To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Ranne Radio.
1: Czwartek, piątek, weekend.

cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

zwolnimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimno masz, pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegryj.

budzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
0: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
2: Odlatujemy! Odlot!
0: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
3: Autopromocja. Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: 3,17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
10: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Inowrocławski artysta i malarz Leonard Franciszek Berendt napisał autorską książkę pod tytułem Kamień. Autor opowiada w niej swoją historię i dzieli się z czytelnikami własnymi doświadczeniami w dość nietypowej literackiej formie. Co nam zdradził przed premierą? Posłuchajcie sami, tylko w Meloradio Inowrocław.
11: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną w malowniczej galerii na Farnej Leonard Franciszek Berendt.
12: Witam serdecznie bardzo.
11: Po raz kolejny. Leon, nabroiłeś trochę, tym razem literacko, bo znałem Cię przede wszystkim z malarstwa, z kochania ludzi, ale dzisiaj spotykamy się w znacznie przyjemniejszych okolicznościach. Zaprezentuj do kamery, co jest dzisiaj preludium do naszej rozmowy. Książka pod tytułem Kamień, autorska książka. Opowiadaj, jak to się zaczęło, skąd pomysł, żeby ją napisać?
12: Może zacznę od tego, słuchaj, uwielbiam filmy Barei i Miś. Jest taki fragment, gdzie Ochucki mówi tam do tej dziewczyny z Anglii, mówi, odbiera jakiś tam telefon, mówi, front czeskiego chcą ze mnie zrobić, tu wywiady, tu do filmu mnie ciągną. Czuję się po prostu, jakby taki był a la front czeski. Dobra, ale...
11: Bardzo front czeski, wszystkiego, wszystkie...
12: Wracając do kamienia, to jest tekst, książka, którą napisałem parę lat temu, w 2017.
11: To już trochę? 9 lat?
12: Tak. I to było na tej zasadzie, że chciałem zrobić jakąś niespodziankę znajomym na gwiazdkę i to rozdawałem jako prezent gwiazdkowy. Z adnotacją z tyłu było, że ja nie chcę żadnych pieniędzy, ale żeby wpłacali ludzie na pieski tam na schronisko.
11: Czyli charytatywnie bardzo poszedłeś.
12: Tak. I potem ja już zapomniałem o tym kamieniu i w jaki sposób skontaktowałem się z panią Renatą Bednarz, wspaniałą kobietę, która zaczęła mówić, Leonard, to trzeba wydać tą książkę, czy mogę ją przeczytać. Ona przeczytała same ochy, jachy i to jest efekt właśnie współpracy z Renatą Bednarz, jest uzupełniona bez błędów, bez...
11: Jakich błędów są?
12: Pierwsza wersja była błędna, ale to

0: Nie będę opowiadał dlaczego, to taka też historia.
1: Skąd właśnie się wziął ten tytuł? Kamień.
0: Kamień, bo główny bohater na bazie tego kamienia, który znalazł przez przypadek, po prostu wziął ten kamień do domu i na bazie tego kamienia zaczyna tworzyć swoją religię.
1: Co oznacza w ogóle ten tytuł? Twoim zdaniem, ten odbiór tego?
0: Jeżeli człowiek przeczyta, to się zorientuje, czemu ten kamień, bo ten kamień w tej książce, w tym temacie gdzieś tam się przewija.
1: Cały czas się przewija, cały czas jest dostępny, obecny. Dlatego teraz zachęcamy do czytania tej książki. Tutaj proszę bardzo.
0: Tylko od razu mówię, że to nie jest książka, ja to nazywam nie dla panienek z dobrych domów. To jest
1: właśnie,
0: trzeba
1: zaznaczyć, bo to jest mocna książka. Z tego co już parę recenzji, można powiedzieć, przedpremierowo słyszałem. Pamiętasz moment, kiedy przyszło ci do głowy pierwszy raz, że ją napiszesz?
0: To było... Gdzieś pamiętam, miałem styczność z Tadeuszem Konwickim i on coś powiedział na temat odchodzenia z tego świata. Ty masz dobrą dykcję, ładnie czytasz, pozwolisz, przeczytasz fragment.
1: Pozwolę, przeczytam, ale
0: bo ostatnio ciebie słyszałem, jak mieliście ten wywiad z Zellerem.
1: Darkiem Zellerem.
0: Darkiem, tak. I jak ty czytałeś ten jego ciężki, trudny tekst, ja byłem pełen podziwu dla ciebie, nie mając nigdy przed oczyma ten tekst przeczytałeś, więc dlatego pozwolisz, ja nie przeczytam. To jest cytat z Konwickiego.
1: Cytat, jak jeszcze imię?
0: Tadeusz Konwicki.
1: Tadeusz Konwicki, ale przecież wstyd odchodzić niczego nie zostawiając. Coś wypada zapisać żywym, żeby była choć najmniejsza korzyść z mojego życia, z mojej krótkiej obecności na ziemi, gdzie zajmowałem miejsce innym, gdzie odejmowałem bliźnim smaczne kęsy od ust, gdzie czasami psułem krew współczesnym.
0: I gdzieś tu właśnie przeczytałem tego, ten tekst.
1: Bardzo mocna autorefleksja istnienia.
0: I wiem, że coś dostanie po mnie, bo tam i obrazy, i wiersze.
1: Nie,
0: ale jeszcze coś pomyślałem, żeby jeszcze coś więcej napisać.
1: Literacko, nie? Tak, literacko.
0: Tak, i wtedy ten wyskoczył ten kamień.
1: Tak długo pisałeś?
0: Oj, to nie pamiętam. To
1: tak
0: nie
1: mniej
0: pamiętam,
1: więcej?
0: Ale to było bardzo szybko, bo byłem wtedy taki nabuzowany, wtedy nie zajmowałem się niczym innym.
1: Miałeś wenę taką literacką.
0: Coś takiego,
1: taki Mickiewicz nasz,
0: dobrosławski. Zaczęło się od tego, że nie wiedziałem, czy napisać kryminał, czy jakąś tam humoreskę, czy miłosną jakąś tam przygodę. I ta książka zawiera wszystkie tematy, jakie tylko mogłem, wtedy mi wpadły do głowy, tu wszystko jest.
1: Wszystko to jest... Ty robiłeś taki miks normalnie jak tak, w mikserze.
0: Tak, jak
1: na papierze. Powiedz mi już z perspektywy tego, co tutaj widzimy na stoliku, co już jest z nami prawie 200 stron, dobrze pamiętam, 196, 198.
0: Jakoś tak jest.
1: Popraw mnie, jeśli się mylę, ale chyba tam...
0: 195.
1: No, to prawie trafiłem, za trzecim razem bym trafił. Co jest trudniejsze, napisać właśnie te 200 stron prawie, czy namalować obraz dzisiaj z perspektywy?
0: Aha, to dobre pytanie. Podejrzewam, że jednak to pisanie. A dlaczego? Bo nie chciałem się rozpisywać, rozwlekać się tak zwane. Kosińskiego książka Wystarczy być, to jest bardzo cienka, bardzo mała, ale tam jest opisany ten ogrodnik, który nie miał nic wspólnego, on po prostu był upośledzony. I ta książeczka Kosińskiego jest bardzo krótka, ale ją człowiek przeczyta przez, no nie wiem, 2-3-4 godziny, ale masz obraz, film nakręcili, podejrzewam też na podstawie tej książki.
1: Jaki tytuł, przypomnij?
0: Wystarczy być. Mhm. Ja nie chciałem rozpisywać się, opisywać. Po prostu to są takie tylko sztywne szczegóły.
1: A ile w tej książce jest, mamy tutaj gościa specjalnego, jest ciebie i twojego życia, a ile właśnie tej czystej fikcji na papierze, literackiej?
0: To jak tak 50 na 50, jeżeli mogę powiedzieć. 50 to są z życia, to jest i dzieciństwo, moje dzieciństwo, znajomi, przyjaciele. Na przykład jest taka tamta akcja z tymi ptakami, to jest opisana przykład Sienkiewicza ulicy, która była bardzo piękna w pewnym momencie. Te gapy, wrony tam się osadziły i ta cała ulica taka piękna, brzydka była, brzydka była, śmierdząca, bo te ptaki robiły.
1: Czyli cały czas ten, można powiedzieć, obraz tego, co widziałeś w tych filmach, w książkach, w literaturze, w muzyce. Zebrało się sobie.
0: Zebrało się. I wyrzuciłem to się.
1: Bardzo dobrze. A skąd brałeś tych bohaterów? Ilu mam bohaterów? Możesz tyle zdradzić, tylko nie wszystko, bo wiadomo, że muszą nasi tutaj odbiorcy sami tu.
0: Ilu bohaterów? To jest masa, przewija się, bo przykładowo jest też taki fragment, gdzie leżałem w szpitalu w Bydgoszczy i tam jest taki łącznik pod ziemią, jak oni mnie tam wieźli z jednego szpitala
1: właśnie,
0: do drugiego
1: właśnie.
0: I tam był wielki przeciąg taki, i też jest stoi taki doktor, który, ale ten doktor już jest wymyślony i jest, jedzie tam, idzie tam z tym łącznikiem. Czyli gdzieś to wszystko gdzieś przewinęło się. Zobaczyłem, bardzo mało jest wymyślonych. O, potem jak końcówka taka już bardziej science fiction to już jest, fikcja, nawet, ale to ten początek to jest, gdzieś tam brałem przykład jakiś z życia.
1: Czyli można powiedzieć, że podglądałeś ludzi przez całe życie.
0: To jest tak. To
1: i
0: jest,
1: z nich
0: jest
1: tutaj...
0: bardzo, bardzo ważne. Tak jak podróżowałem, to zawsze obserwowałem. Jak nie tubylców, to tych, którzy ze mną tam gdzieś tam przebywali, zawsze brałem jakieś takie... No,
1: niuanse, one zostają zawsze.
0: Podglądaczem byłem takim.
1: Tu jest też satyra, groteska. Z czego najbardziej chciałeś się pośmiać, pisząc tą książkę? To jest pytanie, którego ci nikt nie zadał o tym. Bo tutaj o pośmianiu to tak, można powiedzieć, balansuje na granicy rozsądku. No, o pośmianie trudno.
0: Najbardziej to chyba z reakcji Franca, który...
1: Ale nie Franca Maurera, żebyśmy tutaj nie byli.
0: Nie. No, ale to już ten... No podejrzewam, że czytelnicy zorientują się, kto kryje się pod tym pseudonimem Franc, nie każdy się zorientuje. I to chyba to było, gdzie on z tym swoim znajomym, a ten znajomy rzeczywiście taki jest, gdzie on tam nawiązuje jakiś taki dialog, wyśmiewa się z niego. No, trzeba przeczytać, bo inaczej to tam można opowiadać, a to nie o to chodzi.
1: Możemy trochę, jak gadaliśmy, rozmawialiśmy o innym projekcie, niekoniecznie literackim, na poza anteniu. Można troszeczkę zdradzić, żeby to ziarnko ciekawości zasiać, więc teraz nasi widzowie już na pewno mają zasiane. Z czego my ludzie, z twojej perspektywy, no ja, ty, chociaż my, wydaje mi się, że czerpiemy, też jeśli chodzi o ten humor, za rzadko potrafimy się śmiać.
0: I to jest prawda, bo to nawet dzisiaj Paulinka dała taki jakąś tam wzmiankę, że Pan Bóg w którymś tam dniu przekazał nam poczucie humoru, ale nie wszyscy akurat się załapali na to, nie? I dlatego lubię się śmiać. Lubię ludzi takich fajnych, życzliwych, z humorem, ale no sytuacja jaka jest, taka jest. No nie wszyscy chcą się śmiać, ale ja jestem za tym, żeby jak najwięcej się śmiać, przytulać się, życzyć sobie wszystkiego dobrego i świat będzie wtedy o wiele, wiele lepszy. I takie książki będą zupełnie inaczej odbierane wtedy. Nie na no, Jezu, co on tam nabazgał, tylko ktoś weźmie i zacznie się śmiać.
1: Co najbardziej cię fascynuje właśnie w tym pisaniu, w tym zasiewaniu w ludziach szczęścia, no bo nie ukrywajmy, ludzie przychodząc tutaj, czytając tę książkę, czytając to, co ty masz do przekazania, też się uśmiechają. Sam po sobie widzę, po reakcjach innych, jak reagują, jak wyglądają, że wychodzą po prostu szczęśliwsi. I to nie jest absolutnie kokieteria, to jest czysta autorefleksja, autopsja. Jak to się dzieje, powiedz?
0: Nie.
1: Bo teraz masz szansę przelać te uśmiechy na twarz ludzi poprzez papier właśnie. Bo literatura też tak wpływa.
0: No, nieskromnie powiem, że zaczynam, bo kończy się, jak oni tam biorą kurs na Amerykę i zaczynam jakby drugą część tego, tylko to już będzie zupełnie w innej konwencji. Bardziej będzie związane to z tym krajem, Amerykę, którą w jakiś sposób kocham ten kraj, dlatego że zwiedziłem go bardzo wzdłuż, szerz, poprzek i od dzieciaka ta Ameryka mnie ciągnęła i druga część to będzie jak Drewutnia i jego wyznawcy, jego współwyznawcy osadzają się w Ameryce, ale to już jest na inny temat.
1: To się dowiemy, ale to już jest sequel pisany, rozumiem.
0: Tak, druga część. Tak.
1: Widzicie, co tu się dzieje? Cały czas głowa pełna pomysłów literackich tym razem. Masz swojego ulubionego bohatera? Albo fragment, który ci jest bliski?
0: Tutaj w książce? No dużo jest. Ten wymyślony jest ten chłopak, który chciał popełnić samobójstwo i jemu się to nie udało. Głupie, złe określenie. Ale nie, przeżył to i stał się bardzo nieszczęśliwy. ale miał przypadłość taką, że słyszał myśli innych. I to było dla niego...
1: Naczynia połączone tak zwane.
0: Przekleństwem, bo on nieraz nie chciał usłyszeć, ale on słyszał potem, słyszał nawet to, jak zwierzęta do siebie ze sobą rozmawiają. Nie? To było, ale to już takie wymyślone, był to już taki zupełnie temat.
1: Jak wyglądało pisanie, ten rytuał? Miałeś swoją konkretną porę, moment dnia, czy po prostu przychodziło, że a dobra, to idę pisać, mam wolny czas?
0: To było, bo pisałem część najpierw na brudno, potem przerzucałem to do komputera. To było cały czas od śniadania do wieczora. W nocy wstawałem. O cholera, poczekaj, jeszcze to.
1: Tak, bo przychodzą czasami, no. I to jest takie, śnie przychodzą pomysły.
0: W takim puście, nie? Bo mówię, cholera, poczekaj, na czym to skończyłem i tak, a nie, jeszcze to, jeszcze dopiszę, jeszcze to, jeszcze tam ta owczarnia, jeszcze to mi się ta owca gdzieś tam przypomniała. Jakiś znajomy, który bimber pędził, nie? I też go tam wkręciłem. I się okazało, że z tego myśli o tym bimbrowniku, że on stał się jednym z głównych bohaterów, który...
1: Już się tworzy historia, nie? No.
0: To jest właśnie to.
1: Jako malarz opowiadasz pędzlem, płótnem, tym, co jest na nim, obrazem, kolorem. Teraz ci zostały słowa, jak się w tym odnalazłeś? No bo to jest inny sposób przekazywania, wyrażania siebie. Widzisz, jakie to są pytania w tym Inowrocławiu?
0: Jak się odnalazłem? Bardzo dobrze. Jestem, to co wiesz, to że zostanie ten ślad po mnie. A jestem jak
1: to ślad to zostanie.
0: Kto mnie zna, to wie, że jestem taki troszeczkę próżny.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Wracamy do rozmowy z Leonardem Franciszkiem Berentem. Autor najnowszej książki pod tytułem Kamień opowiada w niej swoją historię i dzieli się z czytelnikami własnymi doświadczeniami. Jak to wygląda? Posłuchajcie sami.
1: Czyli można powiedzieć, że podglądałeś ludzi przez całe życie.
0: To jest tak. To jest, tutaj... bardzo, bardzo ważne. Tak jak podróżowałem, to zawsze obserwowałem. Jak nie tubylców, to tych, którzy ze mną tam gdzieś tam przebywali i zawsze brałem jakieś takie... No,
1: niuanse, one zostają zawsze.
0: Podglądaczem byłem takim.
1: Tu jest też satyra, groteska. Z czego najbardziej chciałeś się pośmiać, pisząc tą książkę? To jest pytanie, którego ci nikt nie zadał o tym. Bo tutaj o pośmianiu to tak, można powiedzieć, balansuje na granicy rozsądku. No, o pośmianie trudno.
0: Najbardziej to chyba z reakcji Franca. Który...
1: Ale nie Franca Maurera, żebyśmy tutaj nie byli.
0: Nie. No, a to już ten... No podejrzewam, że czytelnicy zorientują się, kto kryje się pod tym pseudonimem Franc, nie? Każdy się zorientuje. I to chyba to było, gdzie on z tym swoim znajomym, a ten znajomy rzeczywiście taki jest, gdzie on tam nawiązuje jakiś taki dialog, wyśmiewa się z niego, no... Trzeba przeczytać, bo inaczej to tam można opowiadać, a to nie o to chodzi.
1: Możemy trochę, jak gadaliśmy, rozmawialiśmy o innym projekcie, niekoniecznie literackim na poza anteniu, można troszeczkę zdradzić, żeby to ziarnko ciekawości zasiać, więc teraz nasi widzowie już na pewno mają zasiane. Z czego my ludzie, z twojej perspektywy, no ja, ty, chociaż my, wydaje mi się, że czerpiemy, też jeśli chodzi o ten humor, za rzadko potrafimy się śmiać.
0: I to jest prawda, bo to nawet dzisiaj Paulinka dała taki jakąś tam wzmiankę, że Pan Bóg w którymś tam dniu przekazał nam poczucie humoru, ale nie wszyscy akurat się załapali na to, nie? I dlatego lubię się śmiać, lubię ludzi takich fajnych, życzliwych, z humorem, ale no, sytuacja taka jest, no nie wszyscy chcą się śmiać, ale ja jestem za tym, żeby jak najwięcej się śmiać, przytulać się, życzyć sobie wszystkiego dobrego i świat będzie wtedy o wiele, wiele lepszy. I takie książki będą zupełnie inaczej odbierane wtedy. Nie na o Jezu, co on tam na bazgał, tylko ktoś weźmie i zacznie się śmiać.
1: Co najbardziej cię fascynuje właśnie w tym pisaniu, w tym zasiewaniu w ludziach szczęścia, no bo nie ukrywajmy, ludzie przychodząc tutaj, czytając tę książkę, czytając to, co ty masz do przekazania, też się uśmiechają. Sam po sobie widzę, po reakcjach innych, jak reagują, jak wyglądają, że wychodzą po prostu szczęśliwsi. I to nie jest absolutnie kokieteria, to jest czysta autorefleksja, autopsja. Jak to się dzieje, powiedz mi?
0: Nie.
1: Bo teraz masz szansę przelać te uśmiechy na twarz ludzi poprzez papier właśnie. Bo literatura też tak wpływa.
0: No, nieskromnie powiem, że zaczynam, bo kończy się, jak oni tam biorą kurs na Amerykę i zaczynam jakby drugą część tego, tylko to już będzie zupełnie w innej konwencji. Bardziej będzie związane to z tym krajem, Amerykę, którą w jakiś sposób kocham ten kraj, dlatego że zwiedziłem go bardzo wzdłuż, szerz, poprzek i od dzieciaka ta Ameryka mnie ciągnęła i druga część to będzie jak Drewutnia i jego wyznawcy, jego współwyznawcy osadzają się w Ameryce, ale to już jest na inny temat.
1: To się dowiemy, ale to już jest sequel pisany, rozumiem.
0: Tak.
1: Widzicie, co tu się dzieje? Cały czas głowa pełna pomysłów literackich tym razem. Masz swojego ulubionego bohatera? Albo fragment, który ci jest bliski?
0: Tutaj w książce? No duży jest ten, wymyślony jest ten chłopak, który chciał popełnić samobójstwo i jemu się to nie udało, głupie, złe określenie, ale nie, przeżył to i stał się bardzo nieszczęśliwy, ale miał przypadłość taką, że słyszał myśli innych. I to było dla niego
1: naczynia połączone, tak
0: zwane, przekleństwem, bo on nieraz nie chciał słyszeć, ale on słyszał potem, słyszał nawet to, jak zwierzęta do siebie ze sobą rozmawiają. Nie? To było, ale to już takie wymyślone, był to już taki zupełnie temat.
1: Jak wyglądało pisanie, ten rytuał? Miałeś swoją konkretną porę, moment, dnia, czy po prostu przychodziło, że a dobra, to idę pisać, mam wolny czas?
0: To było, bo pisałem część najpierw na brudno, potem przerzucałem to do komputera. To było cały czas od śniadania do wieczora. W nocy wstawałem. O cholera, poczekaj, jeszcze to.
1: Tak, bo przychodzą czasami, no. I to jest we śnie takie, przychodzą pomysły.
0: W takim puście, nie? Bo mówię, cholera, poczekaj, na czym to skończyłem i tak... A nie, jeszcze to, jeszcze dopiszę, jeszcze to, jeszcze tam ta owczarnia, jeszcze to mi się ta owca gdzieś tam przypomniała, jakiś znajomy, który bimber pędził, nie? Też go tam wkręciłem i się okazało, że z tego myśli o tym bimbrowniku, że on stał się jednym z głównych bohaterów, który...
1: Już się tworzy historia, nie?
0: No. To jest właśnie to.
1: Jako malarz opowiadasz pędzlem, płótnem, tym, co jest na nim, obrazem, kolorem. Teraz ci zostały słowa. Jak się w tym odnalazłeś? No bo to jest inny sposób przekazywania, wyrażania siebie. Widzisz, jakie tu są pytania w tym Inowrocławiu?
0: Jak się odnalazłem? Bardzo dobrze jestem. To, co wiesz, to że zostanie ten ślad po mnie. A jestem jak...
1: To ślad to zostanie...
0: Kto mnie zna, to wie, że jestem taki troszeczkę próżny. I zakochany w sobie i teraz jeszcze zostaje.
1: Trzeba lubić
0: tutaj
1: siebie. Jeszcze. Ja też lubię siebie.
0: Ja cały czas powtarzam, kochajcie. Najpierw kochajcie siebie, a potem bliźniego swego.
1: Proszę bardzo, to jest dewiza. Nie, to jest oczywiście, jeśli chodzi o książkę, to jest pewien sposób ekspresji, jak się mówi o Mickiewiczu, o naszym tutaj, Janie Kasprowiczu, Stanisław Przybyszewski ostatnio przecież była, jest rok Kasprowiczowski.
0: To są wielkie postaci.
1: Ale to są osoby, jeżeli się zaczyta w ich biografię, prawdziwi artyści, no to odczuwają pewne, można powiedzieć, oddziaływania świata, których zwykły szary Kowalski nie odczuwa. Te bodźce inaczej do nich docierają. Ty też to odczuwasz, na przykład poprzez malowanie, jak tak. Siadasz do płótna?
0: Tak. No, nie zawsze, oczywiście to nie zawsze, bo nieraz jest tak, że coś musisz z siebie wyrzucić, i wiesz, to pół godziny, półtorej godziny jest obraz robiony, a nieraz wracasz, jeszcze to. I to tworzenie, nie to, że ja się męczę, tylko po prostu chcę
1: wydobyć najlepszą wersję tego, co będzie. No, to jest to. Co chciałbyś, żeby zostało w głowie człowiekowi po przeczytaniu tego?
0: Żeby się uśmiechnął. I jeszcze wrócę, jeżeli mogę.
1: Może, przecież Heniu, to jest twój
0: Heniu chyba słynny.
1: Pozdrawiamy starą szkołę.
0: I Heniu tutaj jeden z pierwszych przyszedł po książkę. A ja tak troszkę bagatelizowałem, bo no teraz dochodzi to do mnie, że jednak coś tam zrobiłem, że coś zostawiam po sobie. I ja mówię, Heniu, ale to tam, wiesz, to tylko tak bagatelizuję. Ja mówię, nie często w Inowrocławiu ktoś tam wydaje książkę, coś na tej zasadzie.
1: Nie, no to wiadomo.
0: I poczułem, że no rzeczywiście, no jestem tam którymś tam, który... A dużo wydaje w Inowrocławiu ludzi książki.
1: Tak, ale co jest przede wszystkim ważne, bo też nie chcę wszystkich tutaj wymieniać, bo nie wszystkich znam. Książkę to wydać jedno, wydać piosenkę. To jest jedno, namalować obraz, ale wydać dobrą piosenkę, napisać dobrą książkę i namalować dobry obraz, to jest zupełnie inna sprawa. To jest właśnie to. Komu jako pierwszemu dałeś książkę do przeczytania? Jaka była reakcja?
0: Pierwsza, oczywiście, Renata Bednarz. Pozdrawiam cię, Renato. Pozdrawiamy. Bez ciebie ta książka by nie powstała, by nie wyszła. Pierwsza pojechała do Warszawy, do Hanny Matulki, mojej przyjaciółki, która też tą pierwszą wersję tam poprawiała, zerknęła. Potem nie pamiętam, chyba kronikarz nasz.
1: Jurek.
0: Tak, pozdrawiamy. Jurek, pozdrawiamy też go. I po prostu tak to się zaczęło. Heniu, i tak to się zaczęło.
1: Popłynęło. Jak to wyglądało, jak zobaczyłeś tą książkę ze swoim nazwiskiem? Pierwszy raz trzymając w dłoni, widzisz, to
0: no,
1: jest moje.
0: Powiem, że to jest takie troszeczkę dziwne uczucie.
1: Już widziałem, ale jeszcze raz
0: sprawdzę. Bo biorąc książkę jakiegoś tam Iksińskiego, no to przewertujesz, zobaczysz, albo cię zainteresuje, przeczytasz, odłożysz, koniec, nie? Ale ja wyciągam z tego kartonu jeszcze ciepło, pachnącą.
1: Widziałem tę zapowiedź, no
0: i
1: właśnie.
0: I patrzę, to jest moje, nie? No i to ci powiem, to...
1: Jest satysfakcja,
0: inaczej się odbiera. Jest satysfakcja.
1: Jakie to było uczucie, kiedy... widziałeś odbiorców, pierwszych tych odbiorców, mówiłeś o Jurku, mówiłeś o Heniu Chyle, bo też moja mama, którą pozdrawiamy, też przeczytała, nie wiem czy całą, ale już większość mówi, że to jest bardzo mocny temat.
0: Jest, no. No to dlatego mówię, że kto jest o słabych nerwach, lepiej tego niech nie otwiera.
1: Ile Inowrocławia i ludzi można znaleźć w tej książce? Tylko bez nazwisk, tak wiesz, między wierszami. Osoby, które przez lata spotykałeś z naszego miasta, bo na pewno nie wierzę, że ich tam nie ma jakoś wplecionych.
0: Są wplecieni. Jest, no przykład, no mówmy gdzieś około 8, a reszta to jest z Wybrzeża, ze Śląska, z wioski jakiejś takiej, gdzie akcja potem się przenosi tutaj z miejsca z Inowrocławia, z Bydgoszczy, przenosi się na taką wioskę Piachy. I to autentycznie taka wioska jest. Wioska, która dwie obok siebie są prawie takiej samej nazwy, to też jest i ta akcja się przenosi spoza Inowrocławia.
1: Czyli można powiedzieć, że wykraczamy poza granicę naszego lokalnego podwórka.
0: Tak, tak.
1: I to
0: tak.
1: Mocno. Jak byś zachęcił? Widzisz jakiegoś odbiorcę, jakiegoś gościa, panią, pana, a ja nie wiem, czy ja ją przeczytam, co to jest za książka, jakbyś ich przekonał? Proszę pana, jak pan by nie przeczytał?
0: Najlepszą rekomendacją to jest, słuchajcie, nie czytajcie, bo naprawdę to jest obsceniczne.
1: I oni wtedy, nie, to na pewno muszę. Nie będziesz spała, jak tego, nie będę spała, to od razu bierzę. To jest to. Już tak zbliżamy powoli do końca, bo temat jest szeroki, ale nie kończymy na dzisiejszym wywiadzie tego. Dlaczego, powiemy pod koniec naszej rozmowy. Masz przed sobą tą książkę, pierwszą swoją książkę. Wiemy już, że nie powiedziałeś wystarczy, bo wiemy, że już powstaje kolejna część. Czy już gdzieś z tyłu głowy masz pomysł na kolejne historie? Czy na razie kończysz tą sequel?
0: Ja mam pomysłów tyle, dlatego ja... Ktoś by powiedział, stary, ty nie zdążysz umrzeć, nie? Ja mam tyle tego na łbie, na
1: te, śmierć ale... przyjdzie, to powiesz, jeszcze chwilę.
0: Ale tą Amerykę chcę ruszyć, chcę skończyć i chcę wydać. A potem zobaczymy, to jest tam, wiesz.
1: Trzymamy kciuki, oczywiście będziemy kibicować, przychodzić. Tak, tytułem końca, gdybyśmy spotkali się, no dajmy na to, polećmy bardzo szeroko, za 10 lat, i wrócili do tych dwóch książek, albo już do trzech. Zobaczymy, jak czas pokaże, ile to będzie zajmować. Co chciałbyś wtedy powiedzieć o tej książce? Wyobraź sobie. Są trzy książki połączone ze sobą w pewien sposób, bo to będzie jedna wielka historia. Jak byś się skwitował?
0: Zadałbym pytanie, ale chodzi o czytelnika, tak?
1: Żeby tak, o czytelnika, osoby, które będą widzieć tą trylogię, dajmy na to.
0: Słuchałeś, więc bardzo poważnie to rozumiem. Słuchałeś, czytałeś Kamień? Tak, to musisz przeczytać tą drugą i trzecią.
1: No i pięknie, i to o tym mówimy, ale na tym nie kończymy, ponieważ już wiemy, możemy tyle zdradzić, że będzie mogę tak nazwać, wieczorek literacki z tą książką, który będę miał zaszczyt poprowadzić. Ale kiedy, to oczywiście poinformujemy Państwa. Czego Ci życzyć? Po raz kolejny.
0: No, ale można by jeszcze tutaj wtrącić spiritus movens tego wieczoru.
1: Wtrąć spiritus movens?
0: Rafała.
1: Oczywiście Rafał Mikołajewski będzie też na naszym wieczorku literackim. Data oczywiście będzie podana, bo na tym nie kończymy. Leo, czego Ci życzyć? Po raz kolejny. Zdrowie masz w prezencie, zawsze u nas. A jeszcze czego?
0: Żeby szczęście mnie nie omijało.
1: Żeby szczęście i żebyśmy my z mikrofonem cię nie omijali, to jest najważniejsze. A moim i Państwa gościem ze swoją książką autorską pod tytułem Kamień był nasz artysta, wieszcz i oczywiście dusza tego miasta artystyczna Leonard Franciszek Berendt. Dziękuję Ci pięknie. Widzimy się.
0: Redaktorze, jestem szczęśliwy, że akurat Ty prowadzisz ten wieczór dzisiaj.
1: Jeszcze się kilka razy spotkamy na pewno w takich wieczorach, ale teraz czytelników zostawiamy, bo mam nadzieję, że już podczas tej rozmowy macie w planach albo już czytacie tą piękną powieść. Można powiedzieć, wyolbrzymiam teraz powieść, ale Twoje dziecko literackie.
0: Tak, to jest dziecko, to jest,
1: Widzimy się przy następnej rozmowie, a Tobie dziękuję i do zobaczenia.
0: Dziękuję.
1: Jak najszybciej. Dziękuję Państwu.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Nowy sezon, nowi zawodnicy i nowe emocje. Noteć Inowrocław rozpoczyna kolejny rozdział i szykuje się do ligowej rywalizacji. O przygotowaniach opowiadają prezes Przemysław Rakowski i trener Krzysztof Szubarga. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
1: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Meloradio Inowrocław, oficjalny partner medialny KSK Chemetika Noteć Inowrocław, a wraz ze mną prezes i trener białoniebieskich Krzysztof Szubarga i Przemysław Rakowski. Dzień dobry, panowie.
4: Dzień dobry.
1: Spotykamy się przed nowym sezonem, który rusza już 18 września. My gramy 19. Najpierw do Was obu pytanie. Nowy sezon coraz bliżej. Na jakim etapie przygotowań jest dzisiaj Noteć Inowrocław?
4: To nie do mnie to pytanie.
1: Oczywiście. Przede wszystkim.
4: Na etapie zgrywania drużyny cały czas, poznawania systemu ofensywnego, defensywnego. Cały czas ciężko pracujemy, żeby ta drużyna była takim prawdziwym teamem. Żeby każdy wiedział z zawodników, jaką ma przydzieloną rolę, co ma wykonywać, jak mamy funkcjonować jako zespół, żeby to przynosiło efekty i żebyśmy dobrze weszli w ten sezon.
1: Panie prezesie, coś dodajemy tutaj?
5: Nie, tutaj trener ma wiedzę na ten temat największą.
1: Jak po pierwszych treningach ocenia Pan zespół, który udało się zbudować na sezon nowy 2026-2027? No bo zawodników jest 3/4, nawet więcej niż 3/4. Nowych.
4: Tak, no to jest proces. To nie trwa dzień, dwa, to potrzeba miesięcy. Kiedyś mi jeden z trenerów powiedział, żeby zbudować taki prawdziwy zespół, który będzie się rozumiał bez słowa, to potrzeba 2 lata, żeby zagrać jeden sezon podobnym składem i zrobić ewentualnie jedną, dwie korekty przed następnym i wtedy ten zespół funkcjonuje już naprawdę na najwyższym poziomie. Oczywiście wiemy, jaka jest sytuacja w koszykówce i ciężko jest gdzieś budować tak zespół, żeby większość tych zawodników zostawała z różnych względów, także no, musimy się skupić na tym, żeby jak najszybciej ten zespół zaczął funkcjonować jak zespół. I nad tym cały czas pracujemy, a początki na pewno zawsze są ciężkie i potrzeba tych treningów, godzin spędzonych razem na parkiecie, na meetingach, wideo i tak jak teraz dzisiaj rozgrywamy sparingi, żeby tą chemię łapać i żeby ten zespół wyglądał, tak jak powiedziałem wcześniej, jak dobry team.
1: No po roku czy po dwóch to już jest taki czasookres, w którym już znamy mocne, słabe strony, zwłaszcza w zespole. Jeśli chodzi o koszykówkę.
4: Oczywiście, te strony też gdzieś będą z każdym miesiącem wychodziły, gdzie będziemy wyglądać mocniej, gdzie będziemy musieli gdzieś coś ukryć, albo schować, jeżeli będzie coś, jakiś słabszy element, no ale to już gdzieś moja głowa, żeby tak to zrobić, żeby ten zespół dobrze funkcjonował, a gdzieś te mankamenty pochować, a te mocne strony wyciągnąć na wierzch, żeby one nadawały zwycięstwo.
1: Byłem też na waszym pierwszym treningu, wygląda to bardzo fajnie. Tacy bardzo otwarci są ci nowi. Także to jest dobrze. Jeśli chodzi o sport, jeśli chodzi o budowanie tego zespołu, to jest naprawdę na pewno.
4: Na pewno tak, myślę, że jest bardzo fajna chemia. Większość zawodników się zna, także też szybko złapali ze sobą kontakt. Co mi się bardzo podoba, zaangażowanie jest naprawdę na wysokim poziomie i nawet czasami mówię, że idziemy, tak można powiedzieć, dziś over aggressive, czyli jesteśmy za bardzo coś chcemy zrobić, a czasami trzeba też w koszykówce spowolnić gdzieś, zagrać wolniej, ustawić, a my gdzieś próbujemy też się pokazać trenerowi oczywiście i gdzieś udowodnić swoją wartość, rolę, jaką będziemy pełnić w zespole i czasami gdzieś to za mocno idzie, także cieszę się z tego powodu, lepiej to wyhamować niż gdzieś tam cały czas z tyłu pchać i gdzieś tam wspominać o tym, żeby ta praca była mocniejsza.
1: Panie prezesie, czy to jest dokładnie taka kadra, jaką zakładaliście, rozpoczynając budowę zespołu?
5: Można powiedzieć, że tak. Jak sobie przypomnę pierwsze rozmowy, to 90, można powiedzieć, procent zawodników jest dopiętych tych, co chcieliśmy. Wiadomo, nie zawsze wszystko się udaje, ale jesteśmy na pewno zadowoleni. Jeszcze wrócę do początku. Pierwszy mecz gramy 18.
1: 18 już?
4: Tak, my inaugurujemy ligę. Gramy 18 z WKK w piątek i to jest pierwszy mecz sezonu 2016.
1: No to pierwszy mecz od razu na otwarcie musi być wygrany. Trzymamy kciuki. Który transfer był najtrudniejszy do przeprowadzenia? Pana zdanie, tak?
5: Nie ma łatwych.
1: No to wiemy, ale taki najbardziej wymagający.
5: Najbardziej wymagający?
1: Dużo rozmów, negocjacji.
5: Ale to wszędzie, to nie ma takiego... Gdzieś są jakieś plusy, minusy, gdzieś ktoś chce bardziej, ktoś mniej. Wiadomo, wszystko też się gdzieś rozbija na końcu o pieniądze. Więc nie będę zdradzał może nazwiska, ale nie ma łatwych.
1: Ale wygląda to bardzo fajnie, też zawodnicy, jak z nimi rozmawiałem, są tacy zwarci, gotowi i nawet niektórzy mi zdradzili, że chcą wygrać ligę. Czyli tutaj z pana trenera zamysłem też się pokrywają. Pan w ostatnim wywiadzie powiedział, że pana osobistym celem jest wygranie ligi. Czy to się cały czas tutaj przedłużył, to ten
4: zawsze zamysł? Zawsze dla sportowca też, wszyscy wiedzą, byłem zawodnikiem 20 lat i dla mnie nie ma przegranych meczów i jeżeli byśmy podchodzili do jakiegokolwiek spotkania z myślą taką, że go przegramy, to myślę, że nie mamy czego szukać na boisku. Także ja to też staram się wpajać moim zawodnikom, że gramy o zwycięstwo w każdym meczu. A jak będziemy wygrywać wszystkie mecze, to dlaczego mielibyśmy na końcu nie wygrać ostatniego? Także taka jest moja filozofia i wierzę w to, że ten zespół będzie wychodził w każdym spotkaniu i od pierwszej minuty do ostatniej sekundy meczu będzie gry z parkiet o to, żeby wygrać. To jest, myślę, wydaje, że jest jedyna droga taka, żeby też zadowolić samych siebie, kibiców i spełnić też gdzieś oczekiwania całego klubu, sponsorów i całego miasta.
1: A czy po pierwszych tych tygodniach nowej drużyny jest jakiś zawodnik, który szczególnie pana zaskoczył? Jeśli chodzi o umiejętności, o grę w zespole, podejście do innych zawodników, podejście do samych treningów?
4: Nie, myślę, że nie. Myślę, że ci zawodnicy wszystkich, których wybraliśmy gdzieś... oczywiście, jak wybiera się zawodnika, to też nie jest tak, że wybieramy zawodnika, okej, podoba nam się ten zawodnik, dzwonimy do agenta czy do niego i sobie go podpisujemy. Oczywiście wcześniej robimy całą pracę gdzieś wkoło tego transferu, rozmawiamy z wcześniejszymi trenerami, rozmawiamy z władzami klubu innego, także też oczywiście, jeżeli ten klub też nie chce tego zawodnika, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś dwa kluby walczą, więc też nie wykonujemy takich telefonów, ale gdzieś zbieramy opinie od zawodników innych, którzy gdzieś grali z tym graczem i tak dalej, więc myślę, że to co dostaliśmy, te informacje, to nikt nas jakby nie zaskoczył w tym takim, powiedzmy, negatywnym znaczeniu. Wiemy jakich zawodników wzięliśmy i wiemy, jak oni mogą funkcjonować, jak chcą funkcjonować i tutaj na tym gdzieś tam żadnego zaskoczenia dla mnie nie ma.
1: Jakich biało-niebieskich możemy się spodziewać w tym nowym sezonie? Ofensywnych, bardziej stawiających na obronę, szybszych? Jak to będzie wyglądać?
4: Na pewno walczących. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby poddać się w jakimś meczu i gdzieś nie walczyć do końca. I tutaj będę zaszczepiał to od samego początku, że każdy mecz można wygrać i w każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo. Oczywiście, będą różne mecze, różnie będzie trzeba grać z różnymi przeciwnikami, raz szybciej, raz wolniej, ale tutaj kwestia tego, żeby gryźć ten parkiet przysłowiowo, będzie dla mnie bardzo, bardzo istotna.
1: Ile teraz macie treningów w tygodniu?
4: No jest ciężko to policzyć, bo każdy tydzień troszeczkę się różni, bo też w różnych dniach gramy sparingi. Ogólnie trenujemy w 2 razy dziennie. Jak dobrze pamiętam, to system jest 2-2-1, 2-2, więc można powiedzieć, że 9, ale to też się zmienia, to jest ruchome. Też patrzymy, jak zawodnicy wyglądają, bo też pojawiają się jakieś obciążenia, nie zawsze trenujemy w pełnym składzie, więc też musimy na to reagować, więc te obciążenia też są czasami dobierane pod to, jak daną mamy sytuację.
1: Czy ma pan już w głowie podstawową piątkę na nowy sezon, czy to nadal jest otwarta sprawa jeszcze na ten moment?
4: Czy w głowie mam, ale tu oczywiście nikomu nie zamykam wejścia do pierwszej piątki. Myślę, że ci gracze też, którzy tutaj przyszli, to sobie zdają sprawę, że u mnie nie ma pierwsza piątka, druga piątka. Oczywiście zaczniemy w pewnym zestawieniu, ale to trzeba cały czas na treningach, w meczach udowadniać, że się należy ta pierwsza piątka. Oczywiście też jest kwestia tego, że wystawia się różnych zawodników pod danego przeciwnika, więc tutaj też nie będzie żadnej niespodzianki, jak w jednym spotkaniu wyjdzie jeden zawodnik bardziej defensywny, bo będziemy takiego potrzebowali na parkiecie, niż ofensywny, który zacznie z ławki. Więc tutaj jest też sprawa otwarta. Tak jak mówię, w głowie jest, ale zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, a czasami zrobić zmiany w piątce to przynosi dobry efekt.
1: Panowie, co będzie największą siłą tej drużyny, panie prezesie, z pana perspektywy, w tym nowym sezonie?
5: Tu już ten powiedział, że będzie drużyna walcząca, czyli generał zbudował sobie armię i teraz niech ją prowadzi. My to nazywamy żołnierzami.
4: Ja uważam, że tak jak tutaj wspominałem, no chcemy mieć tą walczącą drużynę, ale też ta zespołowość będzie się liczyła. Uważam, że tutaj nie będzie sytuacji takiej, że jeden zawodnik będzie rzucał nie wiadomo ile punktów, a reszta gdzieś tam będzie z tyłu. Myślę, że to będzie wyrównany zespół, który będzie dobrze funkcjonował jako kolektyw i to będzie naszą siłą.
1: Czy są jeszcze na ten moment jakieś elementy wymagające większej pracy, jakieś braki u zawodników? Jak to z pana perspektywy?
4: Wszystkie. To jest początek sezonu, są pierwsze treningi, także pracujemy od podstaw. Zaczynamy w różnych zestawieniach 1-1, 1-1, 2-2, 3-3, różny spacing i tak dalej. Także no tutaj praca jest wykonywana w tej chwili pod to, żeby na tego września już zespół funkcjonował dobrze na boisku.
1: Jak ma pan tutaj jakieś zamiary wykorzystać nowych graczy, którzy zastępują tych, którzy już byli, ale też dali coś od siebie nowego tej drużynie? Jakiegoś nowego ducha walki?
4: Oczywiście, dobierając zawodników, to na każdego z nich mam swój pomysł i teraz trzeba to przełożyć na parkiet. Muszą też oni się komfortowo w tym czuć, co ja od nich gdzieś wymagam. Raz to zafunkcjonuje, u innego gracza nie, ale będziemy się starać robić tak, żeby te dobre rzeczy wszystkie wyciągać na wierzch i żeby ci gracze, co poprzychodzili do nas, byli jeszcze lepsi w tym sezonie. Także no, wierzę w to, że jesteśmy w stanie to zrobić i każdego dnia nad tym pracujemy.
1: Jaką rolę w nowym zespole będą odgrywali gracze, którzy pozostali w Inowrocławiu? Czyli tam Darek Harris, Radek Truba, Trzymon sobie. Czy będą takimi przewodnikami dla nich?
4: Myślę, że na pewno w pewnym sensie tak, bo są zawodnicy już powiedzmy związani z Inowrocławiem. Darek został kapitanem na ten sezon. Myślę, że ma ze swojego doświadczenia gdzieś największy posłuch w szatni i też podjęliśmy taką decyzję, żeby Darek w tym roku był kapitanem tego teamu i uważam, że jest to dobra decyzja. Zobaczymy, jak to będzie się przekładało na cały sezon, ale znam Darka, tak jak już wcześniej gdzieś chyba w wywiadach wspominałem, nawet graliśmy razem i wiem, co on może nam dać też z boku, też wiem, jak kibice na niego reagują i myślę, że Darek powiedział mi, że myślę, wiem o tym, że Darek powiedział mi, że to jest jego ostatni sezon i on też będzie chciał udowodnić na parkiecie i zakończyć swoją karierę dobrym sezonem. Powiem tak, że jeszcze od początku przygotowań nie odpuścił żadnego treningu, a czasami jak chcę mu dać odpocząć, to widzę złość w jego oczach, że musi gdzieś tam zejść i odpocząć, także
1: jest ta walka,
4: jest to, co miał całą karierę, ma cały czas to w sobie. myślę, że to będzie taki z tych zawodników, których zostali, na pewno jeden z naszych graczy, który może pociągnąć resztę tych chłopaków za sobą.
1: Panie prezesie, czy wraz z nowymi transferami budżet pierwszego zespołu wzrósł w porównaniu z poprzednim sezonem?
5: Tak, musiał wzrosnąć, ponieważ są gracze, powiedzmy, z wyższej półki, więc musieliśmy się postarać o to, żeby ten budżet był większy i to cały czas dopinamy.
1: A czy już jest definitywnie zamknięty ten skład, czy jeszcze sobie zostawiacie takie okienko w razie jakichś może zmian w trakcie sezonu, jak to było w poprzednim sezonie?
5: Nigdy nic nie wiadomo, ale liczymy na to, że to jest skład optymalny. Tu jeszcze możemy zdradzić, że dołączy dwóch młodych zawodników z naszej akademii, ale jeżeli chodzi o ten zespół seniorski typowo, mamy nadzieję, że to już będzie ten skład. Oczywiście, no, sezon pokazuje. Nauczeni poprzednim też sezonem, że możemy sobie coś ustalić, a zobaczymy, co czas przyniesie.
1: Poprzednie rozgrywki, panie trenerze, coś jeszcze?
4: Tak, no, różne rzeczy się dzieją w trakcie sezonu. Są kontuzje, odpukać, żeby takich nie było, czy też może się okazać, że czegoś będzie brakowało, no to wtedy będę szedł do prezesa i będziemy rozmawiali.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Koszykarze Noteci szykują się do nowego sezonu. Jak wygląda drużyna, czego możemy się spodziewać i jakie są cele zespołu? O tym więcej prezes Przemysław Rakowski i trener Krzysztof Szubarga. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
4: I wierzę w to, że ten zespół będzie wychodził w każdym spotkaniu i od pierwszej minuty do ostatniej sekundy meczu będzie gry z parkiet o to, żeby wygrać. To jest, myślę, wydaje, że jest jedyna droga taka, żeby też zadowolić samych siebie, kibiców i spełnić też gdzieś oczekiwania całego klubu, sponsorów i całego miasta.
1: A czy po pierwszych tych tygodniach nowej drużyny jest jakiś zawodnik, który szczególnie pana zaskoczył? Jeśli chodzi o umiejętności, o grę w zespole, podejście do innych zawodników, podejście do samych treningów?
4: Nie, myślę, że nie. Myślę, że te zawodnicy wszystkich, których wybraliśmy gdzieś. Oczywiście, jak wybiera się zawodnika, to też nie jest tak, że wybieramy zawodnika, okej, podoba nam się ten zawodnik, dzwonimy do agenta czy do niego i sobie go podpisujemy. Oczywiście wcześniej robimy całą pracę gdzieś wkoło tego transferu, rozmawiamy z wcześniejszymi trenerami, rozmawiamy z władzami klubu innego, także też oczywiście, jeżeli ten klub też nie chce tego zawodnika, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś dwa kluby walczą, więc też nie wykonujemy takich telefonów, ale gdzieś zbieramy opinie też od zawodników innych, którzy gdzieś grali z tym graczem i tak dalej, więc myślę, że to co dostaliśmy, te informacje, to nikt nas jakby nie zaskoczył w tym takim, powiedzmy, negatywnym znaczeniu. Wiemy jakich zawodników wzięliśmy i wiemy, jak oni mogą funkcjonować, jak chcą funkcjonować i tutaj na tym gdzieś tam żadnego zaskoczenia dla mnie nie ma.
1: Jakich biało-niebieskich możemy się spodziewać w tym nowym sezonie? Ofensywnych, bardziej stawiających na obronę, szybszych? Jak to będzie wyglądać?
4: Na pewno walczących. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby poddać się w jakimś meczu i gdzieś nie walczyć do końca. I tutaj będę zaszczepiał to od samego początku, że każdy mecz można wygrać i w każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo. Oczywiście będą różne mecze, różnie będzie trzeba grać z różnymi przeciwnikami, raz szybciej, raz wolniej, ale tutaj kwestia tego, żeby gryźć ten parkiet przysłowiowo, będzie dla mnie bardzo, bardzo istotna.
1: Ile teraz macie treningów w tygodniu?
4: No jest ciężko to policzyć, bo każdy tydzień troszeczkę się różni, bo też w różnych dniach gramy sparingi. Ogólnie trenujemy w dwa razy dziennie. Jak dobrze pamiętam, to system jest 2-2-1, 2-2, więc można powiedzieć, że 9, ale to też się zmienia, to jest ruchome. Też patrzymy, jak zawodnicy wyglądają, bo też pojawiają się jakieś obciążenia, nie zawsze trenujemy w pełnym składzie, więc też musimy na to reagować, więc te obciążenia też są czasami dobierane pod to, jak daną mamy sytuację.
1: Czy ma pan już w głowie podstawową piątkę na nowy sezon, czy to nadal jest otwarta sprawa jeszcze na ten moment?
4: Czy w głowie mam, ale tu oczywiście nikomu nie zamykam wejścia do pierwszej piątki. Myślę, że ci gracze też, którzy tutaj przyszli, to sobie zdają sprawę, że u mnie nie ma pierwsza piątka, druga piątka. Oczywiście zaczniemy w pewnym zestawieniu, ale to trzeba cały czas na treningach, w meczach udowadniać, że się należy ta pierwsza piątka. Oczywiście też jest kwestia tego, że wystawia się różnych zawodników pod danego przeciwnika, więc tutaj też nie będzie żadnej niespodzianki, jak w jednym spotkaniu wyjdzie jeden zawodnik bardziej defensywny, bo będziemy takiego potrzebowali na parkiecie, niż ofensywny, który zacznie z ławki. Więc tutaj jest też sprawa otwarta. Tak jak mówię, w głowie jest, ale zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, a czasami zrobić zmiany w piątce to przynosi dobry efekt.
1: Panowie, co będzie największą siłą tej drużyny, panie prezesie, z pana perspektywy, w tym nowym sezonie?
5: Tu już ten powiedział, że będzie drużyna walcząca, czyli generał zbudował sobie armię i teraz niech ją prowadzi. My to nazywamy żołnierzami.
4: Ja uważam, że tak jak tutaj wspominałem, no chcemy mieć tą walczącą drużynę, ale też ta zespołowość będzie się liczyła. Uważam, że tutaj nie będzie sytuacji takiej, że jeden z zawodników będzie rzucał nie wiadomo ile punktów, a reszta gdzieś tam będzie z tyłu. Myślę, że to będzie wyrównany zespół, który będzie dobrze funkcjonował jako kolektyw i to będzie naszą siłą.
1: Czy są jeszcze na ten moment jakieś elementy wymagające większej pracy, jakieś braki u zawodników? Jak to z pana perspektywy?
4: Wszystkie. To jest początek sezonu, są pierwsze treningi, także pracujemy od podstaw. Zaczynamy w różnych zestawieniach 1-1, 1-1, 2-2, 3-3, różny spacing i tak dalej. Także no tutaj praca jest wykonywana w tej chwili po to, żeby na tego września już zespół funkcjonował dobrze na boisku.
1: Jak ma pan tutaj jakieś zamiary wykorzystać nowych graczy, którzy zastępują tych, którzy już byli, ale też dali coś od siebie nowego tej drużynie, jakiegoś nowego ducha walki?
4: Oczywiście, dobierając zawodników, to na każdego z nich mam swój pomysł i teraz trzeba to przełożyć na parkiet. Muszą też oni się komfortowo w tym czuć, co ja od nich gdzieś wymagam. Raz to zafunkcjonuje, u innego gracza nie, ale będziemy się starać robić tak, żeby te dobre rzeczy wszystkie wyciągać na wierzch i żeby ci gracze, co poprzychodzili do nas, byli jeszcze lepsi w tym sezonie. Także no, wierzę w to, że jesteśmy w stanie to zrobić i każdego dnia nad tym pracujemy.
1: Jaką rolę w nowym zespole będą odgrywali gracze, którzy pozostali w Inowrocławiu? Czyli tam Darek Harris, Radek Truba, Trzymam sobie. Czy będą takimi przewodnikami dla nich?
4: Myślę, że na pewno w pewnym sensie tak, bo są zawodnicy już powiedzmy związani z Inowrocławiem. Darek został kapitanem na ten sezon. Myślę, że ma ze swojego doświadczenia gdzieś największy posłuch w szatni i też podjęliśmy taką decyzję, żeby Darek w tym roku był kapitanem tego teamu i uważam, że jest to dobra decyzja. Zobaczymy, jak to będzie się przekładało na cały sezon, ale znam Darka, tak jak już wcześniej gdzieś chyba w wywiadach wspominałem, nawet graliśmy razem i wiem, co on może nam dać też z boku, też wiem, jak kibice na niego reagują i myślę, że Darek powiedział mi, że myślę, wiem o tym, że Darek powiedział mi, że to jest jego ostatni sezon i on też będzie chciał udowodnić na parkiecie i zakończyć swoją karierę dobrym sezonem. Powiem tak, że jeszcze od początku przygotowań nie odpuścił żadnego treningu, a czasami jak chcę mu dać odpocząć, to widzę złość w jego oczach, że musi gdzieś tam zejść i odpocząć, także
1: jest ta walka,
4: jest to, co miał całą karierę, ma cały czas to w sobie. Myślę, że to będzie taki z tych zawodników, których zostali, na pewno jeden z naszych graczy, który może pociągnąć resztę tych chłopaków za sobą.
1: Panie prezesie, czy wraz z nowymi transferami budżet pierwszego zespołu wzrósł w porównaniu z poprzednim sezonem?
5: Tak, musiał wzrosnąć, ponieważ są gracze, powiedzmy, z wyższej półki, więc musieliśmy się postarać o to, żeby ten budżet był większy i to cały czas dopinamy.
1: A czy już jest definitywnie zamknięty ten skład, czy jeszcze sobie zostawiacie takie okienko w razie jakichś może zmian w trakcie sezonu, jak to było w poprzednim sezonie?
5: Nigdy nic nie wiadomo, ale liczymy na to, że to jest skład optymalny. Tu jeszcze możemy zdradzić, że dołączy dwóch młodych zawodników z naszej akademii, ale jeżeli chodzi o ten zespół seniorski typowo, mamy nadzieję, że to już będzie ten skład oczywiście, no, szatan pokazuje. Nauczeni poprzednim też sezonem, że możemy sobie coś ustalić, a zobaczymy, co czas przyniesie.
1: Poprzednie rozgrywki, panie trenerze, coś jeszcze?
4: Tak, no, różne rzeczy się dzieją w trakcie sezonu. Są kontuzje, odpukać, żeby takich nie było, czy też może się okazać, że czegoś będzie brakowało, no to wtedy będę szedł do prezesa i będziemy rozmawiali o możliwych jakichś wzmocnieniach i możliwościach oczywiście budżetowych, bo nie zapominajmy o tym, że budżet nie jest z gumy i ja też sobie z tego zdaję sprawę i też nie wyobrażam sobie i nie chciałbym też, żebyśmy, nie wiem, podpisywali zawodnika, na którego byśmy nie mieli pieniędzy, bo wydaje mi się, że to się mija troszkę z celem. A Notec od kilku sezonów stała się bardzo wiarygodnym partnerem na rynku i myślę, że tutaj nie ma co iść w tym kierunku, także ale na pewno, jeżeli będzie taka potrzeba, to pierwsze co, to będę rozmawiał z prezesem.
1: Trzeba rozmawiać, zawsze trzeba rozmawiać. Trzy poprzednie rozgrywki dały sporo materiału do analizy. Jaki najważniejszy wniosek wyciągnęliście? Czy to jest właśnie to, żeby było więcej walki w naszych zawodnikach inowrocławskich? Czy jeszcze coś?
4: Wniosek, tak. Mi to też ciężko jest powiedzieć po przyjęciu drużyny. Myślę, że tutaj może więcej może prezes powie, ale no, ja uważam, że gdy przyjąłem ten zespół w grudniu, zaczęliśmy funkcjonować troszeczkę inaczej. Było widać moim okiem, nie wiem czy obiektywnie, ale wydaje mi się, że było widać troszkę iskry w tych zawodnikach i końcówka tego sezonu też pokazała, że szliśmy w dobrym celu, w dobrym kierunku i może gdyby sezon jeszcze dłużej troszeczkę trwał, to może jeszcze byśmy powalczyli o coś więcej. Ale to już nie ma co wspominać, co było. Trzeba się skupić na tym, co jest przed nami, jaką pracę trzeba wykonać i to jest dziś moja teraz skupienie mojej uwagi na tym.
1: Teraz pytanie trochę z innej beczki na odwrót. Czego przede wszystkim nie chce pan zobaczyć w zawodnikach podczas tych pierwszych spotkań?
4: Na pewno to, co powiedziałem na początku. Nie chciałbym zobaczyć, żeby któryś z zawodników zwątpił w jakimś meczu. Znamy i wiemy, jaka jest koszykówka w tej chwili. Wygrywasz 20 punktami, za chwilę możesz przegrywać, także jest taka sinusoida, że nie można przez chwilę być zdekoncentrowanym, nawet jak przegrywasz. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś dał głowę w dół i nie wierzył w to, że na końcu można odnieść zwycięstwo. Także to będzie taka główna rzecz, której nie będę chciał widzieć, bo zawsze wspominam zawodnikom, że można przegrać, ale trzeba dać z siebie maksa.
1: Never ever give up, jak to się
4: mówi. Tak jest.
1: Panie prezesie, jakiego wyniku pan oczekuje po rundzie zasadniczej, powiedzmy, od Noteci?
5: Po rundzie zasadniczej to wszyscy wiemy, czego oczekujemy, czyli znaleźć się w tej najlepszej ósemce.
1: Proszę bardzo. A jeszcze może wyżej będzie. Miejmy nadzieję.
5: Zobaczymy.
1: Tak najwyżej. Panowie, kilka słów do naszych tutaj mieszkańców, odbiorców, słuchaczy, fanów Noteci.
5: Może ja zacznę.
1: Proszę bardzo.
5: Ja bym serdecznie chciał podziękować naszym kibicom za te karnety, które zostały kupione. Już wiem, że jest to rekord. To jest niesamowite, to się niesie na całą Polskę, jaką mamy tutaj wspaniałą publiczność, za co serdecznie dziękuję. Już nie mogę doczekać się, nie możemy doczekać się pierwszego oficjalnego meczu w naszej hali w sezonie, więc trybuny będą pełne. Nie trzeba nikogo zapraszać, bo wiemy, że ilość karnetów, jaka się sprzedała, już robi mega liczbę.
1: Ile karnetów?
5: Już mogę powiedzieć, że na pewno ponad 800.
1: Proszę bardzo. Polak potrafi. Oczekiwania w Inowrocławiu wobec koszykówki są bardzo duże, no bo jak wiemy, Inowrocław koszykówką stoi. Czujecie tą większą presję niż rok temu, czy jednak jest porównywalny?
4: Znaczy ja z presją mam do czynienia 20 ponad lat, także oczywiście. To jest zawsze wyższa adrenalina, ale gdzieś jestem przyzwyczajony do życia z presją i powiem szczerze, że no, nie robi na mnie to jakiegoś dużego wrażenia, bo wychodziłem w różnych spotkaniach na boisko jako zawodnik w siódmym meczu finałów czy gdzieś krok odpadnięcia w playoffach. Także presja jest dla sportowca czymś, co ma go mobilizować i cały czas utrzymać tą koncentrację w 100%. Oczywiście trener ma troszeczkę inaczej, bo gdzieś jest odpowiedzialny za większą ilość osób, nie tylko za siebie, powiedzmy, na boisku, ale gdzieś tam presję cały czas mam ze sobą, także ja myślę, że tej presji jakoś dużo nie odczuwam. Wiem, jaką pracę wykonujemy i wierzę w to, że to przyniesie efekty.
1: Panowie, czego wam życzyć? Standardowe pytanie.
5: Zdrowia.
4: Zdrowia przede wszystkim, bo jak to zaczyna gdzieś tam szwankować, to potem trzeba różne rzeczy robić, kombinować i czasami gdzieś tam podejmować jakieś gwałtowne decyzje, a jeżeli jest zdrowie, to można się skupić na tym, co chce się zrobić i można iść do przodu.
1: Życzymy Wam oczywiście i zawodnikom zdrowia, play-offów.
4: Oj, może i... trochę szczęścia, bo czasami trochę, jakiś jeden rzut, który wpadnie albo tak, nie wpadnie, może zadecydować o czymś. Także myślę, że tego szczęścia też się można życzyć.
1: Szczęścia, zdrowia, play-offów i trzymamy kciuki za wygranie ligi, bo wszystko jest w zasięgu ręki, wszystko jest w zasięgu wzroku, no i oczywiście wszystko jest u nas w głowie. I
4: oczywiście wszystkie zespoły w lidze grają o zwycięstwo, także każdy ma takie same szanse na początku.
1: I tego Wam życzymy. Zaczynamy już we wrześniu, a moimi Państwa gośćmi byli prezes Przemysław Rakowski i trener Krzysztof Szubarga. Dziękuję Panowie i widzimy Dziękujemy. Się już niedługo.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: nią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
0: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
0: Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
3: OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
4: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Inwestycje, zmiany i plany na kolejne miesiące. Co dzieje się w Orłowie i czego mogą spodziewać się mieszkańcy? O tym więcej sołtys Orłowa Aleksandra Galkowska. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną pani sołtys Orłowa, pani Aleksandra Galkowska. Dzień dobry, pani sołtys.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Pani sołtys, znajdujemy się w pięknym Orłowie, w świetlicy. Jak w ostatnich latach zmieniło się Orłowo i która z tych zmian jest dla pani najważniejsza? Przez tą kadencję 2,5-letnią już, prawda?
3: Przede wszystkim szereg inwestycji, ogrom wydarzeń, które zintegrowało naszą społeczność, pobudziło do działania i wydaje mi się, że to najwięcej jest widoczne w obecnej chwili.
2: Co pani teraz robi? Nad jakimi inwestycjami pani teraz pracuje?
3: Największym takim przedsięwzięciem jest tutaj u nas w Orłowie budowa drogi na trasie Inowrocław-Solec Kujawski. To jest ważna inwestycja dla całego regionu, ale najważniejsza tutaj również dla nas to jest budowa chodnika, ścieżki rowerowej, na co czekaliśmy ponad 10 lat. A taką lokalną inwestycją, która jest realizowana z budżetu sołeckiego, jest odnowa tutaj wnętrza i zewnątrz świetlicy, czyli wymiana schodów, elewacji, odświeżenia wszystkiego, wymiana tablic informacyjnych. Na dzień dzisiejszy to jest takie najważniejsze, które musimy akurat w terminie letnim wykończyć.
2: Ile wyniósł budżet sołectwa?
3: W ubiegłym roku było to bodajże około 57 tysięcy.
2: Jakie inwestycje zostały ostatnio zrealizowane na jego terenie?
3: Przede wszystkim remont tutaj głównej sali świetlicy. No, wymagało to gruntownego remontu, gruntownego odświeżenia, odbudowy świetlicy, czyli od 2009 roku. Praktycznie nie działo tutaj się nic z tym związanego. Wymieniono całe oświetlenia, okna, ściany. Troszeczkę odświeżono, nadano nowy imidż. Liczymy na to, że świetlica teraz będzie częściej wynajmowana przez ludzi z zewnątrz i bardziej promowana.
2: Czyli bardziej nowocześnie jest teraz.
3: Tak, tak.
2: Która inwestycja według pani jest najbardziej potrzebna mieszkańcom?
3: Obecnie, no to tak jak mówiłam, droga, ścieżka rowerowa. Cały czas na bieżąco działamy, kontaktujemy się z firmą, która jest tutaj w trakcie podłączania światłowodu. Również o to mieszkańcy proszą, z tym również jest tutaj problem. No i również problem jest ze sklepem. W obecnej chwili nie mamy tutaj w Orłowie żadnego sklepu. Mieszkańcy, którzy nie mają dostępu, nie są mobilni, są zdani na siebie. No jest to 6 kilometrów. 6 kilometrów to tyle, bądź aż tyle, żeby dojechać, kupić potrzebne produkty, ale są już

0: Wstępne rozmowy, mamy plan działania, jest miejsce, więc być może w przyszłości najbliższej stanie taki tutaj sklep.
1: No jeżeli jest ciepło, no to wiadomo rower, ale jak jest zimno, no to rowerem nie bardzo już do miasta.
0: Tak, rowerem już nie bardzo do miasta i tu pojawia się problem. Jeszcze w ubiegłym roku wystaraliśmy się o taki mobilny sklep, który podjeżdżał raz w tygodniu i sprzedawał takie potrzebne produkty, pieczywo, najbardziej potrzebnego, że tak powiem, najpilniej potrzeby, najpilniejszej potrzeby. Ale no w tym roku już nie udało się takiego czegoś zorganizować. Nie było to opłacalne po prostu dla tej firmy.
1: Czy są już konkretne plany, no bo wiadomo, jesteśmy w drugiej połowie 2026. Czy są już konkretne plany na 2027?
0: Oj tak, oczywiście. Planów jest pełno, pomysłów jest mnóstwo, trzeba to tylko doprecyzować. Wiadomo, żeby zacząć z realizacją jakiegoś celu, trzeba wiedzieć konkretnie, jaki jest koszt tego, żeby po prostu nie przefolgować z budżetem sołeckim. Budżet sołecki to nie tylko inwestycje. Są tam paragrafy, które są głównie przeznaczone też na rozwój Orłowa, na integrację, na kultywowanie tradycji. Także taki budżet sołecki musi być podzielony na te równe części. Staramy się tak, aby każdego roku ta minimum połowa była przeznaczona na jakąś konkretną inwestycję, natomiast ta druga połowa na prowadzenie takich różnych takich imprez, których podtrzymują tradycje, takich wspólnych spotkań integracyjnych, spotkania świąteczne, wigilijne. Na przyszły rok planujemy wymianę tutaj w Siedlicy Wiejskiej stołów i krzeseł, które również są tu od praktycznie powstania tej świetlicy. Są systematycznie naprawiane, jednak no, niektóre już po prostu nie nadają się do użytku. I tak zastanawiam się nad właśnie wymianą takiego tutaj wnętrza, żeby to jeszcze tutaj podnieść standard tej świetlicy.
1: Wiadomo, naprawia się do pewnego momentu, kiedy się da naprawić.
0: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Tutaj mieszkańcy, spotykamy się z mieszkańcami, naprawiają wspólnie te krzesła, stoły. Ale jak wiadomo, no to już jest wysłużony sprzęt i on naprawdę no, wymaga wymiany.
1: Mówiła Pani o remontach dróg, ścieżek rowerowych, które dzisiaj są najpilniejszej potrzeby, że tak powiem, i które najczęściej są zgłaszane przez mieszkańców? Które odcinki?
0: Które odcinki? No przede wszystkim od Kłopotu, od wsi Kłopot, tutaj dalej już do Rojewa. Jeszcze do momentu zakończenia się sołectwa Kłopot, tam droga, chodnik, ścieżka rowerowa jest, natomiast już tutaj za przejazdem kolejowym czegoś takiego nie mamy. W obecnej chwili jest to bardzo niebezpieczne. Nie mogą tą drogą uczęszczać dzieci, nie można robić sobie spacerów rowerowych. No jest to bardzo utrudnione.
1: Jak wygląda kwestia chodników? Oświetlenia ulicznego, bezpieczeństwa pieszych.
0: Chodnik oczywiście jest, ale jest chodnik tylko i wyłącznie w centrum, który prowadzi tak naprawdę tylko do kościoła i szkoły. Natomiast dzieci tutaj z pobliskich, okolicznych dróg, takich jak Kuby, nie mają możliwości dojścia tutaj piechotą do szkoły.
1: Czy jest możliwość, żeby miały tą możliwość? Tak. Rozgałęzienie tych chodników jeszcze na dalsze obszary?
0: Tak, na pewno w przyszłości będzie. To, tak jak mówiłam, największa tutaj ta inwestycja, która pozwoli na wybudowanie na całej długości Orłowa do samego Rojewa takich ścieżek rowerowych i chodników, pozwoli na to, aby w przyszłości robić takie rozgałęzienia w kierunku Więcławic, w kierunku Kub Czystego, żeby takie ścieżki chociażby, albo chociażby chodniki czy obocza mogły być zrobione. Ale to już należy do Urzędu Gminy, do tych inwestycji gminnych typowo, ale staramy się, współpracujemy. Także jest to wszystko na dobrej drodze.
1: Czy są możliwości dofinansowania tych inwestycji na przykład z Unii Europejskiej?
0: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Urząd Gminy Inowrocław cały czas współpracuje, cały czas pracuje nad tym, aby pozyskiwać te fundusze i myślę, że systematycznie są budowane ich te chodniki i ścieżki rowerowe w innych sołectwach. No jak to się mówi, idziemy po kolei, tak?
1: Tak,
0: no, musimy czekać tak, na swoją kolej.
1: Tak, no nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu Orłowo, tak powiem, zmodernizowane.
0: Dokładnie.
1: Są miejsca, które według Pani są zagospodarowane bardzo dobrze, a które potrzebują tego właśnie zaopiekowania?
0: jest tutaj kilka miejsc, które odeszły w zapomnienie. Może w przyszłości uda się je jakoś odnowić, odświeżyć.
1: Na przykład?
0: Tutaj przy głównej drodze, z tego co mieszkańcy mówili, był mały stawek, wypływał strumyk, nawet dzieciaki się kąpały. Myślę, że gdyby to odnowić, jakoś pobudzić temat, pozyskać fundusze, wyczyścić ten teraz teren, który teraz jest zarośnięty. Jest to teren przy głównej drodze, zaraz. Byłoby to taką fajną wizytówką na przyszłość Orłowa.
1: A jakie możliwości właśnie dzisiaj mają dzieci, młodzież na spędzenie wolnego czasu? Taki okres letnio-jesienny, ale też może zimowy, wiosenny, w zależności od pory roku.
0: Jak najbardziej. Teraz od stycznia tego roku uruchomiłam tutaj właśnie, wyremontowaliśmy pomieszczenie dla dzieci i 3 razy w tygodniu odbywają się zajęcia na świetlicy, takie pozalekcyjne. Dzieci mają czas tutaj wolny dla siebie, mogą spędzać go grając, mogą spędzać go na warsztatach ze mną, tworzymy różne rzeczy, czasami oglądamy filmy edukacyjne, mamy zakupiony super projektor, ekran. Także jak najbardziej. W sezonie zimowym odbyły się tutaj półkolonie zimowe właśnie na naszej świetlicy. 5 dni typowych fajnych warsztatów, na koniec była zabawa karnawałowa. Teraz od poniedziałku zaczynają się półkolonie letnie. Dzieciaki będą miały szansę pozwiedzać i Toruń, i Kruszwice, Sky Tower w Toruniu, lasery. Także dzieje się.
1: Dzieje się. Cały czas głowa pełna pomysłów.
0: Tak, tak.
1: Czy są planowane jakieś nowe miejsca rekreacji w Orłowie?
0: Na dzień dzisiejszy nie, ponieważ nie mamy tak na dobrą sprawę takiego miejsca. Tak jak każde sołectwo chciałoby mieć orlika. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, ponieważ no, nie mamy tej ziemi, nie mamy tego tutaj kawałka, żeby coś takiego wygospodarować. Tutaj nasz pan radny usilnie stara się, żeby przy szkole podstawowej powstała nowa sala sportowa, która pozwoli dzieciakom spędzać czas, jak i ta sala jakby wylansuje trochę Orłowo, ponieważ ma to być, podobno ma to być taki duży obiekt, który będzie takim komercyjnym obiektem również.
1: A są możliwości na przykład pracy zabaw, coś takiego?
0: Plac zabaw oczywiście jest, powstał, systematycznie go uzupełniamy. Jest również siłownia dla dorosłych, ale plac zabaw jak najbardziej. W zeszłym roku pozyskaliśmy 2 elementy takie konkretne placu zabaw. Myślę, że w przyszłości również jeszcze coś do tego placu zabaw dojdzie. Będziemy starali się uczestniczyć w jakichś konkursach z Urzędu Marszałkowskiego, który być może tam dofinansuje jeszcze jakiś tam etap tego placu zabaw. No jeszcze troszkę nam brakuje.
1: Z tej rozmowy wynika, że świetlica jest takim elementem rozrywki głównym w Orłowie. To na pewno jednym z głównych.
0: Tak, tak. Starałam się od samego początku, wizją tutaj takiego moją było, żeby tych mieszkańców zintegrować, żeby tych mieszkańców pobudzić do wspólnego działania. Fajną inicjatywą tutaj też jest taki z CUS-u, taki program, projekt, w którym uczestniczą osoby w kwiecie wieku, w średnim wieku można powiedzieć, takie dorosła młodzież. Raz w tygodniu spotykają się tutaj na świetlicy, mają również szereg imprez, szereg warsztatów, kalambury, familiady, cokolwiek. I to naprawdę muszę powiedzieć, że to działa. To działa. Co tydzień mamy full, 15 osób, tak jak było. Nikt nie rezygnuje, wręcz osoby dochodzą. Więc widać, że takie spotkania pomagają.
1: Ile liczy mieszkańców Orłowo?
0: Ojejkuś, bodajże w obecnej chwili to jest chyba 640 kilka osób. Nie wiem. Tak, coś takiego, coś w tych granicach.
1: Jakie wydarzenia są imprezowe, planowane na wrzesień, październik, listopad tego roku?
0: Najważniejszym wydarzeniem jak co roku są dożynki parafialne. Jest to organizowane już z dużym wyprzedzeniem, ponieważ jak zauważyliśmy 2 lata temu, dożynki parafialne to było około 300 osób. Nie spodziewaliśmy się takiej ilości. Także jest to takie najważniejsze wydarzenie w tym roku. Jest to takie święto dziękczynne dla rolników, tradycyjne, z wieńcem dożynkowym, z mszą, z orszakiem. Także taka z pompą, że tak.
1: Na bogato.
0: Tak, tak, oczywiście.
1: A czy są wydarzenia, które chciałaby Pani przywrócić w Orłowie?
0: Małymi kroczkami przywróciliśmy tutaj spotkanie wigilijne dla mieszkańców, gdzie tutaj ksiądz proboszcz z naszej parafii, razem tutaj z mieszkańcami spotykamy się wspólnie, dzielimy się opłatkiem, spożywamy te produkty wigilijne, te potrawy takie najbardziej takie bliskie wigilijnemu świętu. I myślę, że to jest takie najważniejsze święto, gdzie wszyscy w różnym wieku mogą wspólnie się spotkać. Ale był też Dzień Kobiet, gdzie naprawdę licznie kobiety tutaj do nas przybyły. 4 godziny posiadówki. Fajnie, fajnie spędzony czas. Naprawdę nie spodziewałam się też takiej frekwencji kobiet.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Orłowo nie zwalnia tempa. Przed mieszkańcami kolejne inwestycje, lokalne inicjatywy i zmiany. O najbliższych planach opowiada sołtys Aleksandra Galkowska. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
1: To Pani jest bardzo kreatywna. Jeżeli te wszystkie eventy Pani tutaj prowadzi, robi, współtworzy.
0: Nie tylko ja. Oczywiście jak zawsze towarzyszą i tutaj muszę tutaj dziewczyny docenić koło gospodyń wiejskich w Orłowie. Powstało takie świeże 2 lata temu. Cały czas wspiera, cały czas pomaga. Wspólnie mamy pomysły, wspólnie coś organizujemy, zawsze można na nie liczyć, ale również pan radny tutaj naszego sołectwa, pan Jakub Przybylski, on również czynnie udziela się tutaj, uczestniczy w każdej imprezie, przy pomocy każdej imprezy, także naprawdę Rada Sołecka, mam na kogo liczyć.
1: A są imprezy, których jeszcze nie ma, a według Pani mogły być takie tradycyjne w Orłowie? Ma Pani takie pomysły? Bo jest kilka takich okolicznościowych momentów, na przykład walentynki, tego typu.
0: Tak.
1: Dzień Dziecka.
0: Dzień Dziecka również, on jest co roku tutaj organizowany, co prawda nie pod nazwą Dnia Dziecka, ale również jest organizowany. To też również skupia tutaj rodziny z dziećmi, młodsze pokolenia, ale fajnie by było, tak myślałam, nad pomysłem włączenia takich, wrócić do retro i żeby powróciły takie potańcówki typowe.
1: O, no tak.
0: Tak, mam pomysł właśnie na coś takiego. Zobaczymy, czy wypali. Liczę na takie właśnie.
1: Tak, tutaj mówiła Pani o 300 osobach na dożynkach. No tutaj nie może być inaczej.
0: No tak, mam nadzieję.
1: A bardzo dużo osób angażuje się właśnie w tego typu inicjatywy?
0: Mam wrażenie, że coraz więcej. Coraz więcej osób odzywa się, naszych mieszkańców, że są gotowi oddać półprodukty, warzywa, owoce, miody. Udzielają się tutaj, tworzą razem tutaj jakieś ozdoby do tych dożynek właśnie.
1: Tak, bardzo solidarnie. Tak, bardzo solidarnie.
0: Tak. Pieczemy chleby, ponieważ ja nie umiem, ale mamy tutaj starsze grono, starsze panie tutaj z nami.
1: Doświadczone,
0: które co roku wypiekają chleby specjalnie na dożynki, abyśmy mogli je później kosztować z wiejskim smalcem, z ogórkami naszymi tutaj kiszonymi. Także wszyscy wspólnie dokładają się swoją cegiełką tutaj.
1: Tak, tradycyjnie swojsko.
0: Tak. Tak.
1: To chyba przyjadę kiedyś do Was.
0: Zapraszamy, jak najbardziej.
1: A jak układa się współpraca z gminą Inowrocław? I czy możecie liczyć na pełne wsparcie zawsze?
0: Jak najbardziej, nie można narzekać. Angażują się, dokładają wszelkich starań, aby łączyć te wszystkie imprezy tutaj wspólne, aby wszystkie inwestycje tutaj przebiegały pomyślnie. Pomagają, naprawdę pomagają, także można liczyć na gminę Inowrocław, ale tutaj również muszę powiedzieć, że również powiat inowrocławski włącza się często do takich inicjatyw malutkich. 2 lata temu właśnie też swoje kilka gadżetów tam dołożyli, żeby można było to jakoś tam dalej poprowadzić. Także tak, jak najbardziej i z powiatu, i z gminy mamy pomoc.
1: Na co przede wszystkim przeznaczany jest budżet sołectwa? Jak mieszkańcy wpływają może na wydawanie tych pieniędzy? Pewnie mają jakiś wpływ realny.
0: Tak, tak, jasne. Co roku spotykamy się. Najbliższe zebranie będzie teraz we wrześniu. To mieszkańcy tak naprawdę, my wszyscy decydujemy o tym, na co wydać ten budżet sołecki. Tak jak mówiłam, staramy się, żeby ponad połowa tego budżetu była jakąś główną taką przewodnią inwestycją, natomiast druga połowa taka zabezpieczała potrzeby na organizację tych takich imprez integracyjnych, tak? Mieszkańcy mają różne pomysły. Bardzo często tutaj padały pomysły lamp solarnych i one systematycznie są montowane. Jest już w ubiegłym roku było te kilka lamp, w tym roku również dwie czy trzy bodajże nowe tutaj będą wstawiane. Razem działamy, myślimy nad tym, aby jak najszybciej ten światłowód tutaj poprowadzić. Nie tylko tutaj, że tak powiem, dołem wkopywać się, ale i górą, tam gdzie się da. Żeby jak najszybciej ci mieszkańcy mieli ten dostęp, że tak powiem, do internetu.
1: No bo to zmienia komfort i to bardzo.
0: Tak, tak. No również w przyszłości, no kanalizacja, bo tego też tutaj jeszcze nie ma, ale no mówię, to w przyszłości, nie wszystko od razu.
1: No pewnie. Z jakimi problemami mieszkańcy się najczęściej zwracają do Pani? Co ich trapi najczęściej?
0: Najczęściej drobnostki, choć jest ich wiele. Muszę powiedzieć, jest ich wiele. Są to drobnostki, błąkające się psy, które są niebezpieczne. Cóż takiego jeszcze, śmieci podrzucane tutaj w centrum, które też trzeba monitorować, niebezpieczne tutaj uszkodzenia poboczy, chodników, dziury tutaj na drogach, które również stwarzają niebezpieczeństwo, również są mi zgłaszane. Jakieś no takie naprawdę drobne sprawy, niekiedy prywatne, także...
1: A jest otwarta.
0: Tak, tak, tak.
1: A czy Orłowo przyciąga nowych mieszkańców? Jak to wygląda? Z roku na rok na przykład.
0: Tak, tak. Przyciąga jak najbardziej. Zauważyliśmy tutaj taki trend przenoszenia się ludzi z miasta do wsi. Coraz więcej buduje się tu nowych domostw.
1: Bardzo często ludzie potrzebują takiego spokoju.
0: Jasne. Mamy tutaj takie osiedle nowo pobudowane, gdzie no to osiedle się tak systematycznie rozrasta. Co cieszy? Oczywiście cieszy, bo jak najbardziej każdego cieszy, że to Orłowo takie idzie w dobrym kierunku, że tak powiem.
1: Znaczy Pani jest rodowitą orłowianką, nie. Że tak powiem?
0: Nie, nie, nie. Przyszłam tutaj za mężem, mąż tutaj jest Orłowa. Nie, ja jestem jak najbardziej miastowa, ale cały czas ciągło mnie do wsi, więc cały czas jakoś tak brakowało mi tego. Odnalazłam się tu.
1: Czyli jest sentyment.
0: Tak.
1: Ja mam bardzo dużo rodziny na wsi, bardzo lubię tam jeździć, bo jest taki właśnie spokój, komfort, tak. Nie ma tego zgiełku miasta.
0: Dokładnie, można odpocząć. Miasto to miasto, wieś to wieś, także...
1: Trochę teraz przejdziemy do takich spraw typowo, że tak powiem, sołtysowych. Co przeświadczyło w Pani, że Pani chciała kandydować, zostać sołtysem? Jak to wygląda w ogóle, ten cały proces? Podobny do wyboru prezydenta, wójta, burmistrza?
0: W moim przypadku... przypadek sprawił, że jestem sołtysem. Poprzedni sołtys zrezygnował nagle. Nagle trzeba było szybko wybrać sołtysa, ponieważ formalnie należało wykończyć budżet sołecki. Bez sołtysa no nie mogłoby się to odbyć.
1: Czy ja dobrze wyszukałem Łukasz Wyszomirski?
0: Tak. Tak.
1: Pani, to research był zrobiony.
0: Tak, tak. Nagle zrezygnował ze swoich prywatnych powodów. Także to zebranie wiejskie szybko się odbyło. Ja w ówczesnej kadencji właśnie pana Łukasza byłam w Radzie Sołeckiej, więc również już czynnie uczestniczyłam w tych procesach różnych inwestycyjnych, jak i różnych takich imprezowych, więc już byłam na bieżąco. Teraz kwestia była tylko wyboru kogoś takiego odpowiedniego. Nie wiem w sumie, jak to się stało.
1: Kobieca ręka zawsze działa.
0: Jakoś tak, no jedna osoba, druga osoba, a może spróbujesz, a może ty, no ale już jesteś w tej Radzie Sołeckiej, to może warto by było dalej to pociągnąć jakoś.
1: A jest takiego jak przewodniczący Rady? Czy jak to wygląda?
0: Nie. Jest sołtys i są członkowie Rady Sołeckiej. Na obecną chwilę są to czterech członków Rady Sołeckiej mamy. No i tak działamy.
1: Czy potrzeba rzeczywiście głosów, czy to głosują właśnie w tej Radzie?
0: Najważniejszy jest głos mieszkańców. Jeżeli tych mieszkańców nie jest wystarczająca ilość, jeżeli chodzi, mówimy tutaj o zebraniu wiejskim, no to jak najbardziej głosują Rada Sołecka.
1: Czego według Pani, według mieszkańców, pomimo tych inwestycji, które już się dzieją, najbardziej brakuje jeszcze? Których inwestycji? Których zmian? Jakich zmian?
0: Których zmian? Ciężko powiedzieć.
1: Tutaj... Bo teraz wsie w Polsce i nie tylko w Polsce bardzo się unowocześniają. Bardzo.
0: No tego, tak
1: w samych domach widać.
0: Tak jak mówię, dużo głosów słyszy się właśnie na temat kanalizacji, której jeszcze tutaj nie mamy. Na temat chociażby takiego większego sklepu, jakiejś sieciówki, nad którą pracujemy. Na temat właśnie tej sali, bo szkoła podstawowa, nie można powiedzieć, super tutaj funkcjonuje, jest na poziomie, wszystko się tu spełnia, tylko brakuje właśnie takiego terenu rekreacyjnego, typowo sportowego, typowo pod piłkę nożną. U nas działa tutaj Orłowianka, również czynnie, mamy kilka grup tutaj, gdzie dzieciaki, jak również starsza młodzież mogą grać w piłkę, więc jako infrastruktura myślę, że nie brakuje tutaj niczego, oprócz oczywiście tych dróg takich, których cały czas, myślę, każde sołectwo stara się, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Natomiast no tak, ciężko powiedzieć, no mamy tą świetlicę. Nie wiem, czego jeszcze mieszkańcy tutaj mogliby oczekiwać.
1: Czy myśli Pani o poprawie warunków drogi rowerowej, typowo rowerowej drogi bezpośredniej do Inowrocławia na przykład? Fajnie by to wyglądało.
0: Drogi rowerowej jako takiej w ogóle nie mamy na obecną chwilę. Dlatego budowa tej nowej drogi powiatowej, w której będzie umieszczona odrębna ścieżka rowerowa i odrębny chodnik, taka dla pieszych, ścieżka dla pieszych, no to jest super sprawa. To jest super sprawa, na którą ludzie czekali już ponad 10 lat. Także no, czekamy z niecierpliwością, ponieważ no, już coraz bliżej.
1: Coraz bliżej niż dalej. Jakby miała Pani zwrócić uwagę na trzy rzeczy, które w ciągu najbliższych lat powinny się zmienić tutaj. Mhm. Co by to było? Za Pani kadencji.
0: Za mojej kadencji. Mhm. Trzy rzeczy. Ojejkuś.
1: Załóżmy, że Pani będzie do końca.
0: Załóżmy, że będę do końca. Przede wszystkim dostęp tutaj, znaczy żeby to centrum, rzeczywiście centrum Orłowa było jako centrum Orłowa, czyli powstaną te nowe dwie zatoczki, przystanki, chodniki, sklep, mamy kościół, mamy szkołę podstawową, jest świetlica, więc naprawdę mamy dobre zaplecze, fajnie by było jeszcze to dopracować i jakoś połączyć jeszcze właśnie, tak jak Pan tutaj słusznie zauważył, te ścieżki poboczne, czyli te drogi prowadzące w kierunku Więcławic Czystego. Fajnie by było, gdyby one również, te drogi, były w jakiś sposób dostosowane, doprowadzone, dobrze oświetlone, no żeby nie utrudniało tutaj to mieszkańcom.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tych drogach. Czy mieszkańcy rzeczywiście zgłaszają problem w tej komunikacji, na przykład z Inowrocławiem?
0: Tak, od dłuższego czasu to było zgłaszane i jest tutaj, no niebezpiecznie jest tutaj poruszać się, nawet rowerem, a co bardziej rowerem puścić razem dzieci jakieś, żeby tutaj po tej drodze nie przestrzegają tutaj prędkości, mimo właśnie systematycznemu monitorowaniu przez policję, bo było to zgłaszane oczywiście, policja systematycznie stoi, tu wlepie mandaty, to tak czy inaczej ta droga, zwłaszcza z rana, kiedy to dzieciaki rzeczywiście idą do tej szkoły, no tutaj śmigają na potęgę, nie? Dlatego rodzice obawiają się o takie, no mówię, no droga to jest taka podstawa u nas, nie? To jest takie, musi być tutaj w Orłowie, żeby te dzieciaki rzeczywiście bezpiecznie, chociaż no mimo wszystko ten autobus szkolny, on dowozi te dzieciaki, nie? Do tej szkoły, nie? Ale fajnie by było, dzieciaki również chcą same poczuć to i same wybrać się do szkoły bezpiecznie. Dlatego myślę, że znacznie to ułatwi takie powstanie ścieżki rowerowej i ścieżki dla pieszych.
1: Wiadomo, to jest niedaleko, ale jednak to niebezpieczeństwo jest równie wysokie jak na przykład 30-kilometrowa droga.
0: Tak, tym bardziej, że zdarzały się tutaj wypadki śmiertelne, więc no...
1: Lepiej dmuchać na zimno.
0: Tak.
1: Jak wygląda komunikacja Orłowa na przykład z innymi wsiami obok?
0: W sensie?
1: Jeśli chodzi o drogi.
0: O drogi. No tutaj rzeczywiście pojawił się problem w ostatnim miesiącu. Przewoźnik, który tutaj przewoził ludzi, miał tą trasę tutaj z Rojewa do Inowrocławia i dzięki temu nasi mieszkańcy z Orłowa mieli ten dojazd do Inowrocławia, niestety zawiesił działalność. I tutaj naprawdę duże podziękowania dla powiatu inowrocławskiemu. Poczynił wszelkie starania, aby w jak najszybszym czasie pozyskać nowego przewoźnika komercyjnego. Tutaj takim nowym przewoźnikiem zgodził się być NK Kruszwica, żeby jak najszybciej uruchomić tą linię, pozmieniać, poodświeżać, pozmieniać godziny i dostosować wszystko tutaj typowo pod mieszkańców, aby mogli oni się dostać do pracy, do szkół. Także problem został rozwiązany od 10 sierpnia, ruszyła nowa linia, mamy to, także na razie cieszymy się. Zobaczymy, co będzie później.
2: Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Inwestycje, zmiany i plany na kolejne miesiące. Co dzieje się w Orłowie i czego mogą spodziewać się mieszkańcy? O tym więcej sołtys Orłowa Aleksandra Galkowska. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Naprawdę mamy dobre zaplecze, fajnie by było jeszcze to dopracować i jakoś połączyć jeszcze właśnie, tak jak Pan tutaj słusznie zauważył, te ścieżki poboczne, czyli te drogi prowadzące w kierunku Więcławia Czystego. Fajnie by było, gdyby one również, te drogi, były w jakiś sposób dostosowane, doprowadzone, dobrze oświetlone, no żeby nie utrudniało tutaj to mieszkańcom.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tych drogach. Czy mieszkańcy rzeczywiście zgłaszają problem w tej komunikacji, na przykład z Inowrocławiem?
0: Tak, od dłuższego czasu to było zgłaszane. I jest tutaj, no niebezpiecznie jest tutaj poruszać się nawet rowerem, a co bardziej rowerem puścić razem dzieci jakieś, żeby tutaj po tej drodze nie przestrzegają tutaj prędkości, mimo właśnie systematycznemu monitorowaniu przez policję, bo było to zgłaszane oczywiście, policja systematycznie stoi, tu wlepie mandaty, to tak czy inaczej ta droga, zwłaszcza z rana, kiedy to dzieciaki rzeczywiście idą do tej szkoły, no tutaj śmigają na potęgę, nie? Dlatego rodzice obawiają się o takie, no mówię, no droga to jest taka podstawa u nas, nie? To jest takie, musi być tutaj w Orłowie, żeby te dzieciaki rzeczywiście bezpiecznie, chociaż no mimo wszystko ten autobus szkolny, on dowozi te dzieciaki, nie? Do tej szkoły, nie? Ale fajnie by było, dzieciaki również chcą same poczuć to i same wybrać się do szkoły bezpiecznie. Dlatego myślę, że znacznie to ułatwi takie powstanie ścieżki rowerowej i ścieżki dla pieszych.
1: Wiadomo, to jest niedaleko, ale jednak to niebezpieczeństwo jest równie wysokie jak na przykład 30-kilometrowa droga.
0: Tak, tym bardziej, że zdarzały się tutaj wypadki śmiertelne, więc no...
1: Lepiej dmuchać na zimno.
0: Tak.
1: Jak wygląda komunikacja Orłowa na przykład z innymi wsiami obok?
0: W sensie?
1: Jeśli chodzi o drogi.
0: O drogi. No tutaj rzeczywiście pojawił się problem w ostatnim miesiącu. Przewoźnik, który tutaj przewoził ludzi, miał tą trasę tutaj z Rojewa do Inowrocławia i dzięki temu nasi mieszkańcy z Orłowa mieli ten dojazd do Inowrocławia, niestety zawiesił działalność. I tutaj naprawdę duże podziękowania dla powiatu inowrocławskiemu. Poczynił wszelkie starania, aby w jak najszybszym czasie pozyskać nowego przewoźnika komercyjnego. Tutaj takim nowym przewoźnikiem zgodził się być NK Kruszwica, żeby jak najszybciej uruchomić tą linię, pozmieniać, poodświeżać, pozmieniać godziny i dostosować wszystko tutaj typowo pod mieszkańców, aby mogli oni się dostać do pracy, do szkół. Także problem został rozwiązany od 10 sierpnia, ruszyła nowa linia, mamy to, także na razie cieszymy się. Zobaczymy, co będzie później.
1: A czy są projekty albo inwestycje, o które sołectwo zabiega, ale niestety trzeba poczekać z realizacją?
0: No taka inwestycja, no to kanaliza, nie? Pojawiło się to kilka lat temu, były nawet plany, już nawet przyklepane, niestety gdzieś to utknęło i teraz należy wszystko zaczynać na nowo, rozpoczynać cały proces tych planowania projektów, także to musimy na nowo ruszyć.
1: Czyli jeszcze rok tak co najmniej?
0: więcej.
1: Jeszcze więcej, Jezus Maria. A czy w Orłowie są miejsca albo obiekty, które mogły być odnowione ze względu na tradycje, historie, o których mieszkańcy mówią, są takie miejscówki?
0: Tak, jeszcze do niedawna tutaj nasz tak zwany pałacyk. Pałacyk teraz należy do bodajże fundacji. Przedtem w tym pałacyku znajdował się dom dziecka. Mieszkańcy tutaj, starsi Orłowa, bardzo mile wspominają tutaj ten właśnie okoliczny pałacyk i okolice, bo ma ciekawą historię. Więc warto by było rzeczywiście połączyć jakoś tutaj wspólne siły z fundacją, z właścicielem obecnym i być może na nowo reaktywować tutaj te miejsca, place, lasek, takie różne, które chodzą w tradycyjne historie, straszące dzieci, żeby można było to na nowo jakoś reaktywować i pobudzić.
1: Potencjał turystyczny jest?
0: Jest, jest. Mamy, mało kto wie, ale dużo właśnie o kościół nasz tutaj również jest zabytkowy, również ma miejsca, również ma kościelnicę, również ma jakieś tam, także jest, trzeba by było się w to zagłębić. Mało tego, z tego co tak rozmawiałam ze starszymi już mieszkańcami, trzeba było to sprawdzić, bo data powstania Orłowa też dokładnie do końca nie jest znana, ale być może w najbliższym czasie szykuje nam się jakaś taka konkretna rocznica powstania Orłowa, więc tutaj też myślimy nad tym. Tak, też myślimy nad tym, aby jakoś to pobudzić.
1: Jak wygląda współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami, z kołami gospodyń wiejskich, z innymi grupami działającymi?
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Myślę, chociaż wydaje mi się, że tutaj jeżeli chodzi o nasze sołectwo Orłowo, to się dopiero rozwija. W Orłowie nie mamy jeszcze żadnego stowarzyszenia, są już jakieś może pewne plany, ale mamy właśnie nowe powstałe koło gospodyń wiejskich. Dzięki temu mamy też taką sieć kół gospodyń wiejskich, z którymi współpracujemy na co dzień, wymieniamy się, razem startujemy do konkursów, także jak najbardziej. I to dzięki temu właśnie możemy również siebie razem motywować, integrować. I tutaj z dużą inicjatywą wychodzi również gmina Inowrocław, organizując takie cykliczne spotkania, konkursy dla kół gospodyń wiejskich. Dlatego możemy tak.
1: Bardzo często rozmawiam z panią dyrektor Akademii Szkolnictwa, panią Haliną Petą. Mamy takie powiedzenie, nudy nie ma. Tu też nie ma nudy.
0: Nie ma nudy, dokładnie.
1: Właśnie sprawdziłem. 1261 wzmianka po Orłowie.
0: Pierwsza wzmianka, tak.
1: Już kawał czasu.
0: Kawał.
1: Tak na... tytułem końca, z czego Orłowo może być dzisiaj najbardziej dumne? I czym pani zdaniem wyróżnia się na tle innych miejscowości w gminie?
0: Dumne. Mamy tutaj pałac, który warto jest odwiedzić. Zawsze zachęcam zresztą do odwiedzenia tego pałacu.
1: Jak może być stary ten pałac? Orientuje się pani?
0: Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Gdzieś kiedyś tworzyłam jakiś projekt dla dziecka do szkoły i gdzieś ta data, ale umknęło. Jest tutaj również, no przede wszystkim gospodarze. Gospodarze nasi, rolnicy. Mam tu kilku takich naprawdę większe gospodarstwa, które przodują. Mamy firmy, które nowe powstały. Mniejsze, większe, próbują lokalną żywność. Mamy tutaj Malinowy Świat, młodzi, którzy...
1: Malinowy Świat, czyli
0: hodują pomidory. Młodzież, młode małżeństwo zajęło się hodowlą pomidorów, ogórków, wszystko bio, eko. Rozrastają się, klientela rośnie. Mamy również panią Ninę Jarzęcką. Ona jest takim zapałem do działania, taką dla nas siłą. Ona jest właśnie, tworzymy takie o również...
1: Piękne.
0: Pracuje w Muzeum Jana Kasprowicza. Na co dzień warsztaty organizuje i również tutaj dla nas, jako ona mieszkanka, przychodzi, nieraz uczy nas czegoś, tworzy miody, pozyskuje ten miód. Także no jest czym się tutaj pochwalić, naprawdę.
1: A ma pani dzień wytchnienia chociaż? Tak. Jeśli chodzi o to?
0: Tak, zdarzają się takie dni.
1: Czy cały czas w głowa pełna pomysłów, bodźców?
0: Tak, no mimo,
1: bo jednak że... jest odpowiedzialność, nie? Trzeba to wszystko w ryzach trzymać.
0: Tak, tak. Mimo wszystko, że to jest tylko i wyłącznie kilka tych imprez takich większych w roku, ale jest dużo takich mniejszych imprez. Oprócz tego jeszcze prowadzę świetlice.
1: Na spokojnie, na spokojnie.
0: Prowadzę świetlice. Tu również co tydzień muszę cokolwiek organizować, żeby te dzieciaki pobudzić. Co przyznam, niełatwo, bo dzieci inaczej teraz widzą tutaj takie kreatywne podejście do takich warsztatów, nie? Ale jest fajnie, wszystko pobudza do działania, cieszysz się z każdej tutaj chwili spędzonej i fajnie jest, jak rzeczywiście się podoba, to mnie napędza.
1: A czy u Was dzieciaki są tak zaangażowane w te imprezy, czy jednak właśnie ten telefon, social media górują? Czy to jest tak, tak powiem, na równi? Zainteresowanie.
0: Już od samego początku z tymi dziećmi, które czynnie tutaj aktywnie uczestniczą, wprowadziliśmy sobie takie małe zasady, że jednak te 3 godziny, które tutaj spędzają...
1: Telefon do koszyka.
0: Telefon, tak. Telefon jest schowany.
1: Bardzo.
0: Przy takiej pogodzie mamy kosza, mamy piłkę, także uczestniczymy, gramy w kosza. Najbliższy tutaj takim fajnym, ciekawym pomysłem, na którym wpadłam, są gra w podchody wieczorem. Będzie to zorganizowane.
1: To tradycyjnie, bardzo fajnie.
0: Szyjemy na maszynach, szyjemy ręcznie, jeżeli są to dziewczynki, jakieś opaski do włosów. Uczę ich gry takich, które już odeszły w zapomnienie, na przykład wskakanie w gumę, wskakanie w linę. Dzieciaki się cieszą, naprawdę. Dla nich to jest nowość. Dla mnie to jest taki powrót do dzieciństwa, więc no fajnie, fajnie.
1: Zapamiętam, jak miałem tam 8-9 lat, to cały dzień na dworze, cały dzień u babci.
0: No tak, tak. Dzieciaki, jak ich dobrze się tak fajnie z nimi się popłynie w jakiś tam temat, to one naprawdę potrafią dużo od siebie dać. Naprawdę.
1: Tak, telefony nie są złe, tylko trzeba dozować. W pewnym wieku trzeba dozować.
0: Tak, tak. Także systematycznie, powolutku wracamy do tych starych korzeni, gdzie dzieciaki odpalały ognisko, śpiewały, grały właśnie w podchody, jakieś wyliczanki, jakieś kalambury. No, małymi krokami.
1: A jak wygląda proces na przykład angażowania ludzi, zbierania informacji, organizacji na przykład takich dożynek?
0: Przede wszystkim mamy taką zamkniętą grupę sołecką na Facebooku i tam stawiam takie konkretniejsze informacje z prośbą właśnie do mieszkańców o życzliwość, o pomoc, o wsparcie, czy to w produktach rzeczowych, czy to wsparcie fizyczne w postaci tam jakiejś pomocy przy czymś. Raz do roku organizowane jest sprzątanie tutaj okolicznej centrum i świetlicy wiejskiej. I to również wszystko odbywa się, no wiadomo, no teraz no social media, no to wszystko dzięki temu, Facebook, każdy, większość z nas ma Facebook, jest tylko tam kilka jakichś nielicznych może odłamów, które nie mają tego, ale od tego są również tablice informacyjne, które są umiejscowione tak, że w momencie chociażby pójścia do kościoła, każdy będzie mógł sobie przeczytać takie najważniejsze informacje, które systematycznie tam umieszczam.
1: Do końca czego Pani życzyć? Standardowe pytanie.
0: Energii do dalszego działania.
1: Tego Pani nie brakuje.
0: Energii i pomysłów.
1: A tak jeszcze można napomknąć, czym Orłowo wyróżnia się na tle innych miejscowości, jeśli chodzi właśnie o te miejsca takie wypoczynkowe, rekreacyjne? Czy dopiero będą się tworzyć?
0: Myślę, że dopiero będą się tworzyć, ale Orłowo jako tako samo w sobie ma potencjał, ma wszystko, co potrzebne, żeby taka wieś mogła funkcjonować. Nie wszystkie sołectwa mają w swoim skupisku, że tak powiem, świetlicę, szkołę, kościół. Także no, Orłowo stoi na dobrej drodze, żeby jeszcze bardziej tutaj stanąć wyżej ponad wszystkie sołectwa.
1: No bo to daje taką poczucie bezpieczeństwa, komfortu, symbiozy, że wszystko jest blisko.
0: Tak, jak najbardziej i dzięki temu no, pozyskujemy tych nowych mieszkańców. Tutaj muszę powiedzieć, że bardzo grupa mieszkańców takich nowych, która tutaj przybyła, chętnie zapisuje tutaj dzieci do szkoły. Cenią sobie tutaj tą, że tak powiem, ten minimalizm, ten komfort tego, że te klasy są, nie są zatłoczone.
1: A ile jest dzieci w klasie? Mamy się zapytać o to.
0: Tutaj jest,
1: bo to jest różnie teraz,
0: jest
1: nie?
0: Jest różnie, rocznikami jest różnie, można powiedzieć, ale jest tak na przykład, że w jednej klasie mamy
1: Tak myślę.
0: W drugiej na przykład mamy już, tam jest ich 18, 19 i to jest tak na przemian. Ale dzięki temu każde podejście nauczyciela do dziecka jest indywidualne i dziecko jest dobrze zaopiekowane.
1: Jeszcze kilka słów do naszych słuchaczy.
0: Bardzo dziękuję za taki wywiad, bardzo było mi miło. Serdecznie zapraszamy do Orłowa.
1: Będziemy wpadać, a moim i Państwa gościem była sołtys Orłowa, pani Aleksandra Galkowska. Dziękuję pani sołtys.
0: Dziękuję bardzo.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. 15 lat kronik inowrocławskich i wyjątkowa rozmowa z ich twórcą. Jerzy Łaganowski opowiada o pasji, historii miasta i kulisach swojej pracy. Co nam zdradził? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
1: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24 Info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, Gal Anonim? Nie, Jan Długosz? Nie. Dzisiaj kronikarz inowrocławski Jerzy Łaganowski, 15-lecie pracy, 15-lecie kronik. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Możemy mówić sobie na ty, bo przeszliśmy lata temu
4: tak,
1: na ty.
4: Znamy się jak łyse konie.
1: Oczywiście, to jest warte zapamiętania dzisiaj. Jurek, jak wspominasz moment, w którym narodził się pomysł na stworzenie tych kronik inowrocławskich? Zawsze kronika to się kojarzyło właśnie z taką powagą, z zapisem najważniejszych momentów miasta, tych, które były i które są.
4: Początek jest dość zaskakujący. Powstał przy imieninowym stole na moich imieninach i w zasadzie zainspirował mnie do stworzenia tego projektu mój syn Przemek.
1: Pozdrawiamy.
4: I już tego samego wieczoru przystąpiłem do takich prac technicznych, do opracowania grafiki strony, do designu. I to był taki początek. A po 3 dniach już opublikowałem pierwsze 7 postów w kronikach.
1: A pamiętasz pierwszy wpis albo tekst, jaki opublikowałeś? To był 2011 rok.
4: Tak, pierwsze takie 3 teksty to są o mnie, kilka słów, co kroniki będą przedstawiać i to był taki wstęp.
1: Jakie emocje ci towarzyszyły? Siadłeś, ale na komputerze wszystko robiłeś, czy ręcznie na początku?
4: Wszystko na komputerze, z tym, że w kronikach jest opublikowanych 4238 wierszy, które są zapisane i piórem, odręcznie, i też wszystkie mam wydrukowane.
1: Zaprezentuj
4: do kamery. 6 tomów z tymi wierszami. No, olbrzymi dorobek. Wielu poetów, że tak powiem, zawodowych nie napisało tyle w ciągu całego swojego życia.
1: Czyli wena była.
4: Tak, zawsze mam taką lekkość pisania i śmieję się też, że ułatwia mi to bardzo magiczne pióro, którego tu nie zabrałem.
1: No nie, no Jurek, no
4: ale,
1: do pióra.
4: Ale otrzymałem od mojego siostrzeńca 15 lat temu i ono rzeczywiście jest niezwykłe. Pisze tak leciutko, że ledwo tam dotkniesz, jak pióra kulkowe czy coś, także nie drapie, ma tyle lat już i to jest najlepszy. Mam kilka piór, ale to, mimo że lepszych modeli, droższych, ale to jest rzeczywiście niezwykłe.
1: A jaki był pierwszy taki moment, kiedy zdałeś sobie sprawę z tego, że no rzeczywiście to się ludziom podoba? Czytają, wchodzą, no bo sprawdziłem, zrobiłem research na twoim Facebooku, no to masz gości na twoim blogu z Kanady, z USA, z Zjednoczone Emiraty Arabskie,
4: tak,
1: z zagranicy.
4: Nie ma kontynentu i nie ma prawie kraju świata, skąd by nie wchodzili internauci.
1: A jak ty to sprawdzasz, że właśnie z tych krajów?
4: Mam narzędzie, bloger tak zwany, pokazuje mi jakikolwiek wybiorę obszar czasu, pokazuje mi ile wejść, ile odsłon, skąd, z jakiego państwa. No i ostatnio jest na przykład szaleństwo z tych państw egzotycznych, z Azji, z Australii. I no niezmiennie niemal na pierwszym miejscu są Stany Zjednoczone.
1: Czy ludzie się interesują, ale to Polonia, czy rzeczywiście tylko...
4: Znaczy różnie. W Stanach Zjednoczonych bardzo dużo Polonii. Miałem nawet takie rozmowy i nie tylko, które przeszły w coś dalej, że ktoś tam, dziadek czy ojciec, mieszkał w jakimś miejscu w Inowrocławiu, zwróciła się do mnie rodzina, czy mogę pokazać ten, jak to teraz wygląda. No i wysyłałem po kilkadziesiąt nawet miejsc, A z jedną rodziną z Chicago nawet spotkałem się kilka lat temu tu w Inowrocławiu. Byli kilka dni, oprowadzałem po mieście, zawiozłem ich do Kruszwicy, do Strzelna i ciągle utrzymujemy kontakt.
5: Czyli taki, można powiedzieć, tutaj przelot był duży, międzynarodowy.
4: Tak, i to się ciągle dzieje. I to się dzieje i to się zwiększa.
5: Czekaj, czy ci Amerykanie znają Gusa Edwardsa?
4: Tak, bo też publikowałem o nim artykuły i też były komentarze i zapytania. Także dowiedzieli się chyba po raz pierwszy ode mnie, że Gus Edwards pochodzi z Inowrocławia, że tutaj się urodził.
5: Wielka postać, wielka nasza lokalna, międzynarodowa postać. Minęło już 15 lat. Czy w tym 2011 roku spodziewałeś się, że aż tak się to rozwinie?
4: Nie, to raczej zacząłem tak trochę, może powiedzieć, dla siebie. Dla siebie, żeby gdzieś te moje wiersze pokazać publicznie. No zawsze byłem otwarty na świat, zawsze się wszystkim interesowałem, co się wokół dzieje od dziecka. I to był też taka możliwość, żeby się tym podzielić. Miałem mnóstwo pomysłów, spostrzeżeń na temat na przykład rozwoju turystyki, na temat tworzenia nowych atrakcji turystycznych w mieście. Upatruję ciągle największą szansę Inowrocławia w rozwoju turystyki. I z czasem te kroniki przerodziły się w taką promocję Inowrocławia i regionu i w też pokazywanie właśnie tych możliwości rozwoju turystyki. No nie ukrywam, że największe nagrody do tej pory dostałem właśnie w tej dziedzinie. W 2016 roku zostałem wyróżniony przez marszałka województwa nagrodą za zasługi w rozwoju turystyki i krajoznawstwa. W ubiegłym roku dostałem nagrodę przewodniczącej sejmiku wojewódzkiego w tej samej dziedzinie. W 2020 roku największy portal turystyczny tutaj w naszym regionie, Pojezierze 24, opublikował ranking 50 ludzi najbardziej zasłużonych dla rozwoju turystyki i jestem tam pośród tych 50 osób jako jedyna osoba niezwiązana zawodowo z turystyką czy z samorządami lokalnymi. Także uważam, że to jest duże osiągnięcie.
5: Jakie to były pomysły na ten rozwój turystyki w naszym mieście?
4: No, uważni czytelnicy kronik wiedzą, tam jest opublikowanych pewnie około 40 takich, a takie sztandarowe, o realizację których cały czas zabiegam, to jest na przykład stworzenie w Inowrocławiu szlaku turystyczno-historycznego. Coś na wzór traktu królewskiego w Gnieździe. Ten szlak poprzez pomniki, tablice, jakieś posążki ustawione w takich miejscach wskazujących na ciekawe obiekty, na ciekawe wydarzenia, na ciekawe postacie związane z tym miejscem, byłby w stanie poprowadzić turystów bez przewodnika i w zasadzie zaprezentować wszystko, co mamy ważne, ciekawe i piękne w mieście.
5: Skąd bierzesz tyle pasji do Inowrocławia i tych właśnie lokalnych smaczków, lokalnych opowieści, bo jesteś z Inowrocławia? Od urodzenia?
4: Nie jestem urodzony Inowrocławianinem. Wszyscy się dziwią właśnie. Urodziłem się w Mogilnie, czyli niedaleko, Żabiskok, ale od 1988 roku przeprowadziłem się do Inowrocławia, tutaj się ożeniłem, tutaj zamieszkałem, stworzyłem rodzinę. I zafascynowałem się tym miastem, zafascynowałem się jego historią i wtedy dużymi zmianami ku ekologii. Piękniała ta przyroda z każdym dniem, piękniał park solankowy. W zasadzie w każdej dzielnicy Inowrocławia jest taki mini park, są piękne skwery i dalej idziemy w tym kierunku i myślę, że to jest dobre. No już nie mówiąc tam o tężni solankowej i ogrodach kwiatowych czy papieskich, gdzie ciągle coś tam co roku dokładamy tej zieleni. No i naprawdę jest pięknie.
5: A czy dzisiaj na ten 2026 rok czujesz się bardziej właśnie tym kronikarzem, czy bardziej regionalistą, czy po prostu człowiekiem zakochanym w naszym mieście, który przelewa na strony to, co czuje i to, co widzi w Inowrocławiu najpiękniejszego?
4: Tak, te określenia regionalista, kronikarz, To są takie, można powiedzieć, dodatkowe rzeczy, bardziej potrzebne ludziom, którzy o mnie mówią, niż mnie samemu. Rzeczywiście jestem zakochany w tym mieście. Napisałem nawet kilka takich wierszy, między innymi takie wyznanie, za co cię kocham.
5: No to prawie Litwo, tylko Inowrocławiu.
4: No, ukazywał się ten wiersz już publicznie. Był też w pracy, którą wygrałem, konkurs ogłoszony przez Urząd Miasta i Kujawskie Centrum Kultury pod tytułem Zorganizujemy Tobie imieniny, ale udowodnij, że mamy to zrobić właśnie Tobie. No i nie chwaląc się, wygrałem w Cuglach ten konkurs. Przedstawiłem taką pracę multimedialną zawierającą to, co umiem i to, co lubię, czyli zdjęcia o Inowrocławiu, wiersze i, uwaga, gwarę kujawską. Opublikowałem w kronikach też słownik gwary kujawskiej. Taki mój słownik, to, co mi się z dzieciństwa przypominało, to, co gdzieś wyszukałem w literaturze. I między innymi i w tym kierunku mam duże osiągnięcie. Wygrałem, dostałem nagrodę literacką za najlepszy utwór napisany w gwarze kujawskiej.
5: A zaprezentuj gwarę kujawską. Takie charakterystyczne dla Inowrocławia zwroty.
4: Znaczy, to musiałbym może coś odczytać, a takie najpopularniejsze, no to wiadomo, jo, he,
5: no to tak,
4: fyrtel.
5: To znane wszystkim.
4: Znane wszystkim, ale jak ktoś poczyta ten mój słownik, na przykład, czy kilka tych wierszy napisanych gwarą, no to może się pośmiać i może pewne zwroty mogą go zaskoczyć też.
5: Jak przez te 15 lat w twoich oczach jako kronikarza zmienił się Inowrocław i czy w ogóle się zmienił?
4: Znaczy, na pewno się zmienił, oczywiście chciałoby się wiele więcej. Ciągle się spotykam z władzami samorządowymi, ale też idę do szkół, do dzieci, do harcerzy, gdzieś pokazując właśnie, co jeszcze by można zrobić. Ale też chwaląc to, co już się udało, to, co jest piękne. Jak już mówiłem o tej zieleni, wiadomo, ulice, te właśnie parki, skwery. No, chciałoby się więcej w tej turystyce. No. Zmienił się na przykład kościół farny świętego Mikołaja, który jeszcze kilkanaście lat temu był prawie ruiną. I tutaj też mogę się pochwalić, że w dużej mierze, jak wygląda teraz, to jest moja zasługa. Nie mogę patrzeć, jak kościół niszczeje, jak bezpośrednio na murach kościoła wandale, nie wiem jak nazwać takich ludzi, sprayami, farbami, wielkimi literami wysokości człowieka, no, wymalowali wulgarne słowa i tak dalej. Pełno było śmieci, butelek po alkoholu, po denaturacie, jakichś resztek opakowań po zagrysze. No, mnie serce bolało i otoczenie kościoła z każdym dniem wyglądało coraz gorzej. W tym otoczeniu była też spalona zabytkowa, drewniana dzwonnica, z którą nic nie robiono. I pewnego dnia, sfrustrowany, zrobiłem tam kilkadziesiąt zdjęć. Napisałem list do prymasa Polski, Wojciecha Polaka. Oczywiście list elektroniczny, po pokonaniu tam tych wszystkich ograniczeń, żeby to wypełnić.
5: Wiadomo, jest duży proces.
4: Wysłałem to, załączyłem tych kilkadziesiąt zdjęć. No i po prostu prymas miał okazję, żeby się z tym zapoznać. Skontaktował się ze mną sekretariat prymasa i w przeciągu kilku tygodni ruszyły prace. Uporządkowano otoczenie, wyczyszczono te napisy. No i zaczęło się dziać. Założono nowe bramy i potem z czasem przy pomocy miasta i powiatu były kolejne inwestycje. I teraz kościół już jest piękny, chociaż proces ciągle trwa. Ja też nie odpuszczam. Ciągle nadzoruję te sprawy, że tak powiem, w cudzysłowie.
5: Never ever give up, jak
4: tak
5: to mówią.
4: Podpowiadam, co tam jeszcze trzeba, bo na przykład w kościele są piękne zbiory szat liturgicznych i naczyń liturgicznych, których jeszcze nie pokazujemy. No, wymagałyby one konserwacji i żeby je zaprezentować, specjalny gablot z wyjałowionym powietrzem, żeby tam pleśni, grzyby nie wchodziły. No i to jest takie zadanie na przyszłość. No i już proboszcz kościoła, który kiedyś tam nie za bardzo się angażował w te sprawy, już zapowiedział, że zamierza do tego doprowadzić. No, zobaczymy, co się uda.
5: no, Kościół Świętego Mikołaja, legendarny obiekt historyczny w naszym mieście.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy

0: Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki. Dużo
4: dobre. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Po reklamie. Meloradio i Nowrocław. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
8: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Inowrocławski kronikarz świętuje 15-lecie swojej działalności. Jerzy Łaganowski w specjalnym wywiadzie dla naszej redakcji wspomina początki i mówi, co przez te lata było najważniejsze. Co nam zdradził? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
9: Też związany z ogólnopolską historią, bo królowa Jadwiga. Tylko wiele jest opinii, że to jest tylko legenda, że ona tam faktycznie była. I tyle samo, że tylko według wiersz, według przesłanek.
10: Znaczy przepowiednia, którą przypisywano Jadwidze o klęsce krzyżaków,
9: bo o tym mówimy,
10: prawdopodobnie dokładnie nie była wypowiedziana tutaj w kościele Mikołaja, po prostu Długosz pomylił z Włocławkiem. Aczkolwiek spotykała się tutaj w Inowrocławiu z poselstwem krzyżackim już wcześniej, kontaktowała z nimi i być może wypowiedziała po prostu nie w tym terminie, tylko wcześniej. Aczkolwiek to, że jest ściśle związana Jadwiga z Inowrocławiem, jest prawdą. I jeszcze jeżeli chodzi o Kościół Świętego Mikołaja, może powiem jedną anegdotę, aczkolwiek związaną z prawdą, chociaż może niektórzy tutaj w mieście by nie chcieli tego usłyszeć. Kiedyś przed laty w środku świątyni wmurowano tablicę pamiątkową mówiącą o sądach papieskich rozsądzających spór między krzyżakami a Władysławem Łokietkiem, królem Polski. I wyrok sądu papieskiego był ogłoszony właśnie w naszym kościele świętego Mikołaja i ogłaszał go arcybiskup Janisław, wielka postać historyczna, kiedyś głowa kościoła w Polsce i też starosta wielkopolski, czyli jako jeden z nielicznych piastował wysokie urzędy, zarówno świeckie, jak i kościelne. No i zorganizowano piękną uroczystość. Może przemilczę, kto organizował, ale uroczystość była rzeczywiście piękna. Przemarsz ulicami miasta, rycerzy z chorągwiami przy dźwiękach orkiestry naszej kopalni soli. Pochód się skończył w kościele Mikołaja, tam uroczysta msza, wykłady naukowców z Uniwersytetu z Torunia i z Poznania. No i punktem kulminacyjnym było odsłonięcie tej tablicy. Ja oczywiście jako kronikarz byłem na tej uroczystości. Gdy odsłonięto tablicę, podszedłem bliżej, żeby zrobić zdjęcia w takim bliskim planie. I powaliło mnie z nóg. Na tablicy widniało imię arcybiskup Jarosław. Przechrzcili naszego wielkiego biskupa. No i tablica, no, mleko się rozlało. Była odsłonięta, wmurowana. Czułem, jak mnie palą policzki. Nie mogłem tam tego przeżyć.
9: Tak, bo dla osób, które wiedzą i znają, no to jest wiadomo.
10: No i poszedłem do domu, skontaktowałem się z tym komitetem organizacyjnym uroczystości. No, niezbyt ta rozmowa się skończyła dobrze. Pani rzuciła telefonem, mając pretensje i mówiąc, ile ona musiała rzeczy ogarnąć. No ja przyznałem rację, że uroczystość była piękna, ale to, co najważniejsze, zostało zepsute. To tak jakby postawić na rynku w Inowrocławiu pomnik Adama Mickiewicza i podpisać Juliusz Słowacki.
9: Coś w ten deseń.
10: No i batalia trwała

0: kilka miesięcy, nie odpuszczałem. Napisałem taki artykuł, Janisław w grobie się przewraca. No i udało się doprowadzić do poprawy. Teraz tablica jest taka, jak być powinna. Janisław się cieszy zasłużoną sławą. No i taka kolejna moja mała zasługa, może nie mała.
1: Nie, to są takie elementy, które warto, o których warto wspominać, no bo to robi też historię na Wrocławiu, prawda? A które, twoim zdaniem, zdjęcia albo teksty, wpisy wywołały szczególnie duży odzew u mieszkańców? Były takie przez te 15 lat, po których miałeś kilka telefonów albo kilkanaście SMS-ów, wiadomości na Messengerze?
0: Były takie, no pewnie... Najwięcej może komentarzy, zdjęć było właśnie po tych imieninach w teatrze, bo to było wydarzenie niezwykłe, jedyne jak do tej pory takiej w historii Nowocławia.
1: Kiedy to było dokładnie? 4 lata temu?
0: To było w 2023 roku. Odbyło się z 3-letnim poślizgiem, bo konkurs wygrałem w 2020, miało się już odbyć w kwietniu, ale pandemia
1: przesunęła. Wtedy była obsuwa duża wszystkiego chyba nawet w Polsce i na świecie. Czyli można powiedzieć, cały czas budujesz tą markę naszą, lokalną w internecie.
0: Tak.
1: Nie tylko w internecie.
0: I jeszcze może taka malutka rzecz, którą chciałem się pochwalić, to chociaż nie jestem jakimś ani grafikiem komputerowym, ani informatykiem, nie miałem doświadczenia w tym kierunku, ale strona tytułowa Kronik Inowrocławskich to mniej więcej tak wygląda. Ten design zrobił furorę na świecie. Amerykańscy blogerzy, których jest mnóstwo, niektórzy zawodowo się tym zajmują, byli zachwyceni, dopytywali się mnie, kto mi to projektował i czy mogę dać kontakt. I jest jedna rzecz z tym związana. Ja od początku, od pierwszego dnia, jak to założyłem, zaprojektowałem, nie zmieniłem tego. I to jest takie już rozpoznawalne na świecie. Ktoś zobaczy te kolory, tą panoramę Inowrocławia w tle i już wiedzą, że to jest moje.
1: O czym mieszkańcy, twoim zdaniem, Inowrocławia dzisiaj wiedzą jeszcze za mało o historii miasta? A powinni więcej z perspektywy.
0: No właśnie, jeśli chodzi o wielkie wydarzenia historyczne, w których Inowrocław miał duży udział, o wielkie postacie związane z Inowrocławiem. Ja do tych moich odbiorców, do których trafiłem, wielokrotnie to podnoszę, ale jednak za mało w przestrzeni miejskiej tego pokazujemy. Na przykład król Władysław Łokietek, który zjednoczył Polskę po rozbiciu dzielnicowym, pochodzi z Inowrocławia, prawdopodobnie się tutaj urodził, a na pewno tu się wychował w tych latach młodzieńczych i my prawie nigdzie tego w przestrzeni nie pokazujemy. Nie pokazujemy naszych związków z Władysławem Jagiełło. Jagiełło osławiony tym zwycięstwem w bitwie pod Grunwaldem. Nikt prawie nie wie, nawet tutaj z mieszkańców Inowrocławia, że w czasie wojen z Krzyżakami sztab wojenny Jagiełły mieścił się w Inowrocławiu, że tutaj odbywał rady wojenne na zamku naszym. No, nawiasem mówiąc, nie wszyscy wiedzą, że tutaj był zamek. Że tutaj zdecydował w 1409 roku o wojnie z Krzyżakami, że stąd wyruszał pod Grunwald, że z Grunwaldu tutaj wrócił po zwycięstwie, że stąd delegował wojska pod Koronową. Po zwycięstwie pod Koronowem tutaj dzielił łupy, tu decydował o losie więźniów, stąd wychodził na pielgrzymkę dziękczynną do Sanktuarium Bożego Ciała, do Poznania, po niej tutaj powrócił. Jest sposób, żeby pokazać wielką historię właśnie w ramach tego szlaku turystyczno-historycznego, o którym wspominałem. Wyobraźcie sobie, gdyby obok Jadwigi na rynku stanął Władysław Jagiełło. No od razu by dało do myślenia, skąd on się tu wziął, co on ma wspólnego z Inowrocławiem.
1: Dlaczego ich od razu razem nie postawili? Co się stało?
0: No nikt na to nie wpadł.
1: O to chodzi. Mieszkańcy będą, mam nadzieję, że zanotowali, nasi słuchacze i widzowie, te jakże ważne informacje. Ostatnio na mojej uczelni miałem szkolenie dotyczące tak zwanych deepfake'ów, czyli wiesz, fałszywych nagrań, fałszywych informacji, fałszywych zdjęć, które wyglądają jak prawdziwe totalnie. I pytanie do ciebie. Co jest dzisiaj trudniejsze? Dotarcie do źródeł, czy właśnie ta weryfikacja informacji? W prawdziwych informacji oczywiście. no bo jest pewnie wiele takich, które są diametralnie różniące się od prawdy, a takich, które są praktycznie takie same.
0: Pewnie jednak ta weryfikacja. Pewnie tak, bo zalew tego jest olbrzymi. Niestety, no. Ale też dotarcie do źródeł też nie jest takie proste. Na przykład w tym roku, w lipcu, będzie na skwerze w Montfach, na skwerze pamięci bitwy pod Montfami, będzie odsłonięty pomnik upamiętniający to wydarzenie. No i w źródłach historycznych niewiele można na ten temat znaleźć. Podręczniki do historii ograniczają się do kilku zdań. No może rozumiem dlaczego, bo nie jest to powód do dumy. To była bitwa bratobójcza między Polakami. Sytuacja trochę podobna jak teraz. Olbrzymie podziały w społeczeństwie, wielka nienawiść doprowadziła do rozlewu bratobójczej krwi, ale warto to przypomnieć chociażby ku przestrodze, żeby to się nie powtórzyło. Zginęło wtedy około 4000 wojów spod dowództwa Jana III Sobieskiego. On mało też nie postratał życia. Zginęli najlepsi żołnierze Stefana Czarnieckiego, który na szczęście już wtedy nie żył. I ziemia, i woda, no te ci spłynęły krwią. A niewiele można się o tym dowiedzieć. Chyba że ktoś czyta moje kroniki, to tam dosyć szczegółowy opis i bitwy, i sytuacji politycznej w ówczesnej Polsce może znaleźć.
1: Jak wygląda twoja codzienna praca? Czy dodajesz codziennie, czy kilka dni i w tym samym momencie, co te kilka dni, od razu więcej tych wiadomości, od razu więcej informacji, wpisów?
0: Tak, tak to wygląda, bo wiadomo, życie weryfikuje wszystko. Nie każdy dzień, nie każdą godzinę można poświęcić na prowadzenie kronik. Ale jeżeli właśnie mam więcej czasu, to wtedy publikuję nieraz kilka postów równocześnie. I tu jeszcze może chciałbym dodać, niewielu sobie zdaje sprawę, jak ogromną pracę wykonałem do tej pory. Przez 15 lat prowadzę te kroniki. Opublikowałem 3230 postów. To wychodzi nieco częściej niż co drugi dzień w ciągu tych 15 lat. Czyli częściej niż co drugi dzień ukazywał się post. A jeśli policzyć dni robocze, to prawie w każdy dzień roboczy.
1: I ktoś powie, że w Inowrocławiu się nic nie dzieje. Proszę bardzo, co drugi dzień prawie, rozumiecie?
0: Tak. I w ramach kronik opublikowanych jest ponad 375 tysięcy fotografii, 4238 wierszy, teksty o historii,
1: pamiętasz
0: kulturze.
1: Pamiętasz te liczby wszystkie, to jest niesamowite.
0: No zawsze miałem niezłą pamięć.
1: Czy przeliczyłeś sobie przed wywiadem, wypisałeś się, nauczyłeś na pamięć, mów.
0: Nie. Raz po raz przygotowuję taki bilans, co udało mi się dokonać i wtedy łatwiej mi jest to wszystko ogarnąć.
1: Które miejsce w naszym mieście jest takie, do którego wracasz szczególnie chętnie?
0: To znaczy tak, jeżeli chodzi...
1: Albo miejsca.
0: Miejsca. Jeżeli chodzi o piękno, urodę, no to na pewno Park Solankowy. Ale nie tylko tam Tężnia, czy ten Centralny Park Przymuszni, chociaż uwielbiam tam chodzić na niektóre koncerty, niektóre wydarzenia ciekawe, zwłaszcza związane właśnie z historią, ale lubię po tych ścieżkach też takich niedopieszczonych, gdzieś bardziej dzikich, zatężniami w stronę Starej Wieży Ciśnień. Mam też pomysły, jakby to uatrakcyjnić. Tutaj widzicie rzeźbę średniowiecznego kronikarza Duta Stanisława Panfila z Mogilna. Miałem przed laty taki pomysł, on jest ciągle aktualny, żeby organizować w Inowrocławiu plenery rzeźbiarskie. Ci artyści rzeźbią szybko, rzeźbią piłami mechanicznymi, ewentualnie jakieś wykończenia robią innymi narzędziami. I zasady plenerów są takie, że tematy dyktuje organizator i dorobek rzeźbiarski zostaje u organizatora. I na przykład w tej dzikiej naszej części Solanek, pośród tych zarośni, wyobraźcie sobie Państwo faunę kujaw. Wilki, jelenie, zające gdzieś tam między liśćmi. No, fantastyczna rzecz. Także chyba warto pomyśleć o takich atrakcjach również.
1: Mam nadzieję, że też to zanotowaliście i nie tylko mieszkańcy tacy tutaj nasi, ale też, którzy mają wpływ żeby takie coś zrobić.
0: O, właśnie.
1: Jurek, robiłem kiedyś sondy Halo Inowrocław i był jeden temat, ilu prezydentów miał Inowrocław, ilu było prezydentów. Tam ludzie odpowiadali 8, 7, mówię, no to po kolei, a pani odpowiedziała Karol Wojtyła. Jak ja to usłyszałem, to mówię, dziękuję pani bardzo. I pytanie do ciebie, czy młodzi Inowrocławianie interesują się historią miasta właśnie po takich odpowiedziach, jak ja usłyszałem? I jak można ich do tego zachęcić z twojej perspektywy? Czy czytają też twoje kroniki? Można powiedzieć przedział 18, 25, 26 zróbmy.
0: Znaczy generalnie nie interesują się.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. 15 lat kronik inowrocławskich i wyjątkowa rozmowa z ich twórcą. Jerzy Łaganowski opowiada o pasji, historii miasta i kulisach swojej pracy. Co nam zdradził? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Ja oczywiście jako kronikarz byłem na tej uroczystości. By odsłonięto tablicę, podszedłem bliżej, żeby zrobić zdjęcia w takim bliskim planie. I powaliło mnie z nóg. Na tablicy widniało imię arcybiskup Jarosław. Przechrzcili naszego wielkiego biskupa. No i tablica, no, mleko się rozlało. Była odsłonięta, wmurowana. Czułem, jak mnie palą policzki. Nie mogłem tam tego przeżyć.
1: Tak, bo dla osób, które wiedzą i znają, no to jest wiadomo.
0: No i poszedłem do domu, skontaktowałem się z tym komitetem organizacyjnym uroczystości. No, niezbyt ta rozmowa się skończyła dobrze. Pani rzuciła telefonem, mając pretensje i mówiąc, ile ona musiała rzeczy ogarnąć. No ja przyznałem rację, że uroczystość była piękna, ale to, co najważniejsze, zostało zepsute. To tak jakby postawić na rynku w Inowrocławiu pomnik Adama Mickiewicza i podpisać Juliusz Słowacki.
1: Coś w ten deseń.
0: No i batalia trwała kilka miesięcy, nie odpuszczałem. Napisałem taki artykuł, Janisław w grobie się przewraca. No i udało się doprowadzić do poprawy. Teraz tablica jest taka, jak być powinna. Janisław się cieszy zasłużoną sławą. No i taka kolejna moja mała zasługa. Może nie mała.
1: Nie, to są takie elementy, które warto, o których warto wspominać, no bo to robi też historię Inowrocławia, prawda? A które, twoim zdaniem, zdjęcia albo teksty, wpisy wywołały szczególnie duży odzew u mieszkańców? Były takie przez te 15 lat, po których miałeś kilka telefonów albo kilkanaście SMS-ów, wiadomości na Messengerze?
0: Były takie. No, pewnie najwięcej może komentarzy, zdjęć było właśnie po tych imieninach w teatrze, bo to było wydarzenie niezwykłe. Jedyne jak do tej pory takiej w historii Inowrocławia.
1: Kiedy to było dokładnie? 4 lata temu?
0: To było w 2023 roku. Odbyło się z 3-letnim poślizgiem, bo konkurs wygrałem w 2020, miało się już odbyć w kwietniu, ale pandemia przesunęła.
1: Wtedy była obsuwa duża wszystkiego chyba nawet w Polsce i na świecie. Czyli można powiedzieć, cały czas budujesz tą markę naszą, lokalną w internecie.
0: Tak.
1: Nie tylko w internecie.
0: I jeszcze może taka malutka rzecz, którą chciałem się pochwalić. To, chociaż nie jestem jakimś ani grafikiem komputerowym, ani informatykiem, nie miałem doświadczenia w tym kierunku, ale strona tytułowa Kronik Inowrocławskich to mniej więcej tak wygląda. Ten design zrobił furorę na świecie. Amerykańscy blogerzy, których jest mnóstwo, niektórzy zawodowo się tym zajmują, byli zachwyceni, dopytywali się mnie, kto mi to projektował i czy mogę dać kontakt. I jest jedna rzecz z tym związana. Ja od początku, od pierwszego dnia, jak to założyłem, zaprojektowałem, nie zmieniłem tego. I to jest takie już rozpoznawalne na świecie. Ktoś zobaczy te kolory, tą panoramę Inowrocławia w tle i już wiedzą, że to jest moje.
1: O czym mieszkańcy, twoim zdaniem, Inowrocławia dzisiaj wiedzą jeszcze za mało o historii miasta? A powinni więcej z perspektywy.
0: No właśnie, jeśli chodzi o wielkie wydarzenia historyczne, w których Inowrocław miał duży udział, o wielkie postacie związane z Inowrocławiem. Ja do tych moich odbiorców, do których trafiłem, wielokrotnie to podnoszę, ale jednak za mało w przestrzeni miejskiej tego pokazujemy. Na przykład król Władysław Łokietek, który zjednoczył Polskę po rozbiciu dzielnicowym. Pochodzi z Inowrocławia, prawdopodobnie się tutaj urodził, a na pewno tu się wychował w tych latach młodzieńczych. I my prawie nigdzie tego w przestrzeni nie pokazujemy. Nie pokazujemy naszych związków z Władysławem Jagiełło. Jagiełło osławiony tym zwycięstwem w bitwie pod Grunwaldem. Nikt prawie nie wie, nawet tutaj z mieszkańców Inowrocławia, że w czasie wojen z Krzyżakami sztab wojenny Jagiełły mieścił się w Inowrocławiu, że tutaj odbywał rady wojenne na zamku naszym. No, z nawiasem mówiąc, nie wszyscy wiedzą, że tutaj był zamek. Że tutaj zdecydował w 1409 roku o wojnie z Krzyżakami, że stąd wyruszał pod Grunwald, że z Grunwaldu tutaj wrócił po zwycięstwie, że stąd delegował wojska pod Koronową. Po zwycięstwie pod Koronowem tutaj dzielił łupy, tu decydował o losie więźniów, stąd wychodził na pielgrzymkę dziękczynną do Sanktuarium Bożego Ciała, do Poznania, po niej tutaj powrócił. Jest sposób, żeby pokazać wielką historię właśnie w ramach tego szlaku turystyczno-historycznego, o którym wspominałem. Wyobraźcie sobie, gdyby obok Jadwigi na rynku stanął Władysław Jagiełło. No od razu by dało do myślenia, skąd on się tu wziął, co on ma wspólnego z Inowrocławiem.
1: Dlaczego od razu razem nie postawili? Co się stało?
0: No nikt na to nie wpadł.
1: O to chodzi. Mieszkańcy będą, mam nadzieję, że zanotowali, nasi słuchacze i widzowie, te jakże ważne informacje. Ostatnio na mojej uczelni miałem szkolenie dotyczące tak zwanych deepfake'ów, czyli wiesz, fałszywych nagrań, fałszywych informacji, fałszywych zdjęć, które wyglądają jak prawdziwe totalnie. I pytanie do ciebie, co jest dzisiaj trudniejsze? Dotarcie do źródeł, czy właśnie ta weryfikacja informacji? W prawdziwych informacji oczywiście. No bo jest pewnie wiele takich, które są diametralnie różniące się od prawdy, a takich, które są praktycznie takie same.
0: Pewnie jednak ta weryfikacja. Pewnie tak, bo zalew tego jest olbrzymi. Niestety, no. Ale też dotarcie do źródeł też nie jest takie proste. Na przykład w tym roku, w lipcu, będzie na skwerze w Montfach, na skwerze pamięci bitwy pod Montfami, będzie odsłonięty pomnik upamiętniający to wydarzenie. No i w źródłach historycznych niewiele można na ten temat znaleźć. Podręczniki do historii ograniczają się do kilku zdań. No może rozumiem dlaczego, bo nie jest to powód do dumy. To była bitwa bratobójcza między Polakami. Sytuacja trochę podobna jak teraz. Olbrzymie podziały w społeczeństwie, wielka nienawiść doprowadziła do rozlewu bratobójczej krwi. Ale warto to przypomnieć chociażby ku przestrodze, żeby to się nie powtórzyło. Zginęło wtedy około 4000 wojów spod dowództwa Jana III Sobieskiego. On mało też nie postratał życia. Zginęli najlepsi żołnierze Stefana Czarnieckiego, który na szczęście już wtedy nie żył. I ziemia, i woda, no te ci spłynęły krwią. A niewiele można się o tym dowiedzieć. Chyba że ktoś czyta moje kroniki, to tam dosyć szczegółowy opis i bitwy, i sytuacji politycznej w ówczesnej Polsce może znaleźć.
1: Jak wygląda twoja codzienna praca? Czy dodajesz codziennie, czy kilka dni i w tym samym momencie, co te kilka dni, od razu więcej tych wiadomości, od razu więcej informacji, wpisów?
0: Tak, tak to wygląda, bo wiadomo, życie weryfikuje wszystko, nie każdy dzień, nie każdą godzinę można poświęcić na prowadzenie kronik, ale jeżeli właśnie mam więcej czasu, to wtedy publikuję nieraz kilka postów równocześnie. I tu jeszcze może chciałbym dodać, niewielu sobie zdaje sprawę, jak ogromną pracę wykonałem do tej pory. Przez 15 lat prowadzę te kroniki. Opublikowałem 3230 postów. To wychodzi nieco częściej niż co drugi dzień w ciągu tych 15 lat. Czyli częściej niż co drugi dzień ukazywał się post, a jeśli policzyć dni robocze, to prawie w każdy dzień roboczy.
1: I ktoś powie, że w Inowrocławiu się nic nie dzieje. Proszę bardzo, co drugi dzień prawie, rozumiecie?
0: Tak. I w ramach kronik opublikowanych jest ponad 375 tysięcy fotografii. 4238 wierszy. Teksty o historii,
1: pamiętasz
0: kulturze.
1: Pamiętasz te liczby wszystkie, to jest niesamowite.
0: No, zawsze miałem niezłą pamięć.
1: Czy przeliczyłeś sobie przed wywiadem, wypisałeś się, nauczyłeś na pamięć, mów.
0: Nie, nie. Raz po raz przygotowuję taki bilans, co udało mi się dokonać i wtedy łatwiej mi jest to wszystko ogarnąć.
1: Które miejsce w naszym mieście jest takie, do którego wracasz szczególnie chętnie?
0: To znaczy tak, jeżeli chodzi...
1: Albo miejsca.
0: Miejsca. Jeżeli chodzi o piękno, urodę, no to na pewno Park Solankowy. Ale nie tylko tam Tężnia, czy ten Centralny Park Przymuszli, chociaż uwielbiam tam chodzić na niektóre koncerty, niektóre wydarzenia ciekawe, zwłaszcza związane właśnie z historią, ale lubię po tych ścieżkach też takich niedopieszczonych, gdzieś bardziej dzikich, za Tężniami w stronę Starej Wieży Ciśnień. Mam też pomysły, jakby to uatrakcyjnić. Tutaj widzicie rzeźbę średniowiecznego kronikarza Duta Stanisława Panfila z Mogilna. Miałem przed laty taki pomysł, on jest ciągle aktualny, żeby organizować w Inowrocławiu plenary rzeźbiarskie. Ci artyści rzeźbią szybko, rzeźbią piłami mechanicznymi, ewentualnie jakieś wykończenia robią innymi narzędziami. I zasady plenerów są takie, że tematy dyktuje organizator i dorobek rzeźbiarski zostaje u organizatora. I na przykład w tej dzikiej naszej części Solanek, pośród tych zarośli, wyobraźcie sobie Państwo faunę Kujaw. Wilki, jelenie, zające gdzieś tam między liśćmi. No, fantastyczna rzecz. Także chyba warto pomyśleć o takich atrakcjach również.
1: Mam nadzieję, że też to zanotowaliście i nie tylko mieszkańcy tacy tutaj nasi, ale też, którzy mają wpływ, żeby takie coś zrobić.
0: O, właśnie.
1: Jurek, robiłem kiedyś sondy Halo Inowrocław i był jeden temat, ilu prezydentów miał Inowrocław, ilu było prezydentów. Tam ludzie odpowiadali 8, 7, mówię, no to po kolei, a pani odpowiedziała Karol Wojtyła. Jak ja to usłyszałem, to mówię, dziękuję pani bardzo. I pytanie do ciebie, czy młodzi inowrocławianie interesują się historią miasta właśnie po takich odpowiedziach, jakie ja usłyszałem? I jak można ich do tego zachęcić z twojej perspektywy? Czy czytają też twoje kroniki? Można powiedzieć przedział 18, 25, 26 zróbmy.
0: Znaczy generalnie nie interesują się. Tak. Aczkolwiek miałem takie przypadki, gdzie zapraszano mnie do szkół. Ostatnio byłem w szkole podstawowej w Rywice. Jeżeli... Tu jest chyba taki błąd też nasz, dorosłych, bo jeżeli się do nich zwrócimy, potrafimy pokazać tą historię w atrakcyjny sposób. Ja sobie przygotowałem takie niesamowite wydarzenia z dziejów Inowrocławia. Zabrałem zdjęcia, albumy, też laptopa, gdzie sobie wchodziliśmy w moje kroniki i pewne rzeczy im obrazowałem. No to wtedy było najpierw zaskoczenie, szeroko otwarte buzie i oczy, a potem były pytania, było uczestnictwo, czyli mogliby się interesować, tylko trzeba umieć do nich trafić.
1: Umieć to, znaleźć tą drogę.
0: Znaleźć tą drogę.
1: Jureczku, już tytułem końca, bo też mam pytania, które są bardzo podobne do tego, co powiedziałeś, ale wyjmę z nich to, czego jeszcze nie powiedziałeś. Czego życzysz kronikom inowrocławskim i o czym marzysz? Możemy to połączyć. Na przykład za 5 lat, jakby to wyglądało z twojej perspektywy, jak się spotkamy?
0: Znaczy, marzyłbym najbardziej, nie dla siebie i nie dla kronik, tylko właśnie dla tego miasta, żeby część tych moich najważniejszych pomysłów została zrealizowana. I myślę, że byłoby to z korzyścią dla wszystkich. I niewielu sobie zdaje sprawę, jak działa rozwój turystyki na taki ogólny rozwój miasta i regionu. Że im napływa więcej turystów, zostawiają więcej pieniędzy, są pieniądze na inne inwestycje. A poza tym tak, żeby obsłużyć ten zwiększony ruch turystyczny, trzeba zaprojektować pewne rzeczy, wybudować. Wszyscy mają pracę.
1: Tak, to jest łańcuch zdarzeń.
0: To jest taka machina samonapędzająca się. No i warto to przemyśleć i w to inwestować. Nie mamy szansy już w tej chwili na jakiś wielki przemysł, na jakieś cudowne inwestycje, które rozwiną ten region, ale mamy wielką szansę rozwinąć turystykę i to może przynieść zaskakujące efekty.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Inowrocławski artysta i malarz Leonard Franciszek Berendt napisał autorską książkę pod tytułem Kamień. Autor opowiada w niej swoją historię i dzieli się z czytelnikami własnymi doświadczeniami w dość nietypowej literackiej formie. Co nam zdradził przed premierą? Posłuchajcie sami, tylko w Meloradio Inowrocław.
1: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal Kai24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną w malowniczej galerii na Farnej Leonard Franciszek Berendt.
4: Witam serdecznie bardzo.
1: Po raz kolejny. Leon, nabroiłeś trochę, tym razem literacko, bo znałem cię przede wszystkim z malarstwa, z kochania ludzi, ale dzisiaj spotykamy się w znacznie przyjemniejszych okolicznościach. Zaprezentuj do kamery, co jest dzisiaj preludium do naszej rozmowy. Książka pod tytułem Kamień, autorska książka. Opowiadaj, jak to się zaczęło, skąd pomysł, żeby ją napisać?
4: Może zacznę od tego, słuchaj, uwielbiam filmy Barei i Miś. Jest taki fragment, gdzie Ochucki mówi tam do tej dziewczyny z Anglii, mówi, odbiera jakiś tam telefon, mówi, front czeskiego chcą ze mnie zrobić, tu wywiady, tu do filmu mnie ciągną. Czuję się po prostu, jakby taki był a la front czeski. Dobra, ale...
1: Bardzo do front czeski, wszystkie.
4: Wracając do kamienia. To jest tekst, książka, którą napisałem parę lat temu, w 2017.
1: To już trochę? 9 lat?
4: Tak. I to było na tej zasadzie, że chciałem zrobić jakąś niespodziankę znajomym na gwiazdkę i to rozdawałem jako prezent gwiazdkowy. Z anotacją z tyłu było, że ja nie chcę żadnych pieniędzy, ale żeby wpłacali ludzie na pieski tam na schronisko.
1: Czyli charytatywnie bardzo poszedłeś.
4: Tak. I potem ja już zapomniałem o tym kamieniu i w jaki sposób skontaktowałem się z panią Renatą Bednarz, wspaniałą kobietę, która zaczęła, mówi, Leonard, czy gdzieś to trzeba wydać tą książkę, czy mogę ją przeczytać. Ona przeczytała, same ochy, jachy i to jest efekt właśnie współpracy z Renatą Bednarz, jest uzupełniona bez błędów, bez...
1: No, jakich błędów są?
4: Pierwsza wersja była błęda, ale to nie będę opowiadał dlaczego, to taka też historia.
1: Skąd właśnie się wziął ten tytuł? Kamień.
4: Kamień, bo główny bohater na bazie tego kamienia, który znalazł przez przypadek, po prostu wziął ten kamień do domu i na bazie tego kamienia zaczyna tworzyć swoją religię.
1: Co oznacza w ogóle ten tytuł? Twoim zdaniem, ten odbiór tego?
4: Jeżeli człowiek przeczyta, to się zorientuje, czemu ten kamień, bo ten kamień w tej książce, w tym temacie gdzieś tam się przewija.
1: Cały czas się przewija, cały czas jest dostępny, obecny. Dlatego teraz zachęcamy do czytania tej książki. Tutaj proszę bardzo.
4: Tylko od razu mówię, że to nie jest książka, ja to nazywam nie dla panienek z dobrych domów. To jest
1: właśnie,
4: bardzo
1: zaznaczyć, bo to jest mocna książka. Z tego co już parę recenzji, można powiedzieć, przedpremierowo słyszałem. Pamiętasz moment, kiedy przyszło ci do głowy pierwszy raz, że ją napiszesz?
4: To było... Gdzieś pamiętam, miałem styczność z Tadeuszem Konwickim i on coś powiedział na temat odchodzenia z tego świata. Ty masz dobrą dykcję, ładnie czytasz, pozwolisz, przeczytasz fragment.
1: Pozwolę, przeczytam, ale...
4: Bo ostatnio ciebie słyszałem, jak mieliście ten wywiad z Zellerem.
1: Darkiem Zellerem.
4: Darkiem, tak. I jak ty czytałeś ten jego ciężki, trudny tekst, ja byłem pełen podziwu dla ciebie, nie mając nigdy przed oczyma ten tekst przeczytałeś, więc dlatego pozwolisz, ja nie przeczytam. To jest cytat z Konwickiego.
1: Cytat, jak jeszcze imię?
4: Tadeusz Konwicki.
1: Tadeusz Konwicki, ale przecież wstyd odchodzić niczego nie zostawiając. Coś wypada zapisać żywym, żeby była choć najmniejsza korzyść z mojego życia, z mojej krótkiej obecności na ziemi, gdzie zajmowałem miejsce innym, gdzie odejmowałem bliźnim smaczne kęsy od ust, gdzie czasami psułem krew współczesnym.
4: I gdzieś tu właśnie przeczytałem ten tekst.
5: Bardzo mocna autorefleksja istnienia.
4: I wiem, że coś dostanie po mnie, bo tam i obrazy, i wiersze.
5: Nie,
4: ale jeszcze coś pomyślałem, żeby jeszcze coś więcej napisać.
5: Literacko, nie? Tak, literacko.
4: Tak, i wtedy ten wyskoczył ten kamień.
5: Jak długo pisałeś?
4: Oj, to nie pamiętam. To
5: tak
4: nie
5: mniej
4: pamiętam,
5: więcej?
4: Ale to było bardzo szybko, bo byłem wtedy taki nabuzowany, wtedy nie zajmowałem się niczym innym.
5: Miałeś wenę taką literacką.
4: Coś takiego,
5: taki Mickiewicz nasz, wrocławski.
4: Ale zaczęło się od tego, że nie wiedziałem, czy napisać kryminał, czy jakąś tam humoreskę, czy miłosną jakąś tam przygodę. I ta książka zawiera wszystkie tematy, jakie tylko mogłem, wtedy mi wpadły do głowy, tu wszystko jest.
5: Wszystko to jest. To robiłeś taki miks normalnie jak w mikserze.
4: Tak, jak na
5: papierze. Powiedz mi już z perspektywy tego, co tutaj widzimy na stoliku, co już jest z nami, prawie 200 stron, dobrze pamiętam, 196, 198.
4: Jakoś tak jest.
5: Popraw mnie, jeśli się mylę, ale chyba tam...
4: 195.
5: No, to prawie trafiłem, za trzecim razem bym trafił. Co jest trudniejsze, napisać właśnie te 200 stron prawie, czy namalować obraz, dzisiaj z perspektywy?
4: Aha, to dobre pytanie. Podejrzewam, że jednak to pisanie. A dlaczego? Bo nie chciałem się rozpisywać, rozwlekać się tak zwane. I Kosińskiego książka Wystarczy być. To jest bardzo cienka, bardzo mała, ale tam jest opisany ten ogrodnik, który nie miał nic wspólnego, on po prostu był upośledzony. I ta książeczka Kosińskiego jest bardzo krótka, ale ją człowiek przeczyta przez, no nie wiem, 2-3-4 godziny, ale masz obraz. Film nakręcili, podejrzewam, też na podstawie tej książki.
5: Jaki tytuł? Wspomnij.
4: Wystarczy być. Mhm. Ja nie chciałem rozpisywać się, opisywać. Po prostu to są takie tylko sztywne szczegóły.
5: A ile w tej książce jest, mamy tutaj gościa specjalnego, jest ciebie i twojego życia, a ile właśnie tej czystej fikcji na papierze, literacji?
4: To jak tak 50-50, jeżeli mogę powiedzieć. 50 to są z życia, to jest i dzieciństwo, moje dzieciństwo, znajomi, przyjaciele. Na przykład jest taka tamta akcja z tymi ptakami, to jest opisana przykład Sienkiewicza ulicy, która była bardzo piękna. W pewnym momencie te gapy, wrony tam się osadziły i ta cała ulica taka piękna, brzydka była, brzydka była, śmierdząca, bo te ptaki robiły.
5: Czyli cały czas ten, można powiedzieć, obraz tego, co widziałeś w tych filmach, w książkach, w literaturze, w muzyce. Zebrało się.
4: Zebrało się. I wyrzuciłem to się.
5: Bardzo dobrze. A skąd brałeś tych bohaterów? Ilu mam bohaterów? Możesz tyle zdradzić, tylko nie wszystko, bo wiadomo, że muszą nasi tutaj odbiorcy sami tu.
4: Ilu bohaterów? To jest masa, przewija się, bo przykładowo jest też taki fragment, gdzie leżałem w szpitalu w Bydgoszczy i tam jest taki łącznik pod ziemią. Jak oni mnie tam wieźli z jednego szpitala do drugiego i tam był wielki przeciąg. Taki, i też jest stoi taki doktor, który, ale ten doktor już jest wymyślony i jest, jedzie tam, idzie tam z tym łącznikiem. Czyli gdzieś to wszystko gdzieś przewinęło się. Zobaczyłem, bardzo mało jest wymyślonych. O, potem jak końcówka taka już bardziej science fiction to już jest fikcja, nie? Ale to ten początek to jest, gdzieś tam brałem przykład jakiś z życia.
5: Czyli można powiedzieć, że podglądałeś ludzi przez całe życie.
4: To jest tak. To jest,
5: jest
4: bardzo, bardzo ważne. Tak jak podróżowałem, to zawsze obserwowałem. Jak nie tubylców, to tych, którzy ze mną tam gdzieś tam przebywali i zawsze brałem jakieś takie... No.
5: Niuanse, one zostają zawsze.
4: Podglądaczem byłem takim.
5: Tu jest też satyra, groteska. Z czego najbardziej chciałeś się pośmiać, pisząc tą książkę? To jest pytanie, którego ci nikt nie zadał o tym. Bo tutaj o pośmianiu to tak, można powiedzieć, balansuje na granicy rozsądku. No, o pośmianie trudno.
4: Najbardziej to chyba z reakcji Franca, który...
5: Ale nie Franca Maurera, żebyśmy tutaj nie byli.
4: Nie. No, a to już ten... No podejrzewam, że czytelnicy zorientują się, kto kryje się pod tym pseudonimem Franc, nie? Każdy się zorientuje. I to chyba to było, gdzie on z tym swoim znajomym, a ten znajomy rzeczywiście taki jest, gdzie on tam nawiązuje jakiś taki dialog, wyśmiewa się z niego. No, trzeba inaczej. trzeba przeczytać, bo inaczej to tam można opowiadać, a to nie o to chodzi.
5: Możemy trochę, jak gadaliśmy, rozmawialiśmy o innym projekcie, niekoniecznie literackim, na poza anteniu. Można troszeczkę zdradzić, żeby to ziarnko ciekawości zasiać, więc teraz nasi widzowie już na pewno mają zasiane. Z czego my ludzie, z twojej perspektywy, no ja, ty, chociaż my, wydaje mi się, że czerpiemy, też jeśli chodzi o ten humor, za rzadko potrafimy się śmiać.
4: I to jest prawda, bo to nawet dzisiaj Paulinka dała taki jakąś tam wzmiankę, że Pan Bóg w którymś tam dniu przekazał nam poczucie humoru, ale nie wszyscy akurat się załapali na to, nie? I dlatego lubię się śmiać, lubię ludzi takich fajnych, życzliwych, z humorem, ale no sytuacja jaka jest, taka jest, no nie wszyscy chcą się śmiać, ale ja jestem za tym, żeby jak najwięcej się śmiać, przytulać się, życzyć sobie wszystkiego dobrego i świat będzie wtedy o wiele, wiele lepszy. I takie książki będą zupełnie inaczej odbierane wtedy. Nie, no o Jezu, co on tam na bazgał, tylko ktoś weźmie i zacznie się śmiać.
5: Co najbardziej cię fascynuje właśnie w tym pisaniu, w tym zasiewaniu w ludziach szczęścia, no bo nie ukrywajmy, ludzie przychodząc tutaj, czytając tę książkę, czytając to, co ty masz do przekazania, też się uśmiechają. Sam po sobie widzę, po reakcjach innych, jak reagują, jak wyglądają, że wychodzą po prostu szczęśliwsi. I to nie jest absolutnie kokieteria, to jest czysta autorefleksja, autopsja. Jak to się dzieje, powiedz?
4: Nie.
5: Bo teraz masz szansę przelać to, te uśmiechy na twarz ludzi poprzez papier właśnie. Bo literatura też tak wpływa.
4: No, nieskromnie powiem, że zaczynam, bo kończy się, jak oni tam biorą kurs na Amerykę i zaczynam jakby drugą część tego, tylko to już będzie zupełnie w innej konwencji. Bardziej będzie związane to z tym krajem, Amerykę, którą w jakiś sposób kocham ten kraj, dlatego że zwiedziłem go bardzo wzdłuż, szerz, poprzek i od dzieciaka ta Ameryka mnie ciągnęła i druga część to będzie jak Drewutnia i jego wyznawcy, jego współwyznawcy osadzają się w Ameryce, ale to już jest na inny temat.
5: To się dowiemy, ale to już jest sequel pisany, rozumiem.
4: Tak, tak.
5: Widzicie, co tu się dzieje, cały czas głowa pełna pomysłów literackich tym razem. Masz swojego ulubionego bohatera albo fragment, który ci jest bliski?
4: Tutaj w książce? No duże, ten wymyślony jest ten chłopak, który chciał popełnić samobójstwo i jemu się to nie udało, głupie, złe określenie, ale nie, przeżył to i stał się bardzo nieszczęśliwy, ale miał przypadłość taką, że słyszał myśli innych. I to było dla niego
5: naczynia połączone, tak zwane,
4: przekleństwem, bo on nieraz nie chciał słyszeć, ale on słyszał potem, słyszał nawet to, jak zwierzęta do siebie ze sobą rozmawiają. Nie? To było, ale to już takie wymyślone był, to już taki jest zupełnie inny temat.
5: Jak wyglądało pisanie, ten rytuał? Miałeś swoją konkretną porę, moment dnia, czy po prostu przychodziło, że a dobra, to idę pisać, mam wolny czas?
4: To było, bo pisałem część najpierw na brudno, potem przerzucałem to do komputera. To było cały czas od śniadania do wieczora. W nocy wstawałem, o cholera, poczekaj, jeszcze to.
5: Tak, bo przychodzą czasami, no, i to jest we śnie takie, przychodzą pomysły.
4: W takim puście, nie, bo mówię, cholera, poczekaj, na czym to skończyłem i tak, a nie, jeszcze to, jeszcze dopiszę, jeszcze to, jeszcze tam ta owczarnia, jeszcze to mi się ta owca gdzieś tam przypomniała, jakiś znajomy, który bimber pędził, nie, też go tam wkręciłem i się okazało, że z tego myśli o tym bimbrowniku, że on stał się jednym z głównych bohaterów, który...
5: Już się tworzy historia, nie?
4: No. To jest właśnie to.
5: Jako malarz opowiadasz pędzlem, płótnem, tym, co jest na nim, obrazem, kolorem. Teraz ci zostały słowa, jak się w tym odnalazłeś? No bo to jest inny sposób przekazywania, wyrażania siebie. Widzisz, jakie to są pytania w tym Inowrocławiu?
4: Jak się odnalazłem? Bardzo dobrze. Jestem, to co wiesz, to że zostanie ten ślad po mnie. A jestem gagiem.
5: To ślad to zostanie.
4: Kto mnie zna, to wie, że jestem taki troszeczkę próżny.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Wracamy do rozmowy z Leonardem Franciszkiem Berendtem. Autor najnowszej książki pod tytułem Kamień opowiada w niej swoją historię i dzieli się z czytelnikami własnymi doświadczeniami. Jak to wygląda? Posłuchajcie sami.
5: Czyli można powiedzieć, że podglądałeś ludzi przez całe życie.
4: To jest tak. To jest, jest bardzo, bardzo ważne. Tak jak podróżowałem, to zawsze obserwowałem. Jak nie tubylców, to tych, którzy ze mną tam gdzieś tam przebywali, zawsze brałem jakieś takie... No,
5: niuanse, one zostają zawsze.
4: Podglądaczem byłem takim.
5: Tu jest też satyra, groteska. Z czego najbardziej chciałeś się pośmiać, pisząc tą książkę? To jest pytanie, którego ci nikt nie zadał o tym. Bo tutaj o pośmianiu to tak, można powiedzieć, balansuje na granicy rozsądku. No, o pośmianie trudno.
4: Najbardziej to chyba z reakcji Franca.
5: Ale nie Franza Maurera, żebyśmy tutaj nie byli.
4: Nie. No, a to już ten... No podejrzewam, że czytelnicy zorientują się, kto kryje się pod tym pseudonimem Franz, nie? Każdy się zorientuje. I to chyba to było, gdzie on z tym swoim znajomym, a ten znajomy rzeczywiście taki jest, gdzie on tam nawiązuje jakiś taki dialog, wyśmiewa się z niego. No, trzeba przeczytać, bo inaczej to tam można opowiadać, a to nie o to chodzi.
5: Możemy trochę, jak rozmawialiśmy o innym projekcie, niekoniecznie literackim na poza anteniu, można troszeczkę zdradzić, żeby to ziarnko ciekawości zasiać, więc teraz nasi widzowie już na pewno mają zasiane. Z czego my ludzie, z twojej perspektywy, no ja, ty, chociaż my, wydaje mi się, że czerpiemy, też jeśli chodzi o ten humor, za rzadko potrafimy się śmiać.
4: I to jest prawda, bo to nawet dzisiaj Paulinka dała taki jakąś tam wzmiankę, że Pan Bóg w którymś tam dniu przekazał nam poczucie humoru, ale nie wszyscy akurat się załapali na to, nie? I dlatego lubię się śmiać, lubię ludzi takich fajnych, życzliwych, z humorem, ale no sytuacja jaka jest, no nie wszyscy chcą się śmiać, ale ja jestem za tym, żeby jak najwięcej się śmiać, przytulać się, życzyć sobie wszystkiego dobrego i świat będzie wtedy o wiele, wiele lepszy. I takie książki będą zupełnie inaczej odbierane wtedy. Nie, no o Jezu, co on tam na bazgał, tylko ktoś weźmie i zacznie się śmiać.
5: Co najbardziej cię fascynuje właśnie w tym pisaniu, w tym zasiewaniu w ludziach szczęścia, no bo nie ukrywajmy, ludzie przychodząc tutaj, czytając tę książkę, czytając to, co ty masz do przekazania, też się uśmiechają. Sam po sobie widzę, po reakcjach innych, jak reagują, jak wyglądają, że wychodzą po prostu szczęśliwsi. I to nie jest absolutnie kokieteria, to jest czysta autorefleksja, autopsja. Jak to się dzieje, powiedzmy?
4: Nie,
5: bo teraz masz szansę przelać te uśmiechy na twarz ludzi poprzez papier właśnie. Bo literatura też tak wpływa.
4: No, nieskromnie powiem, że zaczynam, bo kończy się, jak oni tam biorą kurs na Amerykę i zaczynam jakby drugą część tego, tylko to już będzie zupełnie w innej konwencji. Bardziej będzie związane to z tym krajem, Amerykę, którą w jakiś sposób kocham ten kraj, dlatego że zwiedziłem go bardzo wzdłuż, szerz, poprzek i od dzieciaka ta Ameryka mnie ciągnęła i druga część to będzie jak Drewutnia i jego wyznawcy, jego współwyznawcy osadzają się w Ameryce, ale to już jest na inny temat.
5: To się dowiemy, ale to już jest sequel pisany, rozumiem?
4: Tak,
5: druga
4: tak,
5: część.
4: Tak.
5: Widzicie, co tu się dzieje? Cały czas głowa pełna pomysłów literackich tym razem. Masz swojego ulubionego bohatera albo fragment, który ci jest bliski?
4: Tutaj w tak. Książce? No duże, ten wymyślony jest ten chłopak, który chciał popełnić samobójstwo i jemu się to nie udało, głupie, złe określenie, ale nie przeżył to i stał się bardzo nieszczęśliwy, ale miał przypadłość taką, że słyszał myśli innych. I to było dla niego
5: naczynia połączone, tak zwane,
4: przekleństwem, bo on nieraz nie chciał słyszeć, ale on słyszał potem, słyszał nawet to, jak zwierzęta do siebie ze sobą rozmawiają. Nie? To było, ale to już takie wymyślone był, to już taki zupełnie inny temat.
5: Jak wyglądało pisanie, ten rytuał? Miałeś swoją konkretną porę, moment, dnia, czy po prostu przychodziło, że a dobra, to idę pisać, mam wolny czas?
4: To było, bo pisałem część najpierw na brudno, potem przerzucałem to do komputera. to było cały czas od śniadania do wieczora. W nocy wstawałem, poczekaj, jeszcze to.
5: Tak, bo przychodzą czasami, przychodzą pomysły.
4: W takim puście, nie? Bo mówię, poczekaj, na czym to skończyłem i tak, jeszcze to, jeszcze dopiszę, jeszcze to, jeszcze tam ta owczarnia, jeszcze to mi się ta owca gdzieś tam przypomniała, jakiś znajomy, który bimber pędził, nie? Też go tam wkręciłem i się okazało, że z tego myśli o tym bimbrowniku, że on stał się jednym z głównych bohaterów, który...
5: Już się tworzy historia, nie?
4: To jest właśnie to.
5: Jako malarz opowiadasz pędzlem, płótnem, tym, co jest na nim, obrazem, kolorem. Teraz ci zostały słowa, jak się w tym odnalazłeś. No bo to jest inny sposób przekazywania, wyrażania siebie. Widzisz, jakie to są pytania w tym Inowrocławiu?
4: Jak się odnalazłem? Bardzo dobrze jestem. To, co wiesz, to że zostanie ten ślad po mnie. A jestem jakiś.
5: To ślad to zostanie.
4: Kto mnie zna, to wie, że jestem taki troszeczkę próżny i zakochany w sobie. I teraz jeszcze zostaję.
5: Trzeba lubić tutaj siebie.
4: Jeszcze.
5: Ja też lubię siebie.
4: Ja cały czas powtarzam. Kochajcie. Najpierw kochajcie siebie, a potem bliźniego swego.
5: Proszę bardzo. To jest dewiza. Nie, to jest oczywiście, jeśli chodzi o książkę, to jest pewien sposób ekspresji, jak się mówi o Mickiewiczu, o naszym tutaj, Janie Kasprowiczu. Stanisław Przybyszewski ostatnio przecież była, jest rok Kasprowiczowski.
4: To są wielkie postaci.
5: Ale to są osoby, jeżeli się zaczyta w ich biografię, prawdziwi artyści, no to odczuwają pewne, można powiedzieć, oddziaływania świata, których zwykły szary Kowalski nie odczuwa. Te bodźce inaczej do nich docierają. Ty też to odczuwasz, na przykład poprzez malowanie, jak siadasz do płótna?
4: Tak. Oczywiście to nie zawsze, bo nieraz jest tak, że coś musisz z siebie wyrzucić i wiesz, to pół godziny, półtorej godziny jest obraz robiony, a nieraz wracasz, jeszcze to. I to jest to tworzenie. Nie to, że ja się męczę, tylko po prostu chcę
5: wydobyć najlepszą wersję tego, co będzie. No to jest to. Co chciałbyś, żeby zostało w głowie człowiekowi po przeczytaniu tego?
4: Żeby się uśmiechnął i jeszcze poczekaj, jeszcze wrócę, jeżeli mogę.
5: Możesz,
4: Heniu chyba słynny.
5: Pozdrawiamy starą szkołę.
4: I Heniu tutaj jeden z pierwszych przyszedł po książkę, a ja tak troszkę bagatelizowałem, bo teraz dochodzi to do mnie, że jednak coś tam zrobiłem, że coś zostawiam po sobie. I ja mówię, Heniu, ale to tam wiesz, to tylko tak bagatelizuję. Ja mówię, nie często w Inowrocławiu ktoś tam wydaje książki, coś na tej zasadzie.
5: Nie, no to wiadomo.
4: I poczułem, że rzeczywiście jestem tam którymś tam, który, a dużo wydaje w Inowrocławiu ludzi książki.
5: Tak, ale co jest przede wszystkim ważne, bo też nie chcę wszystkich tutaj wymieniać, bo nie wszystkich znam. Książkę to wydać jedno, wydać piosenkę. To jest jedno, namalować obraz, ale wydać dobrą piosenkę, napisać dobrą książkę i namalować dobry obraz, to jest zupełnie inna sprawa. To jest właśnie to. Komu jako pierwszemu dałeś książkę do przeczytania? Jaka była reakcja?
4: Pierwsza, oczywiście Renata Bednarz. Pozdrawiam cię, Renato. Bez ciebie ta książka by nie powstała, by nie wyszła. Pierwsza pojechała do Warszawy, do Hanny Matulki, mojej przyjaciółki, która też tą pierwszą wersję tam poprawiała, zerknęła. Potem nie pamiętam, chyba kronikarz nasz.
5: Jurek.
4: Tak, Jurek, pozdrawiamy też go. I po prostu tak to się zaczęło. Heniu, i tak to się zaczęło.
5: Popłynęło. Jak to wyglądało, jak zobaczyłeś tą książkę ze swoim nazwiskiem? Pierwszy raz trzymając w dłoni, widzisz, to jest moje.
4: Powiem, że to jest takie troszeczkę dziwne uczucie.
5: Już widziałem, ale jeszcze raz
4: Bo biorąc książkę jakiegoś tam Iksińskiego, no to przewertujesz, zobaczysz, albo cię zainteresuje, przeczytasz, odłożysz, koniec, nie? Ale ja wyciągam z tego kartonu jeszcze ciepło, pachnącą.
5: Widziałem tę zapowiedź,
4: właśnie. I patrzę, to jest moje, nie? No i to ci powiem, to...
5: Jest satysfakcja, inaczej się odbiera.
4: Jest satysfakcja.
5: Jakie to było uczucie, kiedy widziałeś odbiorców, pierwszych tych odbiorców, mówiłeś o Jurku, mówiłeś o Heniu Chyle, bo też moja mama, którą pozdrawiamy, też przeczytała, nie wiem czy całą, ale już większość mówi, że to jest bardzo mocny temat.
4: Jest. No to dlatego mówię, że kto jest o słabych nerwach, lepiej tego niech nie otwiera.
5: Ile Inowrocławia i ludzi można znaleźć w tej książce? Tylko bez nazwisk, tak wiesz, między wierszami. Osoby, które przez lata spotykałeś z naszego miasta, bo na pewno nie wierzę, że ich tam nie ma jakoś wplecionych.
4: Są wplecieni. Jest, no przykład, no mówię gdzieś około ośmiu, a reszta to jest z Wybrzeża, ze Śląska, z wioski jakiejś takiej, gdzie akcja potem się przenosi tutaj z miejsca z Inowrocławia, z Bydgoszczy, przenosi się na taką wioskę Piachy i to autentycznie taka wioska jest. Wioska, która dwie obok siebie są prawie takiej samej nazwy, to też jest i ta akcja się przenosi spoza Inowrocławia.
5: Czyli można powiedzieć, że wykraczamy poza granicę naszego lokalnego podwórka.
4: Tak, tak.
5: I to
4: tak.
5: Mocno. Jak byś zachęcił? Widzisz takiegoś odbiorcę, jakiegoś gościa, panią, pana, a ja nie wiem, czy ja ją przeczytam, co to jest za książka, jakbyś ich przekonał? Proszę pana, jak pan by nie przeczytał?
4: Najlepszą rekomendacją to jest, słuchajcie, nie czytajcie, bo naprawdę to jest obsceniczne.
5: I oni wtedy, nie, to na pewno muszę. Nie będziesz spała, jak tego, o, nie będę spała, to od razu bierze. To jest to. Już tak zbliżamy powoli do końca, bo temat jest szeroki, ale nie kończymy na dzisiejszym wywiadzie tego. Dlaczego, powiemy pod koniec naszej rozmowy. Masz przed sobą tą książkę, pierwszą swoją książkę. Wiemy już, że nie powiedziałeś wystarczy, bo wiemy, że już powstaje kolejna część. Czy już gdzieś z tyłu głowy masz pomysł na kolejne historie? Czy na razie kończysz ten sequel?
4: Ja mam pomysłów tyle, też dlatego ja... Ktoś by powiedział, stary, ty nie zdążysz umrzeć, nie? Ja mam tyle tego na łbie, na
5: te, śmierć ale... przyjdzie, a ty powiesz, jeszcze chwilę.
4: Ale tą Amerykę chcę ruszyć, chcę skończyć i chcę wydać. A potem zobaczymy, to jest tam, wiesz.
5: Trzymamy kciuki, oczywiście będziemy kibicować, przychodzić. Tak, tytułem końca, gdybyśmy spotkali się, no dajmy na to, polećmy bardzo szeroko, za 10 lat, i wrócili do tych dwóch książek, albo już do trzech. Zobaczymy, jak czas pokaże, ile to będzie zajmować. Co chciałbyś wtedy powiedzieć o tej książce? Wyobraź sobie. Są trzy książki połączone ze sobą w pewien sposób, bo to będzie jedna wielka historia. Jak byś się skwitował?
4: Zadałbym pytanie, ale chodzi o czytelnika, tak?
5: Żeby tak, o czytelnika, o osoby, które będą widzieć tą trylogię, dajmy na to.
4: Słuchałeś, więc bardzo poważnie to mówię. Słuchałeś, czytałeś Kamień? Tak, to musisz przeczytać tą drugą i trzecią.
5: No i pięknie, i to o tym mówimy, ale na tym nie kończymy, ponieważ już wiemy, możemy tyle zdradzić, że będzie, mogę tak nazwać, wieczorek literacki z tą książką, który będę miał zaszczyt poprowadzić, ale kiedy to oczywiście poinformujemy Państwa. Czego Ci życzyć? Po raz kolejny.
4: No, ale można by jeszcze tutaj wtrącić Spiritus Movens tego wieczoru.
5: Trąd Spiritus Movens?
4: Rafała.
5: Oczywiście Rafał Mikołajewski będzie też na naszym wieczorku literackim. Data oczywiście będzie podana, bo na tym nie kończymy. Leo, czego Ci życzyć? Po raz kolejny. Zdrowie masz w prezencie, zawsze u nas. A jeszcze czego?
4: Żeby szczęście mnie nie omijało.
5: Żeby szczęście i żebyśmy my z mikrofonem Ci nie omijali. To jest najważniejsze. A moim i Państwa gościem ze swoją książką autorską pod tytułem Kamień był nasz artysta, wieszcz i oczywiście dusza tego miasta artystyczna Leonard Franciszek Beren. Dziękuję Ci pięknie. Widzimy się.
4: Redaktorze, jestem szczęśliwy, że akurat Ty prowadzisz ten wieczór dzisiaj.
5: Jeszcze się kilka razy spotkamy na pewno na takich wieczorach, ale teraz czytelników zostawiamy, bo mam nadzieję, że już podczas tej rozmowy macie w planach albo już czytacie tą piękną powieść. Można powiedzieć, wyolbrzymiam teraz powieść, ale twoje dziecko literackie.
4: Tak, tak, to jest dziecko, to jest.
5: Widzimy się przy następnej rozmowie, a tobie dziękuję i do zobaczenia.
4: Dziękuję.
5: Dziękuję Państwu.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 8606.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu

z opcją przedłużania nawet do 10 lat. A do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.

Witam nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka.

0: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
3: OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystko.

0: programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Elo, elo, tu weekendowe Melo. Poka, siema, fajnie, że jesteście tam gdzieś po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie i jaka u was pogoda, bo u mnie to zimno. Kurtki zapomniałem, no i troszkę zmarzłem w drodze do radia, ale zaraz się rozgrzejemy. Reasons i Eli Oaks i Lawinia w Melo na początek, a potem narkotyk od You Know Us. No to róbcie głośniej.

w weekendowym Melo Sliwa Bumpa z numerem On Tonight. Takie gorące hity gramy wszędzie tam, gdzie jesteście, żeby było cieplej, bo pada i pochmurno jest i chłodno rzeczywiście. No a z tym ogrzewaniem domów, to jak tam u was? Ruszyli już w tych kaloryferach, czy nie? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Można się grzeć też w samochodzie, jakby nie patrzeć, fotelik sobie podgrzać albo po prostu nawiew ciepły puścić. Chociaż przy cenach paliwa, to ja nie wiem, czy to jest najrozsądniejsze rozwiązanie. My was grzejemy dzisiaj. Carla Fernandez, Co jeśli, a potem Run, Run, River, David Guetta i A-Lock w Melo.

0: A jakbyśmy tak zorganizowali bitwę na single Tomasa Greya, to ciekawe, które byście wsparli. Czy Rumors, czy może Heaven, którego słuchaliśmy przed momentem na antenie. Możecie dać znać. Oczywiście WhatsApp do waszej dyspozycji. Meloradio.pl na smartfonach wbijacie i na dole komunikator. Bez problemu znajdziecie.
1: Sponsorem programu było Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo. Super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów w specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej w specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony. Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Dr. Materac i Inowrocław. Centrum handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność.
16: Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
17: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeiser, jedna plus jedna gratis.
18: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeiser 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
17: Spotkajmy się w Biedrze.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: O reklamie.
1: Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

Kids do Disney, a my zabieramy was w każdy weekend do naszego muzycznego Disneylandu, można by powiedzieć. Tam każdy, kto lubi dobrze się pobawić, znajdzie coś dla siebie. Muzyczne rollercoastery serwują wam oczywiście największe gwiazdy światowej sceny EDM. Wbijcie sobie playermeloradio.pl, tam znajdziecie naszą dokładną ramówkę dobrego melo i pełny line-up. Sprawdzicie, kto o której gra. Ja tylko zdradzę, że Robin Schulz wśród gwiazd i Armin van Buuren dzisiaj w nocy, ale jest też parę niespodzianek. Być może ktoś jeszcze nie zaglądał, ktoś jeszcze nie słuchał. To jest właśnie ta sobota, kiedy trzeba to nadrobić. Ruszamy z dobrym melo punktualnie o 20. A teraz ruszamy z Lumixem. Self-aware.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. Calvin Harris z rekordem Guinnessa zgromadził 1 600 000 ludzi na jednej z ostatnich imprez. Ten to potrafi. Ale są i inni, którzy gromadzą takie ogromne rzesze fanów. Rihanna wśród nich, to już po 11:00.
1: A już o 11:00 zagramy.
0: Ale zaczniemy numerem Magnetic, The Bowsa.

0: sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
1: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
2: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
1: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
3: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
1: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony. Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Dr. Materac i Nowrocław. Centrum handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Kowboje szykowaliby się na dzikim zachodzie do południowego pojedynku, a my jeszcze przed południem rozgrzewamy się przed dobrym melo. Przypomnę, to rusza o 20, a teraz rusza The Bausa z numerem Magnetic w weekendowym

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

muzyce Armina van Buurena jest coś takiego czarującego, magicznego, nieziemskiego. Coś, co pozwala nam na chwilę oderwać się od ziemi, tak polewitować przynajmniej kilka centymetrów nad parkietem, cały czas podrygując w rytm tych bitów, które układa. To pewnie też zasługa tych wszystkich wokalistek i wokalistów, których sobie dobiera do swoich numerów. W tym, w numerze Everlasting śpiewała dla was Sasza. Zaczarowana bajka, po prostu to Everlasting. Ale takich numerów, które mam nadzieję przypomną o tym, że jest sobota i że trzeba trochę pomyśleć o rekreacji, rozrywce, odpoczynku jest więcej. Duke Dimon, Jax Jones, I Got You przed wami.

0: No, impreza może kiedyś wciągnąć tak mocno, że ciężko będzie się z niej wydostać i ciągnąć się będzie i ciągnąć i ciągnąć. Takie trochę jest weekendowe Dobre Melo z Meloradiem. Polecamy się dzisiaj od godziny 20, a u nas nowy singiel Metznera. Cały blok w weekendowym Melo. Za chwilę wracamy.
1: Autopromocja. W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na Dobre Melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
1: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Autopromocja. Reklama.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gesen Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gesen Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media Expert. Expert.pl.
7: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoStil. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoStil. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 503. 33. Zapraszamy do kontaktu.
8: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio i Nowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
9: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary towe lub medyczne, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę śmietanka 30% Primo, 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
15: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
18: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
19: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
18: Elektryk?
19: Pewnie drogi.
20: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
20: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
20: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
20: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
21: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
22: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
23: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
24: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
25: I zrobiła nam super pokój.
26: Mamo, dzięki!
27: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
28: Po reklamie.

Fire, fire i Simza w Melo Radio. Taki ogień tylko u nas w weekendowym Melo. Podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. Wpisałem sobie w AI, co można kupić za parę stówek. No i podpowiadają jakieś mini głośniki, bluetooth, powerbanki, słuchawki bezprzewodowe i inne akcesoria komputerowe. No ale to banał. Dajcie znać, na co wy byście parę stówek wydali, gdyby trafiły do was. Bo my rozdajemy szybką kasę w Meloradiu. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, tam piszecie. A my już w poniedziałek ruszamy z kolejną rundą zabawy. My Lover, Otto Knows. Teraz dla was.

shoulder, spodnie boyfriend. Wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myślę,

0: Miałem kiedyś całą płytę z numerami ATB 9PM. To jest jeden z największych hiciorów tego DJ-a, który lubi Polskę i często do nas zagląda. My za chwilę zaglądamy do kolejnej szuflady z naszą muzyką. Mam nadzieję, że to, co przygotowaliśmy na południe, was zaskoczy.
1: A już o 12 zagramy.
0: Najpierw Marlon Hofstadt, I Like.

0: Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 8606.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Mawiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Nowy rok akademicki na wypasie?
12: Wiadomo! Super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
12: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
13: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
17: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Dr. Materac Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
18: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
19: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka ZOO. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
20: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
21: Po reklamie.

0: Słuchaj na 98.1 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Inni jeszcze gadają, a my tak nie lubimy, bo my wolimy grać muzykę, która wypełnia waszą przestrzeń, wasz czas, wasze życie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz opoka, siema.

Axwell, whatever turns you on. Jeżeli kochacie tego DJ-a i kochacie podróżowanie, to jedno z drugim można połączyć, bo Axwell 16 października za nieco ponad 2 tygodnie wystąpi w klubie Zero Tokyo w Shinjuku w Japonii właśnie, więc gdybyście mieli ochotę zobaczyć Japonię i posłuchać jego muzy, czemu nie? Sprawdziłem, ile kosztują bilety na ten koncert. Zaczynają się od 6000 jenów japońskich, czyli jakichś 150 polskich złotych. Możemy pomóc, pewnie, że możemy. Szybka kasa na was czeka, meloradio.pl. Tam dajecie znać, na co potrzebujecie. Może na koncert Axwella w Japonii. A my zajmiemy się resztą. Kolejna runda w poniedziałek. A to Tears on the Dance, Lori Kashmir.

0: Myślę, że każdego roku słyszę około 1000 nowych numerów i zdecydowanie Neptunika What If to jest jeden z tych, który po prostu zrobił wielką dziurę w moim serduchu, ulokował się tam, zaspoił i nie chce stamtąd uciec. Mam nadzieję, że wam też wpadło to w ucho i w serducho.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. So let me dry. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
2: Bo nie warto stać w miejscu.
3: Bo liczy się dobra energia.
2: Bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
4: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Czyta lektor AI.

0: to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W każdą sobotę rusza Soboto branie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie.
9: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
9: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
10: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl. Media Expert taniej
11: masz. O reklamie. Autopromocja.
12: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
13: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
14: i mocno podkręcone tempo.
15: Chlebia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
13: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
12: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
11: Autopromocja. Meloradio, Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

jest to Bright Sparks z numerem On My Way w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już za chwilę wracamy do grania, bo Gibbs Positive for Money z gotowym karnawałem, mimo że dopiero wrzesień w kalendarzu. Dajcie znać, jak ta jesień wam się rozpoczęła. Lubicie jesień? Czekacie na tę piękną polską złotą? Czy już chcielibyście, żeby lato wróciło? WhatsApp do waszej dyspozycji. Czekam, czekam. Znajdziecie go na meloradio.pl. No to co? Wracamy do muzyki. World Hold On i Bob Sinclair również za kilka chwil. Bob Sinclair zapowiedział ostatnio w swoich social mediach nową wersję tego turbo klasyka, więc mamy nadzieję, że wkrótce go usłyszymy.

0: Jestem ciekaw, czy widzieliście filmik taki viral, jak Karl Cox wchodzi na jedną z imprez na Ibizie w rytm numeru, który właśnie gra z głośników. To ciekawe, jak wyglądałby, gdyby wchodził przy I'm an Albatross Arona Czupy. To by było dobre. Ale dobrych numerów to my mamy więcej.
1: A już o 13 zagramy
0: Dive into the Ocean, A-Lock i Ziba. No i oczywiście Portugal The Man. To on czyni ten kawałek niezwykłym. Zaraz gramy.

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Melo to twój.

0: Odkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 8606.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media
3: Expert taniej masz. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A winogrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 złotych. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dużo dobrego.
15: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Po reklamie.
19: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Siemanko, to co? Podkręcamy tempo dalej i gramy, bo inni gadają, a my gramy, jak zawsze, bo lubimy to najbardziej. Ejlok, Ziba, Portugal, The Man, Dive into the Ocean. Proszę.

Take Me Back, Kygo, w oryginale brzmi troszkę inaczej. To remix Robina Schulza, którego słuchaliście w Melo Radio, tego samego, który dziś w ramach Dobrego Melo wyskoczy na naszej antenie ze swoim setem. Wbijcie nam playermeloradio.pl, bo tam macie cały line-up dzisiejszego Dobrego Melo. Zaczniemy sobie, tak jak lubi nam najbardziej, czymś, co absolutnie, no właśnie, jest naszym konikiem, naszym oczkiem w głowie. Tomorrowland, kochamy to miejsce, kochamy to wydarzenie, kochamy przeżywać emocje razem z wami w belgijskim Boom. I setem prosto stamtąd rozpoczniemy sobie dzisiejsze Dobre Melo, punktualnie o 20. A teraz to już David Guetta i Justin Bieber. Znacie to już?

0: I teraz wyobraź sobie, że przecinasz taką słodką drożdżóweczkę na pół, wkładasz do tego swojego ulubionego loda z czekoladą, polewasz to jeszcze sosem toffee i dokładasz bitej śmietany. No i to właśnie jest taka słodycz, to World Away, Griffin i Band w Melo Radio. Weekendowe Melo trwa w najlepsze, a my za chwilę znowu podkręcamy tempo. Kaskada w gotowości.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Melo Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Odświeżyłabym za to swój salon.
4: 200 stówy w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
3: Dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: Może twój stary trawnik jest zrujnowany?
2: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
2: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony. Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Dr. Materac i Nowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki. Niżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
0: O reklamie. Meloradio i Nowrocław.

Wiktoria Kida, za ten numer odpowiada Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno, ależ pięknie się tego słucha. John McFly zremiksował tę oryginalną wersję numeru. No właśnie, tych remiksów dzisiaj możecie spodziewać się u nas bardzo dużo, bo chętnie sięgamy po wersje, które was po prostu zaskakują. Kogo zaskoczyła tegoroczna jesień? No właśnie, czy byliście na nią gotowi? Czy już w waszych domach pojawił się jesienny wystrój? Czy jesteście jesieniarami, czy też jesieniarzami? Dajcie znać, jak wy tę porę roku kochacie, albo wręcz przeciwnie. WhatsApp do waszej dyspozycji, czekam na głosówki, zdjęcia, może jakieś. A to już Sexy Magic, K-Trial, Paco Amoroso w Melo. To jest nowość, po którą sięgamy, żeby było piękniej i kolorowiej.

0: Lost Frequencies, Paraiso. To numer, przy którym podobno tuje zamieniają się w palmy. Dajcie znać, czy rzeczywiście tak jest. Czekam przy WhatsAppie we wszystkich sprawach. Jak chcecie dać znać w ogóle, jakie macie plany na dzisiaj, albo jakie plany się popsuły, albo co tam po prostu wam wyszło, albo nie, to oczywiście możecie słuchać głosówki.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 Fate, Alan Walker. I rewelacyjny wokal Ewy Max. Oni przejmują stery punktualnie o drugiej.

0: OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoStil. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoStil. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
6: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
11: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kilogram 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
16: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
17: 3, 17, 40.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: O reklamie.

0: Słuchaj na 98.1 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Siemanko, tu Melo Radio, tu weekendowe Melo. Inni gadają, a my gramy. Alan Walker, Ava Max, Fate przejmują antenę. No i niech biorą.

Happiness is so sad, Swedish House Mafia. Dobre na przykład na hulajnogę, ale jeździcie bardzo proszę ostrożnie, bezpiecznie i z dozwoloną prędkością. Od 1 kwietnia przyszłego roku zmiany w przepisach. Elektryczne hulajnogi będą musiały konstrukcyjnie mieć wmontowane ograniczenia prędkości do 20 km na godzinę. Co więcej, będą musiały mieć taki system zainstalowany, żeby nie można było ich po prostu tuningować, by jeździły szybciej. No i co o tym myślicie? Czekam na wasze recenzje, opinie na naszym WhatsAppie. Jak zrobiliście duże oczy, to zróbcie jeszcze większe smolasty trips dla was.

0: Take it slow, Robin Schulz, Water Mat w Melo Radio. Po 14 gramy wam najgorętsze numery, idealne na sobotnie popołudnie. Rozgrzewamy was przed dobrym Melo, nie zapomnijcie o nas wieczorem. Szykujcie się ze znajomymi naprawdę na potężne imprezowanie przy największych setach najlepszych gwiazd.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
0: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Po reklamie.

Jonathan Bledka Gibbs z numerem Róż w weekendowym Melo, w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami, ale teraz o poważnych sprawach pogadać trzeba. Kolejny wyciek danych z jakiejś bazy medycznej. Znowu hakerzy zaatakowali, znowu zabrali nam nasze tajne informacje. Można się zabezpieczyć, żeby ktoś nie wziął na was kredytu. Na przykład wystarczy zabezpieczyć PESEL, zastrzec. Więc jak to zrobić? Najprościej oczywiście w mObywatelu, albo trzeba myknąć szybciutko do Urzędu Miasta czy tam gminy. Zróbcie to dla waszego komfortu i bezpieczeństwa. Need That Love i Sam Feld teraz.

0: On Tonight, Silva Bampa, to jest numer, którym macham do was. Dzięki za dzisiaj. Weekendowe Melo trwa oczywiście w najlepsze. Za chwilkę rozkręcamy before przed dobrym Melo, a wieczorem sety gwiazd. Na początek The Best of Tomorrowland, a później Armin, Robin Schulz. Bawcie się dobrze.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bebe Rexha i David Guetta.

0: OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Dr. Materac i Inowrocław. Centrum handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów. Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie, co dobre.
18: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
19: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
18: Co? No. Ci panowie z Media Expert.
19: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
20: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
2: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. O reklamie. Melo Radio, Melo Wrocław na 98.1 FM.
3: Jak weekend stoi najlepsza muza, czego jak czego, ale tej w Melo Radio mamy pod dostatkiem. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy i zaczynamy.

Fast Boy w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 15, czy wy też jesienią jakoś tak chętniej wydajecie pieniądze? No bo, jak wiecie, na dworze już taka trochę plucha, więc coraz rzadziej chce się wychodzić na zewnątrz, chętniej coś się zamawia, no a jak się zamawia, to nagle kasy na koncie brakuje, co nie? No ale od czego macie Melo Radio? My z wielką przyjemnością pomożemy wam, dorzucimy 200 do waszego domowego budżetu. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio, a w poniedziałek 200 mogą być wasze. A to On Don, za chwilę też Breaking Dishes. Podkręcamy tempo.

ładne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: kawałek do reklamy.
1: Soku, Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy w Melo 26 minut po 15. Ależ się gorąco zrobiło za sprawą jednego małżeństwa w polskim showbiznesie. Filip Heiser i jego ukochana. Ile ona ma tak naprawdę lat? O tym za chwilę pogadamy. Będzie też Adam Lambert i Ghost Town. Zostańcie z Melo.

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
0: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsi.
12: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: W Media Expert taniej masz.
0: O reklamie.

Clean Bandit i TikTok w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16, ale gorąco ostatnio przez ślub Filipa Heizera i Bianki w internetach. No a wszystko przez różnicę wieku między innymi. Ostatnio jeden z serwisów napisał, że ona się urodziła w 2007 roku, czyli nie ma jeszcze 20 lat. No ale dzisiaj ona sama mówiła rano w telewizji, że urodziła się w 2006, czyli te 20 lat ma. No ile ma tak naprawdę, to nie wiadomo, no ale to podobnie w sumie jak u Gosi Rozenek Majdan. U niej też to w sumie w końcu nie wiadomo, ile ona ma. Uznajmy, że 18.

0: Liwko i poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16. To before przed dobrym Melo, więc gwarantuję wam, że po 16 u nas też najlepszej muzy nie zabraknie, no bo rozkręcamy się na wieczorne i nocne szaleństwa.
1: A już o 16 zagramy
0: Fly High. Ależ dobrze wejdziemy w 16. Tobie Romeo punktualnie właśnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 8606.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoStil. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoStil. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
13: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
12: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
14: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
12: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
18: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
17: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
18: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
17: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
19: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
20: GWM. Go with more.
21: Pani Celinka wie, co jest super.
22: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
21: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
23: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
24: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
15: A no to w Media Expert.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 99 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

Jak wchodzić w 16, to tylko w takim stylu. Tobi Romeo i Fly High na początek tej godziny. Za chwilę też Lambery, polski akcent będzie. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

BB Rexha i Faithless w Melo. 15 minut po 16 już na zegarkach, ale chyba wszyscy czekamy na 21, bo to właśnie wtedy Polska zagra z Francją w finale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Mocno oczywiście trzymamy kciuki, no ale w sumie biorąc pod uwagę, jak sobie radzą nasi siatkarze, no to medal mamy w zasadzie w kieszeni. No, ci grający w nogę mogliby brać z nich przykład, co nie? Może gdyby na przykład zamiast kopać, można by było w nodze używać rąk, to jakoś by to działało? Chociaż podejrzewam, że niektórym to nic by nie pomogło.

0: Axwell i Bon to Melo Radio, to 27 minut po 16. Dzisiaj w kalendarzu europejski Dzień Języków. Mówi się, że są różne języki miłości. Ja pomyślałem, że może być też język imprezowy. Jedzenie, rozmowy, taniec, śpiewanie, może jeszcze coś innego. Po czym poznać, że dobrze bawicie się na Melo? Jaki jest wasz imprezowy język? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie i na wiadomości. A u nas już za chwilę Sean Paul i Dua Lipa.
1: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 60. 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
8: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywają po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
16: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
17: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
20: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
21: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
22: Raz, dwa, trzy.
21: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
19: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
23: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
24: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
25: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
24: Mhm, dokładkę rabatu.
23: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
26: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
27: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
28: Po reklamie. Meloradio i Wrocław.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Gibbs, Pezzetti, 4 Money. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans przed 17. A ja to dzisiaj chyba za dużo głupot gadam, bo próbowałem do was przed chwilą się już wcześniej odezwać, ale mikrofon mi nie działał. Ważne, że teraz działa. Pytałem was też, jaki jest wasz język imprezowy. No i Ida napisała na WhatsAppie Melo, że u niej najłatwiej poznać, że Melo jest dobre po tym, jak zaczyna się do wszystkich przytulać i tańczyć. No coś czuję, że nie ty jedna. A u Sandry dobre Melo rozkręca się wtedy, kiedy zaczyna śpiewać na karaoke głośniej niż podkład. No to teraz będzie okazja. Party All The Time to już teraz przed nami. Dajcie głośniej.

0: Don't Say Goodbye w Melotach. Podkręcamy tempo jeszcze przed 17. No i się nakręcamy, coraz bliżej wieczora. To jest wifor przed dobrym Melo. A noc będzie długa, gorąca, więc musimy być w dobrej formie.
1: A już o 17 zagramy.
0: Chcę więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie.
0: No to zdanie pada zawsze po każdym dobrym Melo. Fukaj, Liwka i Enklawa u nas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z Melo, żeby niczego nie przegapić.
1: Autopromocja. Sobotnie dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: 3, 17, 41.
26: Co tak liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
26: O, ja też umiem liczyć.
27: 8, 11, 15.
28: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
29: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony. Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Dr. Materac i Nowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
30: Marian, a po całym tygodniu pracy?
31: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
30: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
32: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie. Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
33: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: 17 wjeżdżamy na całego. Chcę więcej, otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też będzie m.in. Chemistry i Reasons, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.
34: Ostatnia noc na pomoście, czeka maja, zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

palce same chodzą na kierownicy i nawet korki pod sklepami jakoś takie mniej straszne przy weekendzie. Maj w Melo Before rozkręca się na dobre, a deweloperzy czytam w internetach, że mają poważne problemy, bo nie mogą ostatnio sprzedać mieszkań, no bo nie ma na nie chętnych. No i dlatego, uwaga, proponują w ramach ofert łączenie dwóch mieszkań w jedno. No, prawie jak w Simsach normalnie. No ale o co to całe zamieszanie, to ja nie wiem. No co, nagle się okazało, że 20 metrów kwadratowych to jednak nie jest przytulny i komfortowy, kompaktowy apartament z potencjałem?

0: Modelki Włodarski w Meloradiu, 26 minut po 17. A The New York Times chyba chce iść na wojnę z Polakami. Opublikował specjalną listę, no i czegoś tam brakuje. O tym za chwilę. Za chwilę też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
15: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
14: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477 z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
0: po reklamie.

Tiesto i Tate McRae, tak podkręcamy tempo. To Melo Radio, to 19 minut do 18. No a The New York Times to chyba, słuchajcie, chce iść na jakąś bitwę z Polakami, no bo opublikował taką listę 100 najlepszych telewizyjnych show XXI wieku. No i na pierwszym miejscu jest Breaking Bad, na drugim jest Prawo ulicy, na trzecim Mad Men, jest też Sukcesja, Gra o Tron. No ale ja mam jedno najważniejsze pytanie. Gdzie jest M jak miłości na wspólnej?

0: to Pitbull na Antonie Melo Radia jeszcze przed 18, a po 18 pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, także już teraz możecie przygotować telefony, no i przygotujcie się też oczywiście na porcję najlepszej muzy.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ewa Max punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Na tą petatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: to promocja. Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Autostyl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
19: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony. Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Dr. Materac i Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
20: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
21: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
20: A no to w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert taniej
0: masz. Po reklamie. Autopromocja.
23: Bocian! Patrz! Bocian!
24: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
25: Odlatujemy! Odlot!
24: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.00.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: 321-321-777. Dzwońcie już teraz, żeby podjąć wyzwanie w Melo Radio i zgarnąć skiety. 321-321-777. Konrad Straczek, witajcie.

0: Zimmerski za taksi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: i wyzwanie.
1: Kongsy Teofilus London, tak podkręcamy tempo w Melo Radio na 16 minut po 18. A teraz jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia, czyli będziemy podejmowali wyzwania. Dokładnie to wyzwanie będzie podejmował Sławek. Siemanko, Sławku.
2: Siemanko, witam serdecznie.
1: Ja słyszałem, że ty dzisiaj miałeś strasznie zarobiony dzień, więc bardzo ci dziękuję w takim razie, że chwilę dla Melo Radia też znalazłeś. Ale mój drogi, dzwonisz w interesach, bo ja coś dla ciebie będę miał, jeżeli wykonasz wyzwanie na naszej antenie. Czy ty jesteś na to gotowy?
2: Myślę, że tak.
1: No taką odpowiedź lubię najbardziej. Słuchaj, dzisiaj jest Europejski Dzień Języków, ale ja nie będę sprawdzał twojej znajomości języków, nie wiem, angielskiego, niemieckiego albo innego, a chciałbym, żebyś stworzył swój własny język i w tym języku powiedział mi, że Melo Radio to jest najlepsze radio na świecie.
2: Okej. Okay. Melo Radio de Japana Shimona Kimuro de Best.
1: Świetne! Słuchaj, wierzę ci na słowo, że to w twoim języku faktycznie to oznacza. I w takim razie skiety od Melo lecą prosto do ciebie. No i możesz kogoś pozdrowić.
2: Elegancko, chciałbym pozdrowić moich fajnych dwójkę małych bąbelków, którzy właśnie mnie słuchają w radiu, moją narzeczoną, wszystkich słuchaczy, no i najlepszego prowadzącego.
1: A dziękuję bardzo, słodzenie bardzo lubię, więc jeszcze ci pozwolę zapowiedzieć w tym twoim języku ram pam pam. To w sumie będzie brzmiało podobnie jak twój język. Czyli ram pam pam teraz w Melo, powiedz to w swoim języku.
2: Ram pam pam!
1: Po prostu, lecimy!
0: Podejmij wyzwanie!

0: All of My Love w Melo, tak podkręcamy tempo, a Patec i Puff Beats tymczasem z kolejnym, no, pokaźnym osiągnięciem i też nie byle jaką nazwą na to osiągnięcie. O tym za chwilę też u nas Calvin Harris i Summer.
1: Melo Radio, Ino Wrocław.

0: saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
2: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i 100% system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
2: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!
5: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.

Ależ to ma dobry nastrój, idealny na sobotę. Sobel, Francis i Kochasz w Melo na 18 minut przed 19. A tymczasem Patec i Puffbeats mają, słuchajcie, pokaźne osiągnięcie na swoim koncie, a mianowicie zdobyli dziewiczy szczyt w pakistańskim Karakorum. Ten ma ponad 5000 metrów nad poziomem morza, ale najważniejsze jest to, jak go nazwali. RL9, to wszystko na cześć Roberta Lewandowskiego. Planują zdobyć kolejny szczyt, jeszcze wyższy. No to już chyba tylko zostaje Gortat.

0: Shawn Mendes i Stitches w Melo jeszcze przed 19, a po 19 zdradzę wam m.in. co zrobić, żeby zgarnąć trochę kasy. No i będę miał też dla was świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 19 zagramy
0: Run Run River. To nie ta świeżynka, ale przyznacie, że ten numer też smakowity. David Guetta, Alok i Stick Figure otworzą nam 19 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja.
3: Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
4: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
5: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
4: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
5: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
4: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
5: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
4: Zadzwoń 570 771 571.
5: Zadbaj z nami o swoje auto.
6: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: 20% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: To już 19 na zegarkach, odpalamy ją w bardzo dobrym towarzystwie David Guetta, Alok i Run Run River na początek tej godziny. Za chwilę też Two Colors, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstad i Southstar i I Like. To Melo Radio, to 15 minut po 19, to before przed dobrym Melo. Ostatnio, słuchajcie, byłem w Trójmieście i to mi się zdarzyło pierwszy raz w życiu. Znalazłem na chodniku dychę, po prostu sobie leżała. Ale czy znaleźliście kiedyś na chodniku 200? No to mi się jeszcze też nie zdarzyło, natomiast w Melo już w poniedziałek takie 200 będziecie mogli zgarnąć. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a w poniedziałek 200 mogą być wasze. Nasi też już teraz, Years and Years i King, za chwilę też Fastboy, będzie również Andy Dust. Oj, gorąco, jeszcze przed 20 podkręcamy tempo w Meloradio, to jest Before przed dobrym Melo.

posiedzimy, pokważymy takie plany bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

zagramy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy

0: zwolnimy ten kawałek do reklamy.
1: Biforze przed dobrym melo z Sokół Climrant i Enklawa. Tak, podkręcamy tempo, no bo wieczór cały czas trwa. Za chwilę też u nas świeżynka, bardzo, bardzo gorąca, więc warto zostać z melo. A oprócz tego m.in. Bulletproof, to wszystko jeszcze przed 20.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: dawką kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super! Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Autopromocja. Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: w Melo.
1: Kiedy Armin van Buuren bierze się za jakiś numer, no to od razu wiadomo, że to będzie hit. A tutaj, no trzeba przyznać, że był naprawdę bardzo odważny, ale jak mu to wyszło? Przerobiony utwór By The Way zespołu Red Hot Chili Peppers w wersji, no naprawdę mocno zremiksowanej, ale jakże smakowitej. Zresztą posłuchajcie sami, Armin van Buuren, Take Me Home to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

twierdzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

We Now Speak Americano, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w Meloradio. U nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Ja wracam po 15 jutro, a wam życzę dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni, no i dobrej zabawy na dobrym Melo. Hej!

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. Melo to twój.

0: Radio. Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. O reklamie.
0: Autopromocja. W poprzednim sezonie.
8: Ej, nowy, skocz po kawę.
9: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
8: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
10: Wróć do mnie.
11: Załatwimy to w inny sposób.
12: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
8: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
8: Iga, Dudziuk.
11: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
2: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
2: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie. Melo Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
11: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio.
0: To jest Rehab Cyberpunk Radio w Melo Radio. Dobre Melo w Melo Radio. Melo.
11: A place where curiosity,
0: prawdziwe, dobre Melo. Dobre.

0: To promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
5: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. InnoWrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty, bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24 Info. Zawsze na czasie.
0: Po reklamie.

Dobry wieczór, moi drodzy, witam was w This is Skytech, to jest 91. odcinek. W tym tygodniu nowa muzyka od Davida Guetty, Armina Van Burena, Andre Guillerme i wiele, wiele więcej. A na początek? Nowy numer duetu Firebeats pod tytułem Voodoo. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie.

Słuchajcie, this is Skytech. Polski remix słynnego Flight 643 od DJ-a Tiesto. Tutaj w wykonaniu Sanclera. Tuż przedtem Dominic Jardin i Flip the Fader. A już za chwilę Padre Guillerme wraz z Diego Mirando oraz Martą Alves i Rui Poso. Nada te perturbe. Dajcie głośniej. This is Skytech.

Słuchajcie, this is Skytech, legendarny David Guetta oraz Hypaton z nowym numerem You and I, Me and You. Tuż przedtem Andrea Oliva z numerem The Morning After, a już za chwilę nowa wersja Sandstorm od The Root, tym razem w wykonaniu Zans. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytech. Profesorowie progresywnego house'u, czyli Quintet Halo z numerem Live Again. A już za moment propozycja z labelu Smash the House, James Carter, More Than a Feeling. Dajcie głośniej.

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy pod

0: Autopromocja. Pan deszczyk popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15. Rano obudzi największego śpiocha.

0: next week.
1: Po moście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To